0: SKROK Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Wprawdzie ja zapowiadałem jakiś czas temu, że będziemy robić często wyprawy w odległe miejsca i poznawać ten Kościół nie tylko europejski, ale przede wszystkim Kościół w egzotycznych krajach. No, dzisiaj jednak chciałem zrobić wyjątek. Z jakiego powodu? Otóż ja od jakiegoś już czasu nosiłem się z taką myślą, żeby poświęcić jakąś audycję jakiemuś wybranemu tematowi z historii Powstania Warszawskiego. Trudno jest zrobić program, tak, nie związany bezpośrednio kalendarzowo z Powstaniem Warszawskim, więc będzie dobra okazja, by chwilę pomyśleć o jednym z bardzo wielu ludzi, którzy oddali swoje życie w czasie Powstania Warszawskiego, a zarazem przedstawicielu kościoła, kapłaństwa katolickiego, błogosławionym księdzu Józefie Stanku, pseudonim Rudy. Moim Państwa gościem jest pan Jacek Kałużny z Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Witam serdecznie.
2: Witam Państwa, witam Pana.
1: No i tak, mamy to powstanie, dużo się o tym mówi, dużo się pisze. Proszę powiedzieć ze strony człowieka z wewnątrz, z Muzeum Powstania. Za dużo, za mało, czy w sam raz mówimy o powstaniu?
2: Ja jestem głodny historii. Dla mnie to będzie zawsze za mało, chociażbyśmy bardzo dużo o tym mówili. Na tym

0: jej historii mówić jak najwięcej. Powstanie warszawskie jest takim kawałkiem historii Warszawy bardzo tragicznym, ale dla mnie bardzo dumnym i takim, gdzie trzeba o tym jak najwięcej mówić i jak najczęściej, bo chciałem tylko zauważyć, tak mnie się wydaje, że Powstanie Warszawskie to nie była bitwa o Warszawę, to była bitwa o Polskę, bo wiedzieliśmy, co się ze wschodu zbliża, kolejna okupacja. Po tym, że wiedzieliśmy, dwójka, czyli nasz wywiad wiedział, że nas sprzedali nie w Jałcie, nas sprzedali już w Teheranie 1943 roku. Tam były karty już rozdane. Także Powstanie Warszawskie było takim krzykiem, po prostu albo ta Polska będzie, albo będziemy republiką. I pięknie wpisuje się w to kościół, księża, kapelani. Ich rola w tym trudnym dla nas czasie była w ogóle nie do ocenienia. Jak o tym człowiek mówi, to aż dreszcze biorą, bo ja o tym mówić nie mogę spokojnie. Pracuję w muzeum od początku i tak się akurat złożyło, że dyrektor mi zaufał i ze swoimi synami staram się zajmować kaplicą w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dbamy o prawę mszy.
1: A zaznaczmy, że jest to kaplica pod wezwaniem
0: błogosławionego księdza Józefa Stanka.
1: Czyli bohatera naszego dzisiejszego spotkania w obrazach historii Kościoła. Panie Jacku, zanim przejdziemy już do powstania, już do tych najbardziej dramatycznych wydarzeń, zastanówmy się chwilę nad tym, co było przed powstaniem, czyli czasami okupacyjnymi. Kościół, jak i cały naród polski znalazł się w wyjątkowo trudnym położeniu. Tak? I przedstawiciele Kościoła na terenie całej Polski, no tam, gdzie mogli, tak? Wschód tutaj był w daleko cięższym położeniu, czyli te obszary włączone do Sowietów, ale w Warszawie, w Generalnym Gubernatorstwie zaczęły powstawać struktury podziemnego państwa polskiego, podziemnej armii polskiej, no i siłą rzeczy musieli być kapelanowie, prawda? Kapelani włączali się do tych struktur.
0: Tak, i pięknie Kościół się w tym odnalazł, bo ten czas okupacji, który dotknął nas chyba najboleśniej w Europie, dotknął chyba każdą polską rodzinę. I naprawdę łatwo wtedy było zwątpić, że znowu stracimy Polskę. Wtedy zniknęła na 123 lata. Teraz nie wiadomo było, co to ma znaczyć, bo 1 września Niemcy, 17 Sowieci, znowu Polska znika z mapy Europy. I tworzy się polskie państwo podziemne. Struktura niespotykana w Europie, bo jeżeli ktoś powie, że w Polsce istniał ruch oporu, to najdelikatniej mówiąc mija się z prawdą. Ruch oporu to był we Francji. Natomiast u nas wszystkie struktury państwa działały, tylko od razu polskie państwo podziemne. Mieliśmy własną delegaturę na kraj, podziemny parlament, szkolnictwo, sądownictwo i także chciałem tylko dopowiedzieć, że 30% młodzieży w podziemiu zdobyło wykształcenie. To jest rzecz no, niesamowita i pięknie się w to wpisuje Kościół. Dlatego też jeszcze tak sobie znaczę, że w połowie 1941 roku komendant główny Armii Krajowej, Grot Rowecki, powołał na naczelnego kapelana Armii Krajowej Tadeusza Joachimowskiego, pseudonim Budwicz. Także tą decyzję zatwierdził biskup polowy Gawlina, mianując go naczelnym kapelanem sił zbrojnych w kraju. I ta decyzja zaważyła na późniejszych losach Kościoła, który starał się być tam, gdzie jest potrzebny. Już nie mówię o działach partyzanckich, ale to tajne nauczanie. No, mieliśmy cudnych księży, którzy potem właśnie w powstaniu jakby wieńczą swoją pracę, która na bieżąco odbywała się w czasie wojny. Przecież trzeba to zaznaczyć, że księża nie tylko pomagali Polakom, ratowali Żydom życie, ukrywali dzieci, pomagali jak mogli. Przecież taki ksiądz jak Godlewski w parafii Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim ponad setkę Żydów ukrywał w swoim kościele. Załatwiano im papiery, organizowano pomoc, która po prostu jest no, na skalę niebywała. Dlatego chciałbym, żeby pewne osoby, już ja dotknę nie tylko księży, ale osoby takie jak pani Zendlerowa, która uratowała ponad 2,5 tysiąca dzieci, chciałbym, żeby jednak o niej wspomniano, uczono,

0: No nie dostała Nagrody Nobla, ale mój Boże, tak pięknie, jak ona się znalazła, to tak jakby się wpisywała, że jest jednym z tych kapłanów. Dlatego chciałbym też dotykać ludzi, którzy dzisiaj są czasami zapominani. Książę Adam Sapieha. No przecież tak piękna postać. Dlaczego w szkołach o niej się nie uczy? Dlaczego...
1: Tu wyjaśnijmy może książę Adam Sapieha, ale był to zarazem książę Kościoła, prawda?
0: To jest piękna postać.
1: Arcybiskup krakowski. Właściwie taki, nazywano go często interreksem, czyli takim nieoficjalnym zastępcą króla, bo on był tu w kraju przywódcą duchowym Polaków.
0: No, Niemcy mieli wobec niego respekt, także postać szalenie ciekawa, w ogóle bardzo ciekawa. Powiem tak, dzięki nim mieliśmy Ojca Świętego. Chciałem to powiedzieć. I też są takie ciekawe wątki, tylko gdzie o tym poczytać. Dzięki jego koneksjom, chyba Kraków i Częstochowa też to zawdzięczają. Mamy zabytki, są oni zniszczone przez jego koneksję, to jest strasznie ciekawa. A jednak, powiem tak, czasem o tym wspominam, jeżeli Kościół ma jedno nazwisko w ciągu wieku, to jest wielki honor. A polski Kościół przynajmniej 4 takie nazwiska. Sapieha, Wyszyński, Wojtyła. I to jak człowiek patrzy, to są

jedno nazwisko w ciągu wieku, to jest wielki honor. A polski kościół przynajmniej 4 takie nazwiska. Sapieha, Wyszyński, Wojtyła. I to jak człowiek patrzy, to są

0: Mieliśmy ich tutaj w Polsce i chcemy o nich wspominać. No, przynajmniej w muzeum staram się też dotykać tego tematu, żeby one nie uciekły.
1: Wspomnijmy teraz o głównym bohaterze naszego dzisiejszego spotkania, czyli o księdzu Józefie Stanku. Jakiś rys biograficzny, bo przecież zanim zakończył swój żywot w bardzo dramatycznych okolicznościach, zanim został błogosławionym Kościoła, a być może w jakiejś przyszłości także świętym, no jakaś jego historia była.
0: Ksiądz pochodził z rodziny, gdzie wychowanie stanowi jakby podstawę.
1: On na Podhalu się urodził, tak, z tego co pamiętam.
0: Tak, znaczy powiem tak, że zauważyłem, że tam, gdzie jest skromne wychowanie, gdzie jest rodzina uboga, gdzie jest raczej, no biednie powiem tak, to tam wartości duchowe stanowią jakby moralny kręgosłup w tej rodzinie. I ksiądz wyrasta z takiej rodziny, ale to już zauważyłem, że to nie tylko on. Wiele osób, które potem jakby są jakby przewodnikami dla innych, wychodzą z rodzin, gdzie wartości nie były na ścianie, Bóg, honor, ojczyzna napisane, tylko te wartości jakby chowano tam, gdzie najgłębiej. I one były pielęgnowane, a potem przekazywane innym. Łaprzeniżne, to jest, ksiądz się urodził 4 grudnia 16 roku w diecezji krakowskiej. Dlatego wstępuje potem do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
1: Czyli Palotyni.
0: Księża
1: Palotyni.
0: Tam nowicjat, studia seminaryjne otrzymał tam.
1: Tu warto zaznaczyć, że on trafił do seminarium w podwarszawskim Ołtarzewie,
0: tak,
1: o którym
0: tak.
1: Niedawno też rozmawialiśmy w Obrazach z historii Kościoła. Przy innej zupełnie okazji, przy okazji opowieści o zgromadzeniu księży Palotynów.
0: Tak. Tak samo powstanie go zostało w Warszawie, dlatego już w Ołtarzewie nie mógł też wrócić, nie mógł się gdzieś przemieszczać, jak się zaczęły walki, dlatego był, jakby to powiedzieć, po cywilnemu. Żeby zorganizować, ksiądz to jednak innym odbiera się, inaczej się go widzi, jak ma sutannę, no i postaram się zdobyć tą sutannę, bo to przecież był na chorzej, ale on od razu wciąga opaskę i to jest...
1: Ale co on robił wcześniej, przed wybuchem powstania? Czy on funkcjonował tutaj także w strukturach podziemnych?
0: Tak, on był w ogóle, oczywiście, i tutaj on się bardzo się udzielał i stanowi jakby przykład księdza kapelana, który dla tych, którzy wtedy potrzebowali w tym okresie pomocy, jakby stanowi jakby, jak to powiedzieć, tak, żeby tak spróbować to tak po swojemu, a zarazem tak, żeby to odczytane dobrze, że po prostu ksiądz był takim duchowym opiekunem podziemnej Warszawy. O, może tak bym powiedział. Może to nie jest takie bardzo, bardzo oddające, ale on właśnie najpierw, zanim właśnie powstanie nastało, to jest cała budowa, to jest ta konstrukcja tego księdza, potem jakby uwidacznia się, jego cierpienie jest jakby uwieńczeniem jego pracy w Warszawie. Naprawdę, on był szalenie szanowanym przez swoich zwierzchników, bo zauważono, że jest bardzo odważny, bardzo oddany, bardzo lojalny. I tutaj jakby odnajduje się pięknie w tym czasie takim pogardy dla wartości, dla tego, co stanowi jakby jądro tego, co Niemcy starają nam się tutaj wyplenić.
1: On był jeszcze stosunkowo młodym człowiekiem, prawda? Kiedy okupacja zaszła. On planował, zdaje się, studia dalsze, rozwijanie swojej wiedzy teologicznej i filozoficznej. Z tego, że gdzieś wyczytałem, przygotowując się do audycji, że on bardzo dobrze znał język niemiecki.
0: Tak.
1: Posługiwał się bardzo dobrze niemieckim.
0: To mu w wielu sytuacjach pomogło. I to było wtedy bardzo, bardzo czasami ratujące życie, bo Ksiądz też miał doświadczenie ze swoich stron rodzinnych. Przecież tam o tym, że zostaliśmy zaatakowani przez Niemców, jak i przez Sowietów, wszyscy o tym wiemy. Ale do u nas przecież zaatakowały cztery dywizje, no zaatakowały cztery dywizje, no

0: zniszczenie według tego, nazwijmy, okrutnego rozdzielnika. Inteligencja, ale także osoby popularne, po prostu popularne, no chociażby sportowiec, tak, Janusz Kusociński też został zamordowany, bo był człowiekiem popularnym, nie ukrywał swojego przywiązania do Polski,
1: zamordowany
0: do patriotyzmu.
1: W Palmirach ginie akurat wtedy Kusociński, Rataj, Niedziałkowski. Ja tylko proszę zwrócić jedną uwagę, oni nas mordowali równolegle, bo na przykład w Katyniu zginęła tam jedyna kobieta, córka generała Dowormusickiego.
0: Pilotka.
1: Pilotka. Pani pilot, a jej siostrę Niemcy mordują właśnie w Palmirach. I to właśnie jest odpowiedź. Proszę zwrócić uwagę, jak Palmiry. Przecież mordują tam nocami. Zaczęli od harcerzy, zaczęli i potem politycy, no i potem ci, co mogą, nawet tam szachistów wymordowali. Jedyny film, który o tym opowiada, co prawda kręcony za czasów komuny, ale
0: Polskie Drogi.
1: Polskie Drogi. Tak. Mój Boże, to jest też tam mowa też o tym, jak były dzieci polskie wywożone do zniemczenia z zamojszczyzny. Na innym filmie się z tym nie spotkałem. Można mieć do takiego filmu zastrzeżenia, oczywiście, że tam jest taka naiwność i tak dalej, ale jest to pięknie pokazany obraz. Szkoda, że teraz, no był teraz no, czas honoru, ale szkoda, że młodzież jest bardzo głodna tego tematu. Pracując w muzeum, na co dzień się z tym spotykamy, że czasem oni sobie nie zdają sprawy, że tak mamy piękną historię i tak dumną.
0: No piękną, ale chwilami też tragiczną.
1: Tragiczną, oczywiście, że tragiczną, ale taką piękną w sensie dumy, że my się nie mamy czego wstydzić. Oczywiście, że tragiczną, ja tutaj przed tym nie uciekam, ale jeżeli się o tym nie będzie mówić, a w szkołach się tylko będzie skracało historię, to gdzie oni, mój Boże, mają się tego dowiadywać? Od rodziców na ulicy? Dlatego patrząc się na tych i mówiąc na przykład o księżu Adamie Sapiesze, no to powiem szczerze, że patrzą się na mnie i ja mówię, no faktycznie, no gdzie mieliście się tego dowiedzieć? I tu, mimo przy okazji powstania, że można pięknie jakby wprowadzić w ten temat, bo na parterze mówimy o okupacji, mówimy o powstaniu w getcie, mówimy o akcji pod Arsenałem, zamach na Kuczerę i to jest wszystko jakby całość, która nas wprowadza w pięknie w godzinę W, żeby zrozumieć, co się stało w Warszawie. Tak jak są piękne słowa, żeby to wszystko zrozumieć, trzeba to wszystko przeżyć. To jest taki cytat, może nie do końca przeze mnie udany, ale wiem, że nawet ci, co byli przeciwni powstaniu, to wiedzieli, że to jest nie do zatrzymania. Bo nawet przecież Sowieci nawoływali przez radio, prawda, że powstańczy. Także tutaj, owszem, straciliśmy miasto, straciliśmy tych warszawiaków, tą krew taka, która płynie, to jest dla nas najcenniejsza. Zawsze ginie młodzież i inteligencja. Ale tak się zastanawiam. Oczywiście historycy nie powinni gdybać, ale co by było gdyby? I paradoksalnie, czy nam czegoś sami Niemcy nie zawdzięczają? Jakby się tak Sowieci przespacerowali po tej Europie, gdzie oni by się zatrzymali? No to jest...
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po krótkiej przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o księdzu, błogosławionym księdzu Stanku, pseudonim Rudy, ale tak naprawdę w ogóle o kościele, o kapelanach, o księżach w czasie powstania warszawskiego, w czasie poprzedzającym to powstanie. Wspominał pan już przed przerwą,

0: A gdzie mama uciekać? Jak trwoga. Poza tym życie religijne w czasie podłym, jaki był czas niemieckiej okupacji i sowieckiej, to jest czas wyjątkowy. To jest wzrost religijności. To jest oddawanie siebie w opiekę i uciekanie pod te skrzydła, które no po prostu stanowią jakby czasem jedyną ochronę. Przecież to nie tylko w Warszawie, w obozach koncentracyjnych przecież. Ten świat się ludziom załamał. Widzą przed sobą ścianę. No to co? To wtedy trzeba jakby poszukać tej opieki trochę wyżej. Przed powstaniem, jak i w powstaniu, kapliczki były wszędzie na terenie. Jak spojrzymy, na podwórku, w ścianie, z boku, były budowane często. Msze były odprawiane przecież w czasie powstania i w bramach, i już nie w kościołach, ale na podwórkach, tam gdzie ludzie mogli się spotkać. W ogóle to życie religijne to było też powodem, żeby się spotkać. Ludzie sobie nie byli obcy. Znali się. To nie to, że byli tak strasznie tacy zdewociali, tylko po prostu to była, ja bym to powiedział, to była taka trochę inna wiara. Nie wiem, czy może bardziej dojrzała. Nie chcę jej oceniać. Ale to takie próba zaufania i powierzenia swojego życia, losu swojej rodziny, tej opiece boskiej, to jednak to było coś, co dzisiaj o tym łatwo nam mówić. Wtedy to był taki czas próby. Dzisiaj się kapliczki rzadko spotyka.
1: To znaczy właśnie, tutaj myślę, że ludzie, którzy na przykład znają Warszawę, ale tylko lewą jej stronę, nie do końca mogą sobie wyobrazić, jak ona wyglądała przed powstaniem, przed zniszczeniem. To po prostu inne miasto tak naprawdę. I warto się przejść na Starą Pragę, na tą starą część Pragi, obejrzeć sobie, w tej chwili tam trwają dość intensywne prace renowacyjne wielu kamienic, jak budowano również po tej stronie, lewej stronie Wisły, gdzie tak jak pan mówi, dużo było tych studni, tak, kamienice budowane w czworobok i to od razu zmienia też relacje międzyludzkie. Ludzie się o wiele bardziej znali między sobą i wszędzie ten, czy to figurka Matki Boskiej, czy właśnie jakaś mała kapliczka wmurowana w ścianę, czy na środku tego podwórka. Możemy to wciąż jeszcze obejrzeć na Starej Pradze. Tak. Warszawa dzisiejsza jest jakimś cieniem tej dawnej Warszawy sprzed zniszczenia. To było inne miasto.
0: To było inne miasto. Dzisiaj Warszawa jest również piękna. Nie powiem, podoba mi się mniej czy bardziej, ale tak naprawdę jest to replika tego miasta zamordowanego wtedy tam w 1944 na oczach całego świata. Jeżeli staniemy na rynku Starego Miasta, proszę zwrócić uwagę, jak państwo tak się dookoła się rozejrzymy, mimo że kamienice są przy sobie bardzo blisko, mają okna na różnej wysokości, różnią się kolorami. Jeżeli staniemy na Marszałkowskiej, no to przecież tam, gdzie jeżdżą tramwaje, tam rosły domy. Nie ma w ogóle numeracji nieparzystej. Świętokrzyska była o połowę węższa. Moja rodzina pochodzi z Siennej 33, także tam zupełnie teren jest nie do poznania. Jestem zaskoczony, bo byłem niedawno na Szczęśliwicach na Ochocie i przy nowym osiedlu jest zbudowana kapliczka. Chociaż Europa skręciła nie w tą stronę, proszę bardzo, i to jest znowu zbudowana i widzę, że ludzie dbają o to, bo powiem tak, nie wszystko, co dzisiaj jest takie trendy modne i co niesie ze sobą nowoczesność, to nie zawsze to jest po drodze z naszą historią, z naszą kulturą i tyle. I może warto dbać o to, co jeszcze mamy, a nie domy wyburzać. Jest tyle pięknych kamienic, które po prostu na moich oczach po tej stronie Wisły umierają. Nie po tej stronie, przepraszam, ja jestem po lewej stronie, bo jestem teraz na Pradze, tak. Ale ja mieszkam na Woli, także ginie taki świat, ja jem tej czerwonej cegły, dobrze, ale nie zawsze biurowiec czy jakiś megasam zastąpi ten charakter tego miasta. To się wszystko, ja wiem, że to się wszystko musi zmieniać, owszem, dobrze, ale jednak powinniśmy zadbać o to, co te mury ze sobą niosą. Często są ślady po kulach, często są miejsca takie, gdzie są po prostu nie do odtworzenia, to inne miasto nie może. Jeżeli pojedziemy do Paryża, do Pragi czeskiej, do Rzymu, dotykamy zabytków, które mają kilkaset lat. Zabytki w Warszawie mają niektóre lat 60, a zamek ma 30, to jest ta różnica. To miasto przeżyło swoją śmierć.
1: Przejdźmy teraz do opowieści o kapelanach powstańczych, o oddziałach.

0: ideałach powstańczych, no i o naszym bohaterze głównym naszego dzisiejszego spotkania, czyli księdzu Stanku. Gdzie on się znalazł w momencie wybuchu powstania 1 sierpnia?
1: On właśnie był w Śródmieściu, na koszykach. Potem tam były komplety, potem był na Chorzej, tutaj gdzie są siostry. Niesamowitą dla mnie sprawą jest, że czuł, że musi być tam, gdzie jest potrzebny. W związku z czym stąd się znajduje na Czerniakowie. I przechodził z powrotem do Śródmieścia, na Chorzą, żeby uzupełnić komunikanty, żeby zorganizowane też naczynia liturgiczne. Jak dla mnie ksiądz, nazwę go tak po męsku, facet naprawdę był wyjątkowo odważny i miał to coś, tą taką charyzmę. Ja tą charyzmę potem dostrzegłem, ja nie wiem, księdza Popiełuszkę, u Popiełuszce, którego miałem zaszczyt poznać, ksiądz Małkowski, to po prostu są osoby, które jakby są na swoim miejscu w danym czasie. Ja mam przekonanie, że ksiądz wiedział, że zginie.
0: Tutaj wyjaśnijmy może jedną rzecz, bo nie wszyscy nasi słuchacze w tym momencie dokładnie wiedzą, o co chodzi z tym Czerniakowem i z tą Chorzą, tak? Bo mówimy, przeszedł na Czerniaków, ale wracał, żeby uzupełnić komunikanty na Chorzą. Czerniaków, jak weźmiemy dzisiejszy plan miasta, to nas może trochę zmylić, dlatego że podpis Czerniaków leży w trochę innym miejscu niż ten Czerniaków historyczny, niż ten Czerniaków zwłaszcza z czasu Powstania Warszawskiego. Ten rejon obecnie nazywany jest czasem Górnym Czerniakowem, czy też Dolnym Powiślem, prawda?
1: Tak. To już było inaczej. Teraz to jest troszeczkę jest inaczej, ale te dzielnice były odcięte. Ciebie czasem musiał przejść przez teren niczyi, a to było naprawdę wyjątkowo, już nie mówię odważne, bo to graniczyło po prostu, przeżyjesz albo nie, ty albo oni. I ksiądz pokonywał to, tą sutannę miał bardzo zniszczoną. Podobnie jak czytam relacje o innych księżach, czy właśnie o księdzu Truszyńskim, przecież to jest podobnie.
0: To akurat postać bliska memu sercu, bo ja pochodzę z Żoliborza i Bielan, moja rodzina pochodzi. To jest kapelan z kolei z zgrupowania żoliborskiego, Żywiciela.
1: Tak, to jest w ogóle, ten kapłan jest wyjątkowy. Ja znowu nie chcę mówić rzeczy, które każdy wie, że musiał być odważny i tak dalej, ale ksiądz w ogóle jakby też znalazł się w tym czasie, w jakim powinien się znaleźć wtedy taki kapłan jak on. On w ogóle stworzył jeszcze przed wybuchem powstania, otworzył schronisko dla żołnierzy rekonwalescentów, które sam utrzymywał i zaopatrywał. Stworzył tajną organizację Pomoc Żołnierzowi, wysyłającą paczki do jeńców, pomagającą partyzantom. Należał do najbardziej zasłużonych osób, które pomagały Żydom. Przecież wystawiał dzieciom żydowskim lewe metryki. Ukrywał te dzieci na plebanii, u zakonnic, w rodzinie. Wszędzie tam, gdzie był potrzebny, tam czuł, że tam musi być. Organizował żywność, odzież. I dlatego znowu, żeby opisać tego księdza, to nie można o tym nie wspomnieć. Pięknie się znalazł na Żoliborzu. Ja wiem tylko...
0: Zresztą ranny tam w końcowej fazie powstania,
1: tak,
0: był.
1: Zresztą jego, powiem tak, to już wiem z relacji osób, które przyszły do mnie do muzeum, akurat były na pogrzebie księdza Truszyńskiego, Alcazara, że o ile pamiętam, on się odbył 22 czerwca 65 roku i to była wielka patriotyczna manifestacja. Ludzie jego postawę zapamiętali i tak mówię, mój Boże, ta Warszawa tak przerzedzona, tak wymordowana, tych warszawiaków, tych starej daty, to jest naprawdę co kot napłakał. A jednak ludzie mu to pamiętali, jego postawę, jego niezłomność. No przecież za to wszystko, co on zrobił dla tych ludzi, że wynosił rannych, że pomagał, że robił co mógł, to po wojnie podziękowano mu jakim wszystkim. Aresztowali jego w 40 bodajże 9 roku, podobnie jak po Anodę. Przyszli i wzięli go od stołu wigilijnego 24 grudnia. Księdza skazali na 6 lat. Absurdalne zarzuty, jak zwykle. Łaskawie towarzysz Bierut złagodził mu wyrok. Wychodzi po 4 latach. Z więzienia wiem, jak się wychodzi. Zniszczony psychicznie, fizycznie, ale tą dumę i tą swoją klasę zachował do końca. Piękna postać. Mówimy o księdzu Truszyńskim, Alcazar z Żoliborza. Mówimy o księdzu Salamusze, prawda, z Ochoty.
0: On zamordowany został.
1: Zamordowany. 11 sierpnia. 11 sierpnia jest to jedno z pierwszych przejść kanałami. Akurat przechodzili z Ochoty do Śródmieścia. On został z rannymi. Przecież mógł uciekać. Podobnie jak ksiądz Stanek odstąpił swoje miejsce w pontonie. No, dano mu. On mówi, nie, wsadził onego chłopa, on przeżył.
0: Wróćmy teraz na chwilę do tej sytuacji sierpień, wrzesień, 44 rok i Czerniaków, tak, o którym mówiliśmy. Dzielnica cokolwiek inna od Śródmieścia czy od Starówki i częściowo oddzielona, nie do końca. Tam wiemy, że do pewnego momentu było połączenie. Kto zna nieco lepiej Warszawę, wie, że ulicą Książęcą. Do pewnego momentu szedł kontakt między Śródmieściem Południe a owym Czerniakowem. Jak weźmiemy plan Warszawy, to są ulice właśnie Czerniakowska, ale jej górny, północny bieg, nie ta Czerniakowska, która prowadzi hen, hen tam w stronę Sadyby,

0: analiz, miniserial Kolumbowie, no, czy choćby czas honoru, czy Miasto 44. Ostatni etap tych wszystkich filmów to jest właśnie Czerniaków. Te ostatnie, najbardziej dramatyczne, najbardziej krwawe walki to jest Czerniaków. I w czasie tych najbardziej dramatycznych, krwawych walk znajdował się tam również ksiądz Stanek, prawda?
1: Tak. Tak, na początku powstania zgrupowanie Armii Krajowej Kryska i ksiądz Stanek, gdy zorientował się, że kapelanów tam właściwie nie ma, przechodzi ze Śródmieścia, staje się osobą bardzo, bardzo znaną. Jego kazania, jego podtrzymywanie na duchu w tym rejonie, właściwie rejonie bronionym bez szans na powodzenie. Tam odbywa się również przecież przeprawa berlingowców.
0: Ale to już jest wrzesień. Natomiast tak, sierpień to jest czas, kiedy zgrupowanie Kryska jeszcze stosunkowo nie jest chyba silnie niepokojone, natomiast oni cierpią, zdaje się, od początku na tragiczny broni.
1: Brak broni. To jest...
0: Nawet jak na warunki chyba powstańcze, tam wyjątkowo mało broni mieli.
1: Wyjątkowo. Znaczy tak człowiek tak się zastanowi, że co dziesiąty powstaniec miał broń, to Kryska jeszcze gorzej była uzbrojona. A co znaczy co dziesiąty? Załóżmy, że klasa z Batorego idzie do powstania. To dwóch chłopaków ma pistolety. A reszta co? No młotek do mięsa, butelkę z benzyną. Także tutaj głód broni był niesamowity. Na Czerniakowie tym bardziej. Także tam, no, chcę przy okazji może wspomnieć o też młodych ludziach, którzy tam zostali już tam na zawsze, gdzie brat Bonaventury, to zostaje Wilanowska 1, zostaje zastrzelony Romocki. Andrzej Moro ginie w tym samym miejscu, nazajutrz ginie jego narzeczona. Opatrywała rannych na stojąco. I jak patrzę, że w to wszystko wchodzi ksiądz Stanek, wśród ludzi młodych, którzy chcą bić się o Warszawę, a nie mają czym, to te piosenki, które o tym opowiadają, jakby przenoszą nas idealnie w ten klimat. O, jaka rozpacz w tym sercu rozkwita. I te piosenki po prostu też jakby uzupełniają ten obraz tragedii tego miasta. Chcemy bić się, chcemy walczyć, a Zawisłą

0: pomoc właściwie jest symboliczna, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, z zachodu przejęliśmy przez całe powstanie, które przejęliśmy pomocy, około 35 ton. Sowieci nam zrzucają dopiero w połowie września i zrzucają około 100 ton wtedy. I to daje do myślenia, dlaczego oni to robili. W sierpniu nic się nie dzieje, a dlaczego? Tak sobie myślę, że odpowiedź jest na powązkach. W kwaterze parasola, wigry, miotły, baszty, zośki, gdzie czytamy 17, 21 lat, 19, 24 lata. Traciliśmy wtedy ten najcenniejszą polską krew, którą strasznie się odbudowuje bardzo długo. Ja 2 tygodnie temu czytałem, usłyszałem chyba bodajże w radio, że nas dzisiaj nie żyje 36,5 miliona, nas dzisiaj nie ma. Prawie 36 milionów to mieliśmy przed wojną. I Polska wtedy miała 389 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dzisiaj ma 312. To jest właśnie...
1: Do dalszej rozmowy wrócimy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Jacek Kałużny z Muzeum Powstania Warszawskiego, a rozmawiamy

0: gdzie powstańcy mieli kontrolę nad bardzo wąskim odcinkiem Wisły. No i tutaj, kto oglądał Warszawę, Miasto 44, kto oglądał ostatni sezon Czasu Honoru, czy Kolumbów, wie, że tam właśnie wokół tego przyczółka, tak, przyczółka Czerniakowskiego, toczyły się straszliwe walki. Często, tu znów odwołuję się do tych obrazów filmowych, często pojawia się tam motyw księdza, którym czasem ma narzuconą na sutannę panterkę, ma biało-czerwoną opaskę i spowiada rannych, udziela im ostatniego namaszczenia, a czasem także udziela ślubu w takich polowych warunkach z kulami świszczącymi nad głową. Czy takie sytuacje rzeczywiście miały miejsce? Czy ksiądz Stanek tam z opaską biegał wśród porozwalanych domów?
1: Właśnie o to chodzi, że ksiądz na sutannę miał założoną opaskę. Doczytałem się też relacji, że miał też furażerkę na głowie, to dodawało mu takiego żołnierskiego, no przecież nie miał karabinu, ale jednak był żołnierzem, no kapelanem, który ja pomijam tą jego odwagę, ale ten człowiek swoją postawą zarażał patriotyzmem, zarażał tą taką wolą walki do końca. Tu już widzieliśmy, co się dzieje. To, co Niemcy zrobili na Woli, że zmasakrowali ludność cywilną, to samo się działo na Czerniakowie. Mordowali i to nawet już nawet gdy już były spełniane warunki, gdy już były podpisane ugoda, to oni nie zwracali na to uwagi. To, co oni wyprawiali, to tego się nie da wytłumaczyć w ogóle. Przecież księdza Stanka, żeby tak go jeszcze upodlić i ośmieszyć, jak go w końcu Niemcy dorwali, to go postawili wyżej, pod szubienicą, żeby go wszyscy widzieli. A on biedny stał i ludzi błogosławił. Do końca zachował się jak kapłan, który po prostu... Do dzisiaj możemy o tym mówić, bo jestem z niego dumny. Ilu by się tak zachowało, czy ja bym tak się zachował na jego miejscu? Wolę tego nawet nie wiedzieć, bo to, co on przeżył, strasznie był też pobity. Był na bosaka. Miał w gorszym stanie sutannę niż ksiądz Jerzy Popiełuszko. A jednak często o tym zapominamy. Też ja się dopiero potem zorientowałem, że świadkiem śmierci księdza była nasza wspaniała aktorka, pani Małgorzata Lorentowicz. Kapral Duda, przecież ona z tego filmu Kogel-Mogel, nie wiem, czy tam pamiętamy. Odważna dziewczyna, która cudem uratowana, po prostu Niemiec zastrzelił jednego żołnierza przy nich, chciał jej zerwać łańcuszek złoty. Ona sobie nie dała, odcofnął rękę, chciał zastrzelić, ona powiedziała, że będzie twarzą stała do niej. On będąc pewnym, że o nich są pod jego, jakiś wyżywali się na tych ludziach, odwrócił się. Ona wtedy, młoda dziewczyna, kilkunastoletnia, jakoś tak spokojnie zaczęła odchodzić i wmieszała się w grupę innych ludzi. W ten sposób ona przeżyła i widziała na własne oczy, jak tego księdza potem powiesili. Są dwie relacje, znaczy dwie, zależy. Ja się spotkałem, że został powieszony na własnej stule, że został powieszony na szaliku i tam były też druty. Na tych drutach. To tam były zakłady spoemowskie i tam wystała taka szyna ze ściany. Niedaleko też na balkonach zostały powieszone inne. To były młode sanitariuszki. I powiem tak, śmierć księdza jest jakby uwieńczeniem jego drogi, tak jak Chrystusa. Po prostu ja mam przekonanie, że on wiedział, co go spotka. On nie zdjął opaski, mógł się ratować. Mógł
0: no właśnie, uciekać. Powiedzmy tutaj, mógł się ratować, bo to są dni 20-23 września. 20 września jest jeszcze szansa przewozu, tak, ewakuacji na prawy brzeg Wisły. I jemu tam proponują. Zdaje się, że dowódca, ciężko ranny kapitan Kryska, jemu się udaje ewakuacja. On jest przewieziony na drugą stronę.
1: Dlatego ksiądz miał swoje miejsce w pontonie, ale zrezygnował świadomie. Podobnie jak wielu księży, to jest jakby nawiązanie też do ojca Kolbego. To jest nawiązanie do księży, którzy mogli uciekać, ratować się. U nas w kaplicy w muzeum, która jest pod wezwaniem księdza Stanka, ale również 108 błogosławionych, to oni wszyscy prawie się mogli uratować. Szkoda, że my chociażby filmów o nich nie kręcili. My nie musimy wymyślać fabuły. Mamy takie postacie,

0: piękne i aż boli, że o nich tak mało wiemy. Ksiądz Stanek stał się takim symbolem, ukoronowaniem tej historii tragicznej dla nas, ale historii, której możemy być dumni. Jestem dumny, bo może to zabrzmi tak trochę tak, no, tak dziwnie, no, nie musimy tylko świętować naszych tragedii narodowych, bo powstanie to jest wzniosłe, ale to się skończyło tragicznie. Ale trzeba o tym mówić, bo to jest jedna z tych cegiełek, które buduje naszą niepodległość. Warszawa wcale nie zginęła w czasie powstania. 23-4% zabudowy, owszem, naprawdę miasto zostało zamordowane po wojnie. Po upadku powstania. Przez 3 miesiące po powstaniu jest mordowane systematycznie. I tak jak mordowani byli księża, podzielili los narodu naszego, który po prostu zawsze jest mordowany od tych ludzi najcenniejszych, tych, którzy mogą pociągnąć za sobą te owieczki, które potem zawsze potrzebujemy pasterza, zawsze potrzebujemy osoby, która ma być czysta, nienaganna i która wie, co robi. My takich księży mieliśmy, no i mam nadzieję, że mamy w dalszym ciągu, ale niech oni będą wzorcem dla przyszłych pokoleń, bo i o księdzu Stanku, i o księdzu Salamusze, i o prymasie Wyszyńskim, przecież Radwanie Trójce III, czy o wielu księżach, których po prostu już teraz jakby, no, mniej się mówi, no bo następne losy przykryły, następne tragedie, ale ich cierpienie nie skończyło się z II wojną światową. Jeżeli oni, ja też mówię też o innych, przecież ci, którzy świadczyli swoją postawą o wierności, zasadach, często byli katowani, mordowani po wojnie. I przez system, który nastał po wojnie. I Stalin się wcale nie skończył z 53 rokiem. Przez prymasa Wyszyńskiego aresztują po śmierci Stalina. Dlatego powracając do księdza Stanka, do księdza Turszyńskiego, do księży, którzy byli zamordowani też w czasie okupacji. Przecież z Kościoła Zbawiciela zginął też w Palmirach. Chcę, jeżeli teraz słyszą i może mają włączone tam gdzieś radio, chciałem im podziękować za ich postawę, za to, że poświęcili to, co mieli najcenniejszego, swoje zdrowie, swoje życie, za to, żebym do Państwa mówił w tym języku. Bo nam teraz łatwo jest oceniać i gdybać, co by było gdyby. A wtedy oni dokonywali wyboru, który często się dla nich kończył tragicznie. Ale chociaż po latach tych 70 możemy być z nich dumni i ja przynajmniej staram się, oprowadzając po muzeum, nigdy o nich nie zapomnieć, a właśnie mówić. Dziękuję wam za to, a przy okazji zapraszam do muzeum. Miejsce wyjątkowe i nie dlatego tam wypada być, bo taka jest konieczność, czy ktoś mnie namówił. To jest miejsce nie tylko Warszawy, to jest miejsce historii Polski, gdzie opowiadamy ją sercem i to muzeum się odwiedza sercem. A zapraszam chociażby dlatego, bo na to muzeum zbyt długo czekaliśmy nie tylko warszawiacy, ale jako Polacy.
1: Skoro mówimy o muzeum, wspominaliśmy już kilkakrotnie w czasie naszego dzisiejszego programu o kaplicy. Wewnątrz muzeum, to jest właśnie ciekawa rzecz, znajduje się kaplica, tak jak pan mówił, poświęcona z jednej strony pod wezwaniem, ona jest księdza Stanka i 108 męczenników. Może dwa słowa na temat tych 108 męczenników, bo oni się wiążą z II wojną światową, prawda? Wszyscy.
0: W 99 roku Ojciec Święty wyniósł ich na ołtarze. I to się stało jakby przyczynkiem, że o nich opowiadamy. Jeżeli staniemy twarzą do ołtarza, to po obydwu stronach, jakby w procesji do ołtarza, oni idą i są namalowani diecezjami. Także te jeszcze nie są one podpisane, te postacie, ale tam można odnaleźć. W ołtarzu są relikwie księdza Stanka. Jest odtworzony krzyż, na który ksiądz Stanek patrzył, gdy miał być powieszony. Chcę tylko jedno powiedzieć. Nasze muzeum jest jedynym w Polsce, co ma zbudowaną kaplicę. Jedna jedyna msza o 12:30 w niedzielę. 2 lata temu odszedł od nas pierwszy kapelan, Zygmunt Wudarkiewicz. Ja miałem honor, jeszcze jak było Radio Józef, móc z księdzem być i u państwa i mówić. Znaczy ksiądz mówi o tym, co przeżył. Ja mówię o historii, o muzeum. Ksiądz wtedy taką piękną rzecz, ja o tym nie wiedziałem. On klęczał do rozstrzelania ze swoimi rodzicami. Klęczał pod mostem siednicowym na Solcu. To był 3 sierpień. Nie wie dlaczego, ale resztkę, której nie rozstrzelali, oni rozwalali tam ludzi na klęcząco. Pchnęli przez Muzarę, przez Pruszków. Ostatni raz widział swojego ojca, bo zamordowali go w Wanienburgu. Ale zakończył wtedy, pamiętam, spotkanie w Radiu Józef tak. Nie padłem wtedy 3 sierpnia pod kulami, ale równo 14 lat później, właśnie 3 sierpnia, padam w kaczerze świętego Jana, ślubuję i zostaję księdzem. I ta twarz mu tak cała pracowała. Ja tylko chcę jeszcze jedno powiedzieć. Współpracowaliśmy z piękną, mądrą kobietą, panią Barbarą Mamińską z Kancelarii Prezydenta. I dowiedziałem się kiedyś, to parę lat temu, że żyje ksiądz Karłowicz. On był na Marysinie. Kapelan z powstania i jak płonęła katedra, on wskoczył do katedry i wyniósł cudowny krucyfiks z kaplicy Baryczków. I przez panią Barbarę

On był na Marysinie, kapelan z powstania i jak płonęła katedra, on wskoczył do katedry i wyniósł cudowny krucyfiks z kaplicy Baryczków. I przez panią Barbarę

0: zawodowej, na długiej w szpitalu tam pracował, został ciężko ranny przez snajpera. I wiecie państwo, to się odbyło tak sprytnie, że przez panią paranią Barbarę Mamińską zgłosiliśmy go, prezydent go szybciutko sprawdził, go odznaczył i jak potem ten ksiądz przyjechał już takiej i już tak, ja już nie pamiętam, który to był rok, 2000 chyba, 2008, pamiętam, że miał brodę po pas, bardzo był podobny do ojca Pio i taki drżącym takim głosem, no i powiedział, 96 lat miał wtedy. I powiedział do mnie, ja nie wiem, za co dostałem odznaczenie, bo ja byłem tylko w tyłek ranny. Bo faktycznie otrzymał postrzał w siedzenie. I takich, i ten ksiądz już odszedł od nas 2 lata temu. W takiej ciszy odszedł, tak jakoś media tego nie zauważyły, nie wiem dlaczego. Ale i pani Barbara Mamińska również odeszła. Znaczy, była w tym samolocie, który pod Smoleńskiem się rozbił. I jak człowiek tam pracuje, spotykając taką ludzi, taką historię, jestem taki dumny, że tam jestem. Tak dziękuję Bogu, że robię to, co lubię i po prostu dotykam ludzi, dotykam wydarzeń, których naprawdę wielki honor jest dla mnie i zaszczyt. I dlatego zawsze będziemy na państwa tam czekać.
1: No właśnie, skoro przeszliśmy już do tego tak naprawdę zachęty do odwiedzenia muzeum, proszę powiedzieć, co by pan poradził ludziom, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej o powstaniu, także o tej stronie, nazwijmy, kościelnej, o kapelanach powstania, a niekoniecznie są z Warszawy, nie zawsze mają po drodze, żeby wstąpić tutaj. Czy są jakieś inne miejsca w internecie, wydawnictwa, które mógłby pan polecić naszym słuchaczom, tak by mogli tą swoją wiedzę o temacie dzisiejszym rozszerzać?
0: Na początek pragnę zachęcić do odwiedzenia naszej strony internetowej www.1944.pl. To jest strona naszego muzeum i tam są biogramy, tam są w ogóle przepiękne, tam jest archiwum AHM, Archiwum Historii Mówionej. Dana osoba, jeżeli państwa, która się interesuje, ojej, tam opowiada, jak jeszcze żyje, nawet jak była za granicą, do nas, od nas ktoś jechał i nagrywał, przepiękne wspomnienia, tego są setki i polecam. Także ja odnalazłem taką książkę Umiłował do końca. Jest to książka o księdzu Józefie Stanku, pseudonim Rudy, pana Ryszarda Czugajewskiego. Polecam, zawsze trzeba czytać. Internet jest bardzo wygodny. Klikam, wchodzę, ale jednak książka, jak się weźmie do ręki, to jest coś, co się czuje, tą historię się czuje.
1: To może powtórzmy nazwisko autora.
0: Już mówię, Ryszard Czugajewski, Umiłował do końca. I to jest wiele tych książek, naprawdę, o męczeństwie kapłanów, o historii tego miasta jest naprawdę sporo. I teraz po prostu zawsze trzeba szukać, mi się wydaje, w internecie odnośników. A jeżeli to ktoś chce, to zawsze znajdzie. A jeżeli nie, to my jesteśmy od tego w muzeum, żeby tam pokierować. Już nie mówię na rocznicę, że czekamy, ale przez cały rok muzeum jest czynne, oprócz wtorków. A poza tym serdecznie zapraszam na 12:30 na jedną, jedyną mszę, która jest jakby podziękowaniem im wszystkim, którzy odeszli od nas. Modlimy się zawsze za tych, którzy żyją, a którzy borykają się teraz ze zdrowiem, oraz tych, którzy po wojnie zostali zakatowani w ubeckich więzieniach, którzy musieli świadczyć o tej przywiązaniu do II Rzeczypospolitej, tym najcenniejszym, czym jest zdrowie, cierpienie, życie. O nich zawsze będziemy pamiętać.
1: Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji był pan Jacek Kałużny z Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję panu.
1: Ja również dziękuję i żegnam się z państwem. Marcin Bąk, do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas najwyższy zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Internet podpowiada mi, że aby odzyskać równowagę psychiczną, taką emocjonalną, musimy skupić się na tu i teraz. Musimy uregulować układ nerwowy za pomocą na przykład głębokiego oddechu i odciąć się od nadmiaru bodźców zewnętrznych. Musimy wprowadzić żelazne zasady regeneracji, tak wyczytałem, uwzględniając potrzeby ciała i psychiki, bo to naczynia połączone i kiedy nie domaga jedno, choruje też drugie, o czym wielu ludzi zapomina. Jak wrócić do szeroko pojętej równowagi, kiedy jest nam źle? Co z czym łączyć, a czego nie? Z jakich narzędzi korzystać przy okazji tego procesu? Jak w codziennym biegu odnaleźć siebie? Na czym polega holistyczna terapia ciała i emocji? O tym między innymi dziś w roli ekspertki w studiu Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam Ciebie, Moniko, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie Państwa i Ciebie, Michale.
1: Moniko, dlaczego tak ciężko będzie nam odzyskać szeroko pojętą równowagę bez integracji ciała i umysłu, bez ich połączenia? Dlaczego praca z ciałem, do tego zmierzam, tak bardzo wspiera nasze emocje i wpływa na ich tak zwany dobrostan?
2: Holos z greckiego oznacza całość. Mhm. I ja, pracując z człowiekiem, patrzę na człowieka jako całość. Jak jest jedna sfera zaburzona, to druga nie działa w pełni, tak? Czyli ciało, umysł, dusza i emocje. To wszystko potrzebuje być w harmonii i uważam, że nie ma jednej drogi do człowieka, tak jak jedni są bardziej czuciowi, a drudzy są umysłem i należy znaleźć tą drogę.
1: I to już wymaga takiej terapeutycznej przenikliwości, prawda? Żeby zobaczyć, gdzie te połączenia się rozerwały, w którym miejscu.
2: Wymaga takiego systemowego spojrzenia z lotu ptaka i to jest bardzo istotne. Takiej uważnej i świadomej obecności. To daje takie szerokie spojrzenie.
1: Jesteś praktykiem integrowania oddechem, tak wyczytałem, Moniko. Co to oznacza w praktyce i jaki ma wpływ na naszą równowagę, taką harmonię w sferze ciała i emocji? Praktyk integrowania oddechem, czyli?
2: Praktyk integrowania oddechem, czyli jest to osoba, która jakby towarzyszy ci, mogę to tak powiedzieć, że jest, sesja wygląda między innymi w ten sposób, że jakby ja towarzyszę osobie w procesie oddychania, a oddech jest jakby tym kierunkiem, który nas prowadzi poprzez ciało.

osoba, która jakby towarzyszy ci, mogę to tak powiedzieć, że jest, sesja wygląda między innymi w ten sposób, że jakby ja towarzyszę osobie w procesie oddychania, a oddech jest jakby tym kierunkiem, który nas prowadzi poprzez ciało.

0: taki błogostan, tak? A oddech sięgający to są wszelkiego rodzaju medytacje, które jak gdyby pomagają nam podnieść poziom energii, tak? Mhm. A w oddechu tym integracyjnym, integrującym zadziewa się coś takiego, że my dajemy uwagę emocjom tym trudnym, którym jak nie przepadamy, za nimi, jak lęk, smutek, tak? I jak damy tę uwagę tym emocjom, to automatycznie później bardzo często pojawia się spokój.
1: Okej, ten oddech oddechowi nie jest równy pewnie, w sensie, że one są inne za każdym razem, tak? Inny oddech do czego innego służy, tak? Dobrze myślę? Dobrze.
0: Dokładnie. Jak pracujemy z oddechem, to no, automatycznie nam się powiększa pojemność, ale też nasze życie zewnętrzne staje się szersze, szerszą mamy perspektywę widzenia, z innego miejsca podejmujemy też decyzje, bo mamy więcej spokoju w sobie. Mhm. No właśnie Viktor Frankl w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu mówi takie zdanie, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń na oddech. Jest to mój ulubiony autor, z którym spotkałam się na początku mojej drogi psychoterapeutycznej i bardzo jego osobowość, jego literatura jak gdyby wpłynęła też na moje życie. Mhm.
1: Integracja ciała i umysłu, Moniko, to stan, w którym psychika i fizyczność współpracują harmonijnie. Co się zatem dzieje z nami, gdy tej harmonii brak? Gdy ciało mówi dość, co się dzieje wtedy, gdy brak harmonii? Chorujemy.
0: Chorujemy. Często są to doznania psychosomatyczne, są bóle głowy, migreny, zamrożenia. Tak, u kobiet najczęściej jest to zamrożenie w ciele. Tak? Nie czujemy jak gdyby. Głowa jest jak gdyby odcięta, tak? Nie ma tego przepływu energii w

0: położyć, zaszyć się pod kocem na kanapie, zrelaksować? Czy to jednak zależy? Ulubiona odpowiedź psychoterapeutów i psychologów.
1: To jednak zależy. Mhm. Tak, ja uważam, że trzeba się troszeczkę w tym wszystkim kierować własną intuicją. I wtedy nam pomaga kontakt z tym ciałem. Jeżeli czujesz, że masz dużo napięcia, to idź pobiegaj, ale zatrzymaj się tam na chwilę, w tym lesie, nie wiem, przy drzewie i złap ten jeden oddech. I to będzie jakiś początek, jakiś mały kroczek do tego, żeby później wejść, nie wiem, w proces medytacji. O to chodzi, żeby robić małe kroki i żeby to działało normalnie w życiu, bo możemy się nauczyć bardzo wielu technik, ale tego po prostu nie wprowadzać, nie wdrażać w życie. I to na poziomie głowy my wiemy, ale z poziomu praktyki to niekoniecznie płynie.
0: Głębsze połączenie ciała i umysłu przez uważność, kolejny punkt naszej rozmowy. Nie wyczerpiemy go, mam tego świadomość, ale chociaż go zasygnalizujmy. Co nam taka uważność daje, jak to wygląda w praktyce? Uważność, a odzyskiwanie harmonii i równowagi.
1: Co nam daje uważność? Uważność to jest... Dla mnie to jest taka świadoma obecność.
0: Takie samoskanowanie trochę?
1: Trochę tak. Mhm. Ten wektor nie jest ustalony na zewnątrz, tylko na wewnątrz. Ja jestem nadajnikiem. Mhm. To ja kieruję tą energią, tak? I czasem jest tak, że jesteśmy na przykład w pracy, pojawia się jakiś konflikt. No i teraz pytanie, czy to napięcie jest po mojej stronie, czy po drugiej stronie? I krok w tył, wziąć sobie oddech i sprawdzić, czy to jest moje? I to jest właśnie ta uważność, tak? Że my nie jesteśmy w tych reakcjach ciągłych, prawda? Tylko jakby robimy krok w tył. No to się już dzieje gdzieś na takim poziomie świadomym. Ktoś jak już ze sobą pracuje, ale to naprawdę można sobie robić małymi krokami w życiu.
0: Mhm. Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, trochę już o tym powiedziałaś parę minut temu, to też jest wskazane, jak czytam, dla przywrócenia równowagi, harmonii w życiu. Czy to, Moniko, jeszcze w ogóle jest w sumie wykonalne, tak się trochę zastanawiam, w dzisiejszych czasach takich nieznośnie rozpędzonych? I jak to dokładnie rozumieć? Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, czy to jest też trochę taka separacja od wszystkich innych dookoła? No nie.
1: No nie do końca.
0: No właśnie.
1: Dla mnie odcięcie od bodźców to jest na przykład to, że ja nie oglądam telewizji.
0: Ja też nie.
1: Słucham radia, bo jesteśmy w mediach, aczkolwiek nie oglądam telewizji, bo przede wszystkim mamy ekran, to jest jedna rzecz. I tak na co dzień pracujemy przy komputerach, prawda, więc jest to dodatkowa stymulacja. Zazwyczaj się to dzieje wieczorem, jak ludzie zasiadają przy telewizji i te bodźce, obraz, informacje, wielość informacji jest podszyte zawsze jakimś lękiem. No i ludzie później to trawią. I zamiast zajmować się sobą, to zajmują się w rozmowach na przykład tym, co się wydarza w świecie. Ja jakby absolutnie nie namawiam do... Ta świadomość jest nam potrzebna, co się dzieje w świecie, ale jakby ludzie często przeżywają życia innych, telewizji.
0: To jest niesamowite, prawda, że żyjemy życiem innych zamiast swoim własnym, zamiast przede wszystkim swoim. I najbliższych, powiedzmy, tak?
1: Jak jesteśmy połączeni ze sobą, to automatycznie my inaczej reagujemy. Jest to jakaś pewna forma zawsze komunikacji, co tam było słychać w telewizji, prawda? Aczkolwiek tej samoświadomości, uważności ważne jest to, żeby ograniczyć to, co możliwe.
0: Pewnie to pytanie słyszałaś 1 200 000 000 razy jako psychoterapeutka, jako coach. Higiena naszych emocji, Moniko. Króciutko, takie BHP, chociaż w 2-3 punktach. Co im bardzo służy, a co demoluje? Poproszę może o 2 przykłady. Higiena naszych emocji, BHP, takie dla nich, żebyśmy mogli je wprowadzić na przykład tu i teraz, tak? O czym wcześniej zapomnieliśmy i chcemy nagle wdrożyć pakiet ratunkowy.
1: Higiena naszych emocji. Emocje zapisują się w ciele.
0: Tak, to prawda.
1: I to jakby całe ciało jest naszym domem, my z tym chodzimy. Więc co możesz zrobić rano? Usiądź na 3-4 minuty, weź kilka oddechów i już jesteś bliżej siebie. Jak masz ten czas i przestrzeń, to możesz 15 minut potańczyć, tak? Jak ktoś praktykuje jogę,

0: dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać, żebyś oceniła taką realną szansę. Co najbardziej utrudnia taki proces dochodzenia do harmonii, do równowagi? Na przykład jeżeli ktoś ma PTSD, powiedzmy, tak, czy on też jest gotowy na to, żeby wejść w taki proces uzdrawiania i odzyskiwania harmonii, równowagi, czy najpierw musi ten pierwotny problem opanować, tak?
1: No jeżeli...
0: Wiesz, o co mi chodzi mniej więcej, tak?
1: Jeżeli ktoś jest świadomy tego, że ma PTSD, to jak najbardziej, tak? No są pewne kroki, tak? Jeżeli ktoś ma, no nie wiem, jest w głębokiej klinicznej depresji.
0: Na przykład.
1: To wiadomo, że farmakologia wtedy wchodzi, tak? Pierwsza. I opieka psychiatryczna. Bo jakby często mu brakuje motywacji do życia. No jak gdyby wiem to też stąd, że pracowałam w klinice psychiatrii na oddziale psychos bez klamek, gdzie naprawdę ludzie byli w bardzo po trudnych sytuacjach, tak? Brak chęci do życia, brak motywacji, no to ja nie powiedziałabym, proszę pan, idzie sobie od razu pobiegać, czy pani, tylko jakby siedzimy, rozmawiamy, dajemy tą obecność właśnie.
0: Tak.
1: Bycie z drugim człowiekiem. Czasem potowarzyszenie też tej drugiej osobie, wysłuchanie jej o wiele bardziej wnosi niż jak gdyby dawanie i pstrykanie z pomysłów. Zrób to, zrób tamto, a on tak naprawdę siedzi i nie wie, co ma sam ze sobą zrobić ten człowiek, nie? Mhm. Więc uważna obecność i świadoma.
0: Terapia holistyczna to wyjątkowe połączenie pracy z ciałem, umysłem i energią, stworzone z myślą o osobach, które odczuwają stres, napięcie, przeciążenie emocjonalne lub chcą lepiej zrozumieć potrzeby swojego organizmu, swoich emocji. I o tym dziś w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Michał Pokrękowski do rozmowy z Moniką. Wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, to jest druga część. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz kolejny. Holistyczna terapia ciała i emocji to, jak podają fachowe źródła, całościowe podejście do zdrowia, które zakłada, że psychika i ciało stanowią nierozerwalną jedność. Zamiast leczyć same objawy, terapia skupia się na docieraniu do źródła problemu. Napięcia i traumy zapisane w ciele uwalnia się poprzez techniki manualne, przez oddech, ruch, także taniec. O tym też dziś jeszcze powiemy. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów. O przywracaniu równowagi tam, gdzie jest ona w naszym życiu zaburzona. To tak oczywiście w telegraficznym skrócie. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem oraz instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam Ciebie po raz drugi, Moniko.
2: Witam serdecznie.
1: Dotyk to jeden z najprostszych, a zarazem najgłębszych sposobów kontaktu z ciałem. Jednak dotyk dotykowi nierówny, tak sobie to wyobrażam, na swój chłopski rozum. O jaki dotyk więc chodzi, jeśli chodzi o przywracanie równowagi i harmonii? Masaże?
2: Dokładnie.
1: Trafiłem, proszę.
2: Tak, ja zajmowałam się i też zajmuję masażami. I co ważne jest przy dotyku? Ustalanie na początku tych granic. Co jest dla mnie, tak? Co ja rozumiem jako klient, jaki dotyk bezpieczny jest dla mnie. I ja w trakcie, przed sesją masażu ustalam to z klientem, żeby on się poczuł bezpiecznie i żeby mógł się zrelaksować. Dotyk jest też jakby taką pierwszą naszą formą komunikacji, dotyk i ruch. No, na początku nie mówimy, jednak mamy ten kontakt dzięki naszej mamie, tak? Więc to też jest bardzo istotne, czego myśmy wcześniej doświadczali, w jakiej formie był ten dotyk. I w trakcie sesji masażu możemy przywoływać to właśnie w bezpieczny sposób.
1: A jakie są przeciwwskazania do stosowania właśnie takich masaży przywracających równowagę i harmonię? Ciąża na przykład? I czy takie masaże są na przykład bolesne? Też często o to pytają w sieci.
2: Ciąża nie zawsze jest przeciwwskazania, zależy w jakim okresie. To też wynika na początku z wywiadu, czy ona jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. Przeważnie wtedy oferuje masaż relaksacyjny, wspierający, czy można też to jak gdyby ograniczyć do refleksoterapii, tak. To jedno. Na pewno przeciwwskazaniem dla mnie by były choroby nowotworowe. I z tego, co wiem...
1: Choroby skóry pewnie
2: tak,
1: też.
2: Choroby tak, choroby skóry, dokładnie. To wszystko wynika tak naprawdę na początku z wywiadu.
1: Tak.
2: Czego osoba dana potrzebuje? Czy to ma być relaksacyjny masaż, czy mocniejszy? Ja zajmuję się jakby właśnie całościowym masażem, tak? Dla mnie w trakcie sesji masażu obejmuje całe ciało. Nie omijam głowy, w całości się to zadziewa, bo uważam, że to wtedy ma sens. Bo osoba jest w stanie poczuć holistycznie swoje ciało.
1: Jasne. A z czego może wynikać to, że niektórzy ludzie nie znoszą wręcz delikatnego dotyku, takiego, wiesz, miziania? Mocno ich to irytuje, uciekają przed tym. I jak też można to zmienić? Czy się w ogóle da taką wrażliwość zmienić, tak? Czy stoją za tym na przykład jakieś traumy, że ktoś ma taki alergiczny, wiesz, sposób reagowania na takie zbyt delikatne na przykład dotykanie, nie? Albo też zbyt mocne, nie? Bo to oczywiście może iść w drugą stronę.
2: No dalej wrócę do tego, że to jakby wynika z wywiadu, ale oczywiście, że to się da zrobić. Dana osoba, która przychodzi, to ustalamy, czy to się zadziewa na jednej sesji, czy na dwóch sesjach,

0: Ale możemy to nawet sobie samemu spróbować. Czy piórkiem. W różnej formie to można robić, tak? Ale niekoniecznie to musi być od razu dłoń. Można to zrobić piłką sensoryczną. Można to zrobić przez ubranie. Jest tak zwany masaż motyla, tak?
1: Mhm. Czytałem na twojej stronie internetowej.
0: I najczęściej się go właśnie wykonuje dzieciom. Uczy się też rodziców po to, żeby te dzieci naprawdę mogły odpocząć, ale one niekoniecznie właśnie lubią od razu być dotykane jakby skóra do skóry, prawda?
1: Wiesz może, Moniko, do czego zmierzam, że tak to sobie wyobrażam, wielokrotnie też słyszałem, że dotyk taki bardzo delikatny, tutaj to piórko, do niego się odwołam teraz, może być dosłownie psychiczną torturą dla kogoś, prawda? No bo tak może być. No dla niego to jest nie do zniesienia, takie właśnie muśnięcie palcami na przykład, prawda?
0: Oczywiście, że może tak być. No, wszystko zależy, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia.
1: A widzisz, czyli jednak doświadczenie.
0: Doświadczenie, tak? I naprawdę wracać trzeba do tego wywiadu, bo może zaproponować wtedy inną formę skontaktowania się z ciałem. Właśnie poprzez ruch czy taniec, ale niekoniecznie od razu dotyk, nie? Jakby wybierać te takie formy pośrodku, stopniowo. Stopniowo.
1: A co dokładnie powoduje właśnie dotyk, taki, no nazwijmy to dobry dotyk, bo może być też zły, co powoduje dobry dotyk w emocjach? Dlaczego my w ogóle jako gatunek, jako ludzie, jako homo sapiens, Moniko, jesteśmy generalnie, tak to ujmę, dotykalscy, mówię to w cudzysłowie, nie? Co powoduje brak na przykład dotyku? Taki bardzo, bardzo długi.
0: No na pewno zamrożenie w ciele.
1: Okay.
0: I brak kontaktu ze swoim ciałem, tak? Tak naprawdę brak kontaktu ze swoim ciałem, bo ten przyjemny dotyk relaksacyjny też rozluźnia nam wszystko to, co jest zapisane na powięziach, tak? Czyli te wszystkie nasze historie, już, które gdzieś tam drzemią w nas i nie każdy ma od razu tą gotowość, żeby o nich opowiadać i dotyk jest jedną z tych form, która jak gdyby może w jakiś sposób rozmrozić to, rozmiękczyć tą historię. W trakcie masażu często się pojawiają łzy, to znaczy, że ciało się czuje bezpiecznie. Dla mnie bardzo ważne jest o to, co ja dbam w pracy z klientem, stworzenie takiej matrycy bezpieczeństwa, żeby zbudować to zaufanie z klientem. I wówczas ciało się samo zaczyna otwierać. Na początku jest krótka rozmowa, właśnie wywiad, po to, żeby gdyby ustalić te granice, żeby ten dotyk był właśnie bezpieczny.
1: Swoboda, a harmonia ciała i emocji, co tak naprawdę oznacza, Moniko? Wierzysz na przykład, że kiedy sobie na nią pozwolimy, na swobodę, to osiągnięcie takiej harmonii jest o wiele łatwiejsze. Swoboda w tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak to rozumieć?
0: Czy swoboda i harmonia to samo dla mnie? Harmonia to jest harmonia. Czyli właśnie to się łączy z moim imieniem.
1: Tak.
0: A har to energia. Swoboda nie użyłabym tutaj, nawet nie poszłabym w samowolkę, dlatego że w tym takim doświadczaniu bardzo ważne jest znać swoje granice. W pracy z ciałem bardzo ważne jest znać swoje granice, nawet uczestnicząc w warsztatach różnych, tak? Bo spotykamy się z różnymi ludźmi i jakby trzeba wiedzieć, na ile mogę pozwolić wejść, komuś podejść bliżej. Jakby wyznaczyć te granice. Harmonia dla mnie jest wtedy, kiedy ja naprawdę czuję spokój w środku. W środku czuję spokój przy podejmowaniu decyzji, kiedy czuję, że jestem w stanie zapanować w każdej sytuacji, bo to nie znaczy, że nie ma się nic dziać w moim życiu, że zawsze te stresogenne czynniki będą, ale ja, znając te metody właśnie, które tutaj omawiamy, pracę z ciałem, poprzez oddech, ruch, dotyk. Nawet jak się coś trudnego wydarzy, ja potrafię powrócić, mówię, okej, dobra, wydarzyło się, to ja teraz, nie wiem, usiądę na chwilę i znam tą moją drogę, z moją własną drogę do harmonii.
1: Jesteś między innymi, Moniko, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. A do tańca przejdziemy w trzeciej części ostatnich drogowskazów, a ja uprzejmie jeszcze zapytam właśnie o tę symbolikę ciała. Co to oznacza, symbolika ciała?
0: To oznacza, że w pracy z ciałem często przyjmujemy jakieś pozycje. No nawet wiodę, tak? Drzewo.
1: No to.
0: Tak. Nasze ciało nawet, czy my jesteśmy pochyleni, czy my nie jesteśmy pochyleni, tak? Czy mamy zapadniętą klatkę, czy nie zapadniętą klatkę. To jak gdyby wszystko nam coś symbolizuje. I dla mnie właśnie ta symbolika przejawia się poprzez obserwację, tak? Ja widzę człowieka, jaki jest w trakcie zajęć, tak? Jak on pracuje, czy on jest gotowy na otwartość, czy nie jest

W trakcie zajęć, tak? Jak on pracuje, czy on jest gotowy na otwartość, czy nie jest gotowy na otwartość. To jakby naprawdę, no, całościowo to jakby, to nie jest tak, że ja tu

0: wyrazić we własny, niepowtarzalny sposób. Coś magicznego zaczyna się dziać. Co, Moniko?
1: Po prostu jesteśmy, to jest teraz bardzo popularne, sobą, ale jak gdyby zaczynamy się wyrażać w pełni. Jakby docieramy do tej swojej esencji, z czym tutaj przyszliśmy na ten świat. Nie wiem, dla ciebie jest to praca na przykład z głosem, tak? Jesteś w radiu, w mediach, tak? I jakby pracujesz z głosem, masz piękny, niski głos i to jakby dociera do twoich słuchaczy.
0: Podobno usypiający.
1: Nie wiem, czy usypiający, aczkolwiek na pewno buduje pewną atmosferę, że on, to nie jest tylko coś płytkiego, no tak, tylko głębszego, prawda? I o to chodzi właśnie, żeby każdy znalazł tą swoją, dotarł do tej swojej własnej esencji i naprawdę czujemy się wolni, to znaczy, że pojawiały się jakieś przeszkody gdzieś tam po drodze, ale my i tak podejmujemy te wyzwania i idziemy dalej.
0: Moniko, ostatnia kwestia na koniec drugiej części drogowskazów. Piszesz też na swojej stronie internetowej, że sama przeszłaś długą drogę uzdrawiania. Czy możesz cokolwiek zdradzić na ten temat słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów? Czy to jest póki co zbyt osobiste?
1: No, mogę powiedzieć o mojej sytuacji jak gdyby powypadkowej, tak? W jaki sposób ja dochodziłam do takiej równowagi i na wieku 18 lat miałam wypadek samochodowy. Przez 3 miesiące nie chodziłam. I jakby po tych 3 miesiącach na nowo się uczyłam chodzić. No i oczywiście proces rehabilitacyjny, ale to, co mnie najbardziej jakby uruchamiało, to właśnie taniec. To jest coś tak u mnie naturalnego, że ja tańczyłam w domu sobie tak w sposób naturalny, czy nawet u babci na łące, jak miałam takie możliwości. W tej całej mojej drodze bardzo podążałam za swoim głosem. Cały proces rehabilitacyjny odbyłam i to było naprawdę wymagające, aczkolwiek po 3 miesiącach, to się zadziało w listopadzie, mnie pionizowali, w styczniu już byłam na studiach. Jakby moja psychika na tym aż tak bardzo nie, na poziomie świadomym nie ucierpiała, jakby moja pasja do życia mnie jak gdyby tutaj prowadziła cały czas, że ja chciałam po prostu żyć, mówiąc w skrócie, tak? I to jakby, ten wypadek był też taką, ja mówię, że trudności w życiu są dla mnie trampoliną. Mnie to nie załamuje, ja jak gdyby w tym momencie po prostu szukam rozwiązań i wybieram to, co dla mnie najlepsze i idę tą drogą i zakładam, że to jest jakiś etap, że to nie jest przypieczętowanie. Było to dla mnie bardzo wymagające, tym bardziej, że miałam wtedy lat 18 i wszyscy moi koledzy szli na studia, a ja leżałam, upał i miałam jeszcze blizny na ciele, więc pod tym gipsem tam się dużo rzeczy zadziewało, ale jakby nie zamieniłabym tej pewnej historii, bo był to pewnego rodzaju cud, że ja przeżyłam, ale zostałam na tym świecie.
0: I mogłaś się w tej chwili podzielić tą historią ze słuchaczkami i słuchaczami drogowskazów. Dziękuję. Terapia holistyczna to podejście terapeutyczne, które opiera się na założeniu, że organizm człowieka i poszczególne też sfery jego życia stanowią jednorodną całość. Leczenie zaś polega na przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach życia, nie tylko na leczeniu danego fragmentu ludzkiego organizmu. Dzięki takiemu kompleksowemu właśnie podejściu możemy odzyskać bardzo potrzebną, przyjemną i korzystną równowagę w naszym życiu. Któż jej nie pragnie? Z moimi pytaniami mierzy się dziś Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Jeśli czujecie niedosyt, to mam dobrą wiadomość. Do rozmowy z Moniką wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem. Michał Pokrękowski, zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z Wami raz jeszcze. Holistyczne podejście do ciała i do emocji to taka koncepcja, która traktuje człowieka jako nierozerwalną całość. Zakłada ona, że stan fizyczny oraz samopoczucie psychiczne wzajemnie na siebie wpływają i są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Przykładowo przewlekły stres może wywołać realne dolegliwości bólowe, a choroba fizyczna wpływać na nastrój, pogarszając go, i tworzy się takie trochę, że tak powiem, błędne koło cierpienia. Czy można temu zapobiec albo chociaż zminimalizować tego przykre konsekwencje? O tym dziś w programie. W roli ekspertki cały czas jest ze mną i z Wami Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam Ciebie, Moniko, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Taniec, a odzyskiwanie harmonii i równowagi. Od 2022 roku, jak wyczytałem, jesteś zafascynowana, ojej, mam nadzieję, że dobrze to przeczytam, biodancą?
2: Biodancą.
1: Biodancą, dobra, dziękuję. Czyli tańcem życia. Tak. Cóż to za cudo, jak działa na ciało i na emocje człowieka?
2: Tak, moim nauczycielem jest Cristiano Martins i przez kilka lat rzeczywiście intensywnie tańczyłam biodancę. Nawet ostatnio byłam na warsztatach, bo on przyjeżdża do Warszawy i w Pałacu Kultury ma warsztaty. Taniec życia. W biodansie jest tak, że pracujemy głównie na zasobach, tych, których mamy w sobie. Oczywiście są też prace w parach, prace w trójkach, pojedyncze, ale jakby sięgamy właśnie do tej swojej esencji. I ten wystrzał endorfin, który mamy po biodanzie, jest naprawdę bardzo duży. Co jest ważne w biodanzie, ja nie jestem nauczycielem biodanzy, jestem uczestnikiem warsztatu, że my jesteśmy wszyscy tam połączeni. Czy ktoś się lepiej czuje, czy ktoś gorzej czuje. Ważne są tak zwane wiwencje. Wiwencje. Czyli co jakiś czas pomiędzy tymi ćwiczeniami stajemy w kręgu i tańczymy wszyscy razem. I to jest bardzo istotne, że jakby żadna jednostka w tej grupie nie zostaje sama. Jest to system. Biodanza jest systemem ukierunkowanym na życie, jakby na właśnie na tą motywację do życia, szukanie swojej pasji, odwagi do realizacji.
1: Poprzez właśnie ten taniec, tak? Okej, rozumiem. Czy jakiś konkretny taniec, Moniko, ma właściwości terapeutyczne? Czy może to być na przykład taniec w parze? Czy powinien być to taniec solo, tak? Tańczenie solo? Na czym w ogóle opiera się ta właśnie terapeutyczna moc tańca? Jak wpływa na odzyskiwanie, na budowanie harmonii, równowagi? Taniec.
2: No ja się zajmuję tańcem intuicyjnym, terapeutycznym, to nie jest żadna technika.
1: Taniec intuicyjny, czyli właściwie tak trochę robimy to, co nam podpowiada ciało i umysł, tak? Dobrze. Spontanicznie bardzo, tak?
2: Jest w tym, też jest wiele metod. W Warszawie tutaj macie Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Wielu kursów kończę akurat w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, ale w ruchu autentycznym na przykład się coś takiego zadziewa, że my kontaktujemy się. No pierwsze takie ćwiczenie, jakie można sobie zrobić, zamykasz oczy i słyszysz.

0: Czujesz rytm swojego serca i z tego rytmu ruszasz, dopiero jak ta motywacja się pojawia wewnątrz. Mhm. W tańcu intuicyjnym nie ma żadnych kroków, tak? Poruszamy się do muzyki, to co wcześniej też mówiłam, że ludzie nie zawsze mają gotowość jak gdyby od razu wypowiadania się na temat tego, co czują. Tak. I taniec jak gdyby jest tą formą bardzo wspierającą, mhm. że pomagamy tym emocjom przepływać, tak? Bo też w trakcie tańca przy odpowiedniej muzyce, nie wiem, przy bębnach. Muzyka jest jak gdyby często jak gdyby podkładem. Można stać się wulkanem i na przykład wyrazić całą swoją złość i gniew, tak? A może być to w sposób bardzo relaksacyjny mhm. i wtedy nas to wycisza. Ale jakby podążamy cały czas w tym tańcu intuicyjnym i terapeutycznym za sobą. I to jest często indywidualne. Mhm.
1: A dlaczego tak często, Moniko, bo takie też mam wrażenie, możesz się ze mną nie zgodzić, dlaczego tak często ignorujemy to, co mówi nam nasze ciało i jakie też sygnały ostrzegawcze ignorujemy najczęściej, kiedy coś się dzieje źle ewidentnie? To wynika ze strachu, też z niewiedzy, jak czytać własne ciało, jak czytać siebie samego, siebie samą?
0: Wynika ze strachu.
1: Ze strachu.
0: Z niewiedzy często. Jakby my często boimy się tych emocji, które są dla nas niewygodne, czyli lęku właśnie i strachu. A jakbyśmy na to spojrzeli w ten sposób, że są to takie same emocje jak radość i lęk, tylko jak gdyby to jest drugi biegun tego, i pozwolili sobie poczuć to, zaczęlibyśmy też głębiej odczuwać radość i mieć większą satysfakcję życia, ale jakby trzeba sobie też pozwolić na to. Mm-hmm. I być mm-hmm. też na to gotowym, tak? No bo też ludzie naprawdę mają bardzo różne historie życiowe i ja już nie mówię o tym, że ktoś ma, nie wiem, napady lęku, histerie jakieś. To już wiadomo, że to wszystko się dzieje w towarzystwie terapeutycznym, tak? Mówimy o takim kontakcie. Ale nie pozwalamy sobie też na to. Też pęd życia. Nie mamy czasu.
1: Adaptacja to tak. Dość upiorny, ale my jako gatunek mamy nieprawdopodobne zdolności adaptacyjne i również zaczynamy się niejako trochę zaprzyjaźnić z naszym bólem na przykład, tak? Z lękiem, ze strachem i tak dalej, i tak dalej. Jest tak trochę, nie? Że paradoksalnie no, daje nam to jakiś taki zupełnie opacznie rozumianą strefę komfortu taką trochę, nie? To jest mój ból, nie? Żyję z nim. No i widocznie być musi, tak? Po prostu, co ja poradzę, nie? I tak no sobie tak, trwam z nim.
0: Tak. Mhm. Jak my się już z nim zaprzyjaźniamy, to jest okej, okay, tylko gorzej, jak już wejdziemy z tym bólem i mhm. lękiem w małżeństwo, tak zwane.
1: A no to się sypie, tak. Mhm.
0: Jakby to już jest bardziej, to już są zachowania autodestrukcyjne, tak? W Polsce mamy takie kolektywne uzależnienie od cierpienia. To może wynikać też no, z mentalności naszego narodu, z historii, którą mieliśmy mhm. też.
1: Mhm. Pijesz do traumy pokoleniowej, tak? Trochę?
0: Troszkę tak. Troszkę tak. Że Polacy lubią być w takiej roli ofiary troszeczkę. Nie chcę generalizować.
1: Jasne.
0: Mhm. Jak gdyby nie generalizuję, ale jakby my się do czegoś właśnie, tak jak powiedziałeś, przyzwyczajamy, tak? I lepiej nam tam opowiedzieć, co u ciebie słychać, stara bida, tak? No to jest takie polskie.
1: No tak.
0: Zamiast co u ciebie słychać, słuchaj, no dzisiaj byłem rano pobiegać i jest fajnie, nie? Mhm. Jakby miałem, coś mi się trudnego przydarzyło, ale znalazłem na to sposób. Mhm. Nie mamy takiej kultury. Na przykład, nie wiem, jak byłam w Monachium, czy w jakimś innym mieście za granicą, to jest ta taka społeczność, że ci seniorzy, nawet już w podeszłym wieku ludzie, to się aktywizują. To jest niezależne od wieku tak naprawdę. Wynika to z takiej świadomości i gotowości na to, okej, okay, dzieje mi się coś trudnego, widzę to, zauważam to, ale w jaki sposób ja sobie mogę pomóc? Ale też trzeba być gotowym, jak już ja sobie sama nie mogę poprosić o pomoc. To już jest kolejny etap.
1: Otóż to tak jest. Autentyczność w odzyskiwaniu harmonii i równowagi. O co chodzi w tym wypadku? Autentyczność.
0: O to, żeby być ze sobą spójnym. Mhm. Bo jeżeli ja przyjdę i powiem, okej, okay, naprawdę dzisiaj jest mi trudno, to ja już jak gdyby oswajam się z tym lękiem, tak? W jakiś sposób oswajam się z lękiem. I też już rozmowa, kontakt z drugą osobą przechodzi na inny poziom, że ja nie udaję z przyklejonym uśmiechem. Chodzi o to, żeby być ze sobą spójnym i takim prawdziwym, tak? Że ja mówię, że prawda zawsze jest w cenie, się sprzeda. I obojętnie, czy ty jesteś w takim to

0: zajonym uśmiechem. Chodzi o to, żeby być ze sobą spójnym i takim prawdziwym, tak? Że ja mówię, że prawda zawsze jest w cenie, się sprzeda. I obojętnie, czy ty jesteś w takim towarzystwie, czy w innym towarzystwie, to jesteś taki sam.
1: Prowadzisz też tak zwane

0: Skubały, tak, skubały tam gęś. Na kręgach kobiecych my spotykamy się, śpiewamy, opowiadamy krótko swoją historię, to jest raz, ale też ta kobieta w tym kręgu może być po prostu wysłuchana. Może być wysłuchana, bo nie zawsze ma taką przestrzeń. Jest to krótka forma, to nie są jakieś duże warsztaty, przeważnie trwają 2-3 godziny. Śpiewamy też tam, tańczymy, oddychamy, jakby wymieniamy się swoim doświadczeniem. Też to jest taki networking trochę, że dzielimy się sobą i dzięki temu po prostu nawiązujemy kontakty i też później czasem się z tego rodzą biznesy wspólne, prawda?
1: Także, na przykład, tak.
0: Na przykład. Więc jest to naprawdę moja ulubiona forma wsparcia kobiet.
1: No właśnie, pomagasz paniom, Moniko, jak wyczytałem na twojej stronie internetowej, odzyskiwać kobiecą moc. Zatem wypada mi już tak, kończąc powoli nasze spotkanie w studiu, zapytać, w jaki sposób i dlaczego kobiety ją tracą, tę kobiecą moc. Co za tym stoi? No i też może jak ją odzyskują?
0: Kobiety tracą swoją moc, bo tracą kontakt ze swoim ciałem. I jak się to zadziewa w tym pędzie życia, często właśnie, no teraz mamy wysyp Hashimoto, onko i jak gdyby chorób, no to jest informacja o tym, że my po prostu tracimy kontakt ze swoim ciałem. I ja właśnie poprzez taniec, ruch, oddech wspieram kobiety. Też po pracy z tym aspektem seksualnym, tak? Więc to jest też bardzo istotne, żeby tą kobiecość swoją naprawdę celebrować. I to jest bardzo istotne, żeby to robić właśnie w codziennych czynnościach.
1: I to przywraca kobiecą moc po prostu.
0: Dokładnie. Okay.
1: Musimy kończyć, choć mam świadomość, że nie wyczerpaliśmy dzisiejszego tematu, który poruszaliśmy. To mam nadzieję, że udało nam się razem z Moniką objaśnić chociaż podstawowe jego obszary. A moim i waszym gościem w Drogowskazach była dziś Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Bardzo tobie, Moniko, dziękuję za poświęcony czas, za dobrą energię w tej rozmowie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, Michale, tobie i słuchaczom i do spotkania.
1: Po pełne wersje Drogowskazów uprzejmie odsyłam do YouTube'a, na Spotify czy do Mediateki. O naszych audycjach, o naszych gościach i też tematach, jakie poruszamy, piszemy regularnie w radiowych social mediach. Dziękuję, że z nami jesteście. Michał Poklękowski, dziękuję. Wszelkiej pomyślności. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek, Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Wcześniej portal Zero.pl i Onet informowały m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie zostanie zbadane?
2: Postępowanie sprawdzające będzie prowadzone pod kątem nienależnego pobierania opłat w prosektorium, a także znieważenia zwłok. Sygnały o tych nieprawidłowościach są anonimowe, dlatego prokuratura apeluje o kontakt do osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
3: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, czy też pracownicy szpitala bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
1: Ponad 640 tysięcy osób w Polsce w najbliższych latach może stracić pracę przez AI, czyli sztuczną inteligencję. Tak wynika z eksperymentalnego badania Głównego Urzędu Statystycznego. Najbardziej zagrożonych jest 13 zawodów, na przykład operatorzy wprowadzania danych, edytorzy tekstów, analitycy czy księgowi.
4: Chodzą o dokumenty i to jest taka bardziej praca prawnicza.
5: Boi się pani, że AI kiedyś panią zastąpi?
4: Wydaje mi się, że tak.
6: Myślę, że jeszcze nie teraz. To może potrwać latami.
7: Szczerze nie wyobrażam sobie, jak akurat u mnie by to miało wyglądać. No ewentualnie zawsze może się przebranżowić na masażystę na przykład. No to brzmi też dobrze dla mnie.
1: Bezpieczniej mogą czuć się za to rzemieślnicy. Na przykład krawcy, krawcowe, szewcy, elektrycy, ślusarze, hydraulicy, jubilerzy czy zawody medyczne. Ale tu brakuje nowych rąk do pracy. Największa luka pokoleniowa jest wśród lekarzy specjalistów, mówi Dominik Dąbrowski z GUS-u.
8: Gdzie średnia wieku w tym zawodzie wynosi 56 lat. Jest niestety piramida wieku negatywna w polskim społeczeństwie. Osób w wieku emerytalnym mamy coraz więcej. Jest też bardzo duża grupa osób wykonujących pracę już będąc w wieku emerytalnym.
1: Najwięcej młodych ludzi pracuje w fast foodach. Średnia wieku to tam 29 lat. Rodzice mogą się już starać o pieniądze w ramach rządowego programu Dobry Start. Na każde uczące się dziecko można dostać 300 zł. Czasu na złożenie wniosku jest dużo, bo do końca

0: zaczynających pracę, już będąc w wieku emerytalnym.
1: Najwięcej młodych ludzi pracuje w fast foodach. Średnia wieku to tam 29 lat. Rodzice mogą się już starać o pieniądze w ramach rządowego programu Dobry Start. Na każde uczące się dziecko można dostać 300 zł. Czasu na złożenie wniosku jest dużo, bo do końca

0: chwilę nie warto z tym czekać.
1: A jeśli rodzic prześle prawidłowo wypełniony wniosek, do końca sierpnia wtedy otrzyma pieniądze do 30 września. Dofinansowanie to przysługuje raz w roku bez względu na dochody rodzica. Na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat pomoże sfinansować zakup podręczników, zeszytów i innego wyposażenia potrzebnego do nauki w szkole.
0: Mówi Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS-u w Małopolsce. Warto pamiętać, że można to zrobić tylko online. Zgłoś niebezpieczne miejsce nad wodą do krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, zwłaszcza w wakacje. Takie informacje są bardzo, bardzo cenne. Plażowicze będą wiedzieć, których miejsc unikać. Więcej o tym Karolina Łopacińska-Wojciechowska.

napęd elektryczny, jednak tylko wtedy, gdy napęd ten wspomaga pedałowanie. Dla rowerów obowiązuje ograniczenie do 25 km na godzinę. Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała o akcie oskarżenia w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Z komunikatu wynika, że Krzysztof M. jest podejrzany o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi.

0: KSK Rock Warszawa.
1: Polskie siły powietrzne podrywały swoje samoloty po nocnym ataku Rosji na Kijów. 6 osób, w tym dziecko, ucierpiało w dramatycznym wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś poniedziałkowy raport. Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak z powietrza na Kijów, wykorzystując m.in. pociski balistyczne oraz drony, przekazały władze miasta. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy słychać było potężne eksplozje. A jak przekazało w nocy dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenie na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
2: To jest raport.
1: 6 osób, w tym dziecko, ucierpiało w dramatycznym wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Według wstępnych ustaleń policji pojazd nie zatrzymał się przed rondem, przejechał przez skrzyżowanie, uszkadzając kilka pojazdów, zanim zatrzymał się w przejściu podziemnym pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogła być awaria układu kierowniczego. Tak wstępnie zeznał kierowca.
3: Autobus po skręceniu w Aleje Jerozolimskiej ostatecznie zatrzymał się na przejściu dla pieszych pod rondem Zesłańców Syberyjskich. Kierujący poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest trzeźwy. Badanie narkotestem również jest ten wynik negatywny.
1: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Wiadomo, że prowadzący pojazd nie był pod wpływem alkoholu. Wstępne badania nie wykazały też obecności w organizmie jakichś środków odurzających. Jedna z poszkodowanych osób trafiła do szpitala. Autobus wyposażony był w instalację gazową, dlatego akcja strażaków była trudna i trwała przez wiele godzin.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Brazylia odpadła z mundialu. Reprezentacja Norwegii wyrzuciła Canarinhos z Mistrzostw Świata. Zwycięstwo 2-1 dał ekipie z Europy niezawodny Erling Haaland. Strzelił oba gole, najpierw w 79, a potem też w 90 minucie gry.
4: Haaland, gol! Ależ to zrobił! Czy już wysłał Brazylię do domu?
1: Tak to brzmiało w TVP. Na sam koniec meczu Canarinhos zmniejszyli straty, gdy z rzutu karnego trafił Neymar. Była to jednak setna minuta, na więcej po prostu nie było już szans. A po końcowym gwizdku arbitra była eksplozja radości Skandynawów, opowiadana przez komentatorów na całym świecie z jednakowym entuzjazmem.
5: And the referee does blow for full time. Norway are on their way to the last eight. Haaland.
1: Norwegia wygrała 2-1 i awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Anglią. Ta w zakończonym niedawno spotkaniu po szalonym meczu wyeliminowała Meksyk. Wygrała 3-2 i to mimo tego, że Anglicy przez 40 minut po czerwonej karce grali w dziesiątkę.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pogoda.
8: A i w raporcie mieliśmy okazję usłyszeć słynnego polskiego komentatora Mati Boreksen, który komentował mecz Norwegii. Ojejku, proszę Państwa.
9: Ale co... zobacz, tyle się działo na mundialu, a człowiek spał jak ten głupek.
8: Nie.

0: po prostu.
1: A ja w ogóle nawet nie wiem, bo się, jak wiadomo, nigdy
2: Mundial?
1: Nie oglądam, ale
2: takie
1: to...
2: Mistrzostwa Świata,
1: tak,
2: w piłkę kopaną.
1: Dobra, i one długo jeszcze będą?
0: Jeszcze trochę. Chwilę. Zaraz ćwierćfinały, potem półfinały, potem finał, a później już będziemy się szykowali do Mistrzostw Europy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj, no cóż, wieje od samego rana, jakbyśmy byli nad morzem. Do tego wszystkiego temperatury może niezbyt wakacyjne. Może dzisiaj raczej się nie będziemy opalać. Od stopni 17 na zachodzie, czyli Szczecin, Gorzów Wielkopolski, trochę cieplej w Zielonej Górze i we Wrocławiu, bo do stopni 19, Bydgoszcz, Łódź 20, najcieplej dzisiaj w Warszawie i w Lublinie, aż 22 kreski powyżej zera. Możliwe opady deszczu, które od zachodu będą przemierzały w kierunku wschodnim, właściwie z godziny na godzinę. No i tak jak wspominałem, wiatr, a wiatr jest najgorszy.
1: Ładnie westchnął koń, że sobie takie...
3: No wiesz, to jest tak zimno, że taką rozmowę podsłuchałem na klatce schodowej.
4: Mógłby pan doradzić, co zrobić w sprawie tego niedogrzania?
5: Ja wiem, co myśmy powinni zrobić. No. Się w tej sytuacji po prostu musimy trzymać, kochany. Wszyscy razem.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. 6 na

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. 6 na

0: Do roboty, kochani, jest poniedziałek, jak ja się cieszę, że tu jestem.
1: Widzisz, to jest twój tydzień, a potem w piątek ty zapakujesz manele i polejdziesz sobie na wakacje. Polosowałeś naprawdę bardzo ładnie. Rozumiem, że wakacje kupujesz za pieniądze, jak wszyscy tak muszą czynić, ale polosowałeś dobrze, bo przynajmniej nie pojechałeś w tym tygodniu, w którym jest po prostu zimno.
0: Tak jest, ja ci powiem w tajemnicy. Wakacje kupiłem za pieniądze szwagra.
1: Fajnego masz szwagra swoją drogą, bo my dzisiaj o tym, czego nie kupisz za pieniądze. W 1785 roku dolar został przyjęty jako waluta narodowa Stanów Zjednoczonych. Czego nie da się kupić za hajs?
2: Szacunku.
0: Oszty.
1: O, pojechałeś. Ja wiem, na pewno teraz powiem banalnie, ale zdrowia, bo jak po prostu pobudziłam się rano w sobotę i coś sobie naciągnęłam i spałam do bani, no to lecę teraz z maściami jakimiś przeciwzapalnymi.
2: Ale z drugiej strony, jak patrzę tych wszystkich znanych i bogatych ludzi, to jakoś tak zdrowiej wyglądają.
0: To prawda, a z trzeciej strony, ty jako samochodziara wiesz, że licznik czasami można cofnąć.
1: No, to prawda. Już teraz z tym
2: tutaj
1: troszkę szpachla, gorzej.
2: Tutaj przyklepiemy,
1: tak,
2: zęby wymienimy,
1: potoksik. Nie śmigana, po prostu w ogóle absolutnie jeżdżone raz w tygodniu do kościoła.
0: Drodzy Państwo, czego nie da się kupić za pieniądze?
3: Dzień dobry, mam nadzieję, że nie da się kupić głosówki w SC Rock.
1: Ja wiem!
4: 6-9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Chcesz być gwiazdą radia? Czekamy na Wasze propozycje. Brian Adams, drodzy Państwo, nowy, świeży, wspaniały, fantastyczny Brian Adams. I tyle.
1: Już.
0: Kropka. Nikt nie wie, jak przeczytać tytuł.
1: Shift.

0: Ponieważ mówiłeś, Wojtku, przed chwilą, że nie da się szacunku kupić za pieniądze, więc my cię szanujemy. Teraz opowiedz, co to jest za utwór?
1: 51st State, proszę państwa, czyli utwór, który Bryan Adams wydał z okazji tegorocznego Dnia Kanady, a to wszystko po tym, jak Donald Trump rzucił w eter, że w sumie Kanada mogłaby zostać 51. stanem USA, a nie krajem sąsiednim, a na co dzień też Puerto Rico nazywane jest 51. stanem Stanów Zjednoczonych.
2: Tak jest, podobno Bryan Adams szykuje już nową piosenkę o Grenlandii.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Laguna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: czego nie kupisz za pieniądze, o tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Rzeczy materialne można za pieniądze kupić, tylko trzeba te pieniądze mieć, żeby je kupić. Dlatego w moim przypadku mogę spokojnie powiedzieć, nowego samochodu nie da się kupić za pieniądze.
1: Poczekaj.
0: Poczekaj, bo trochę
1: nie rozumiem tej sytuacji. No da się kupić nowy samochód za pieniądze. No
0: chyba
1: da
0: ty.
1: Się, tylko trzeba je mieć.
0: To.
1: A, no widzisz, no niestety to jest dokładnie ta sama historia, którą przeżył mój ojciec kiedyś, pamiętam, w salonie Bentleya, bo mój ojciec chodził po salonach samochodowych po to, żeby sobie popatrzeć. No i tak coś właśnie cmokał na tym Bentleyu. Mówi, Boże, jak to fajny ten Bentley. No, w końcu zadał pytanie temu sprzedawcy, ile kosztują? Powiedział, ile to kosztują. Tak, Boże, to strasznie drogo, a ten sprzedawca spokojnie powiedział, nie panie Włodku, to nie jest drogo. Pan po prostu nie ma tyle pieniędzy. Logiczne? To logiczne.
2: Prawda, oczywiście, że tak. No ale patrząc tak z boku, rzeczywiście, no nie wiem, kariery muzycznej sobie nie kupisz. Można mieć wątpliwości co do tego, ale patrząc na to, że dokładnie dziś, w 1957 roku,

0: po raz pierwszy spotkali się John Lennon i Paul McCartney, no to jakby takiej kariery sobie nie kupisz.
1: No i dokładnie, tego spotkania, które było spotkaniem przypadkowym, też nie jesteś w stanie ani wymyślić, ani kupić, ani zorganizować, tak mi się wydaje, nie?
0: Oczywiście.
1: No, czego jeszcze, drodzy państwo, nie można kupić za pieniążki?
2: Myślę, że nie da się kupić wspomnień. Są ludzie, którzy kolekcjonują pieniądze, którzy wydają je i później mają wspomnienia. Niby to związane z pieniędzmi, no bo trzeba je wydać, chociaż nie zawsze.
3: No i chociaż nie zawsze, z drugiej strony nawet mamy wspomnienia z wakacji, to jednak musimy wyłożyć pieniądz, żeby na te wakacje pojechać.
0: No a z trzeciej strony pieniądz u mnie jest właśnie wspomnieniem.
4: Pieniądze szczęścia nie dają, ale trzeba je mieć.
5: Poranne 6 na 9.

0: proszę Państwa, przypominamy, dziś rozmawiamy o tym, czego nie jesteśmy w stanie kupić za pieniądze. Zapraszamy do Messengera i do telefonu Eskirok. Już za chwilę Michał Pokrękowski w raporcie, ale wcześniej jeszcze dowiemy się, kto w tym tygodniu będzie gościem Marcina Mellera.
1: Autopromocja. Melina Eskirok.
2: Byłem kiedyś w programie Weszło. Taki piłkarz.
3: Rozumiem, oczywiście.
2: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najgrzewniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrz, bo patrz, grawasz. Zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań. Grabarza.
4: Naprawdę?
2: Tak.
4: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
1: Melina w Eskirok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eskirok.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eskirok. Raport.
6: Michał Pokrękowski, zapraszam. Szczyt NATO w Ankarze, który rozpocznie się już jutro, może zapoczątkować nowy etap w historii sojuszu. Tak uważają komentatorzy. Oczekuje się, że przywódcy potwierdzą w nim jedność, ale też przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO, czego od lat domagają się Stany Zjednoczone. Z powodu pożaru, który ogarnął już około 2000 hektarów, prefekt położonego na południu Francji Departamentu Pireneje Wschodnie zdecydował wieczorem, że ewakuacja obejmie już 10 tysięcy osób. Dwa razy więcej niż zakładano wcześniej tego dnia.
5: To jest raport.
6: Chińska sonda kosmiczna dotarła właśnie do asteroidy 469219, to jej kryptonim. Podały państwowe media w Pekinie. Po podróży trwającej 400 dni i przebyciu miliarda kilometrów statek rozpoczął badanie obiektu z odległości 20 kilometrów, przygotowując się do pobrania z niego próbek.
7: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
5: Eskirok Sport.
6: Hit nie zawiódł. Walczący przez długi czas w osłabieniu Anglicy pokonali współgospodarzy mundialu Meksyk 3-2 i awansowali do ćwierćfinału. W nim Anglia zagra z Norwegią, która wygrała 2-1 i odesłała do domu Wielką Brazylię. Bohaterem meczu był zdobywca dwóch goli Erling Haaland. Canarinhos odpowiedzieli tylko trafieniem z karnego Neymara w samej końcówce. Hubert Hurkacz przegrał z kontuzją w meczu 1/8 finału Wimbledonu. Polski tenisista dobrze zaczął mecz z Żanem Sztrofem. Wygrał dwa pierwsze sety. W trzecim zaczęły się problemy.

0: Kaczowi zaczęły doskwierać mięśnie brzucha w piątej partii. Oddał mecz.
1: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
2: Ziętarska, Olszewski.

0: Poranne dochodzenie. W SC Rock. To to jest.
1: Bo jeżeli czegoś nie da kupić się za pieniądze, to na pewno nagród w SC Rock. Trzeba je po prostu wygrać.
2: Na pewno tak. Słuchajcie, bo ja w ogóle bardzo lubię tę muzyczkę, która idzie w tle i ona mi trochę przypomina różową panterę. No i będziemy się teraz bawić w dochodzenie.
1: Tak jest. My Państwu podrzucamy różne fakty z życia pewnej postaci, a Wy nam musicie napisać albo nagrać w Messengerze z Kirok, co to za postać.
3: Koszulka 6x9 do wzięcia plus taki zestaw gadżetów pewnie jeszcze trochę wakacyjnych. To wszystko przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj, tylko tak, jak powiedział Pan Wojtek, czekamy w Messengerze. O kim dzisiaj mówimy?
2: To co, to jedziemy?
1: Jedziemy, proszę Państwa. Wiemy, że wykształcenie tej postaci wskazywało na karierę wojskową, ale wyszło zupełnie inaczej.
2: Wiemy też, że ta postać bardzo lubi pisać. Bardzo.
3: Ta postać jest też fanem Włoch i Goethego.
1: Ziętarska?
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio.

0: Zasada główna. Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: SK Rock Warszawa.
4: Najlepsza klasyka rocka.

0: No zdecydowanie są rzeczy, których nie możemy kupić za pieniądze. Jak już mówiliśmy, że to nie możemy na pewno kupować za pieniądze głosówek w Esterok, chociaż Kondzie poddał to w lekką wątpliwość, ale rzeczywiście nie możemy wygrywania konkursów w Esterok, to też nie możecie za to kupić za pieniądze, więc jest sporo takich rzeczy.
1: Tak samo nagrody, które u nas można wygrać, nie można ich kupić, chociaż tutaj też poddałbym to pod wątpliwość, bo jeśli ktoś przyjdzie z dobrą argumentacją, to możemy podyskutować.
2: Tak, bo my Państwo jeszcze jesteśmy winni rozwiązania naszego konkursu, ale to wszystko po godzinie 7. Póki co rozmawiamy sobie o tym, czego za pieniądze kupić się nie da.
3: Nie da się kupić wyjazdu z najlepszą ekipą koncertową do Aten.
2: Aśka, no właśnie, odpowiedz na pytanie, da się czy się nie da?
0: Nie, no nie da się.
2: Nie dało się?
0: Jest, jaki to był dobry wyjazd, po prostu błagam cię, bo mi się łezka wokół zakręciła.
1: Coś przerywa, dawaj następną osobę.
2: Co jeszcze?
4: Mięśni. Nie da się kupić mięśni. Trzeba je wypracować. Można sobie odessać, liftingi, nie liftingi, ale umięśnionej sylwetki nie kupisz.
1: To też chciałem sobie odessać mięśnie i nie wyszło.
5: 6-9 w Esce Rock.
2: Chłopacy na siłowni znikali na chwilę w ubikacji, wracali i byli od razu więksi. Dobra?
1: Chciałem sobie odessać mięśnie i nie wyszło.
5: 6-9 w Esce Rock.
2: Chłopacy na siłowni znikali na chwilę w ubikacji, wracali i byli od razu więksi.
1: Dobra?

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Robert i Anna Lewandowscy muszą opuścić hiszpańską willę. No niestety tak to jest, jak się zalega z czynszem, to trzykrotne wezwanie do zapłaty, a później na bruk.
2: U mnie z kolei, proszę państwa, super ekspres, okładeczka, Ewa Farna z dziećmi w Sopocie. Bez komórki nie ma życia. Oczywiście mowa o komórce jajowej.
3: Tutaj z kolei dramat Mariny na openerze, torebka spadła jej w tłum. Rycerski Wojtek próbował ratować sytuację miotłą. No i wszyscy ci, którzy to widzieli, powiedzieli, że naprawdę nieźle pozamiatał.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Tragiczny bilans po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Ukraińskie służby potwierdzają śmierć 9 osób. Jest zarzut zabójstwa dla 65-letniego mężczyzny, za którym święto

0: Warszawska policja prowadziła obławę.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po siódmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Co najmniej 9 osób zginęło, 24 zostało ranne. To nowy tragiczny bilans po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Kijów. W związku z uderzeniami Polska podrywała swoje myśliwce. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski. Michale.
2: Jestem, dzień dobry.
0: Witaj, po naszej stronie jest bezpiecznie?
2: Tak, myśliwcy są już w bazie. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszeń w polskiej przestrzeni powietrznej. W kierunku Kijowa poleciały pociski balistyczne, manewrujące i drony. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym tych mieszkalnych. Trwają akcje ratownicze, bo pod gruzami może być uwięzionych wielu ludzi. Najbardziej ucierpiała ukraińska stolica, ale alarm powietrzny ogłoszono w całym kraju. Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Rosja przygotowuje zmasowany atak m.in. przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze. Zaapelował też do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej i dostarczenie większej liczby pocisków Patriot.
1: To jest raport.
0: Zarzut zabójstwa dla 65-letniego mężczyzny, za którym świętokrzyska policja prowadziła obławę. Przypomnijmy, w miejscowości Borków, w jednym z domów, w miniony piątek znaleziono ciało 64-latki. Na celowniku policji znalazł się jej mąż, który był ostatnią osobą, która widziała kobietę żywą. 65-latek został zatrzymany w niedzielny poranek w lesie pod Kielcami.
3: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala.
0: Mówi nam Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Gdy stan zdrowia mężczyzny na to pozwolił, usłyszał zarzut morderstwa swojej żony, przyznał się do tego. Motywem miał być narastający od dłuższego czasu konflikt. Jak wykazała sekcja zwłok, kobieta zginęła od ciosów w głowę tępym narzędziem. 65-latkowi grozi teraz dożywocie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Wystarczy przywiązać solidny magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić, co przyciągnie z dna. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
4: Łowienie magnesem jest bardzo proste. On jest na długiej linie, która umożliwia wyrzucenie magnesu na pewną odległość i przesuwanie go po dnie zbiornika. Można nim wyłowić różnego rodzaju metalowe przedmioty zalegające, hulajnogi, były rowery.
0: Rzeka Brda potrafi zaskoczyć. Najczęściej udaje się wyciągnąć z wody metalowe śmieci, ale czasem trafiają się prawdziwe historyczne znaleziska.
4: Udało nam się także wyłowić dwa artefakty, które wylądowały w muzeach bydgoskich. Był to kolt z XIX wieku i bagnet także sprzed I wojny światowej.
0: Pasjonaci najczęściej łowią nad Brdą i kanałem bydgoskim. Najbliższa akcja sprzątania dna Brdy zaplanowana jest w Bydgoszczy na 25 lipca.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
7: Proszę Państwa, dzisiaj w ciągu dnia na termometrach od 17 stopni na zachodzie, przez 20 w centralnej Polsce, do 22 na krańcach wschodnich. Do tego wszystkiego silniejsze podmuchy wiatru, podobno w ciągu dnia sporo przejaśnień, ale też z zachodu w kierunku wschodnim z godziny na godzinę będą się przemieszczały chmury deszczowe. Z rana mogą się one pojawiać w województwie lubuskim, potem powoli, aż do województwa mazowieckiego, gdzie deszcz powinien dotrzeć wieczorem.
8: No to prawda, ten tydzień jest przechlapany, znaczy pochlapany.
9: I zimno także dogrzewać chatę trzeba.
10: Czy ty wiesz, ile to kosztuje tak całe mieszkanie gazem ogrzewać? Skąd my mamy wziąć pieniądze na to?
11: Ej, coś głupia Zośka, no. Przyjdzie Chieniek, zrobię obejście na gazomierzu i pokrzyku.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
13: 6 na 9. Siętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
8: No i tak się zrobi takie obejście na gaz, to wtedy nie trzeba płacić pieniędzy.
9: Ja bym musiał z bloku sąsiedniego zrobić.
7: Słuchaj, dla chcącego nic trudnego. Proszę Państwa, czego nie kupicie za pieniądze, o tym dziś sobie dyskutujemy.
9: O czym w raportach?
0: A propos właśnie pieniędzy, Polacy coraz chętniej inwestują. Okazuje się, że mają w co i czym inwestować. O tym w raportach.

0: się w garść. Proszę Państwa, dzisiaj sobie rozmawiamy o tym, czego nie da kupić się za pieniądze. Pamiętam rok 2005, wtedy Artur Gadowski z zespołu IRA przechodził poważną operację tarczycy, no i wtedy istniało ryzyko utraty w ogóle całkowicie głosu przez artystę, w związku z czym nie mógłby śpiewać, a później udało się wrócić do kondycji, do głosu i do tego, że może od lat nas cieszyć swoimi występami artystycznymi.
1: No na szczęście właśnie mówiliśmy o tym, że zdrowie nie da się kupić, ale wiecie, czego jeszcze nie da się kupić? Czasu. Mhm. Ja bym na przykład bardzo chętnie czasami dokupiła parę na przykład godzin do doby i wtedy można byłoby się wyluzować. Albo no, na przykład dokupić jeden dzień wolny dodatkowo.
2: To prawda, nie da się zdrowia kupić za pieniądze, ale mając pieniądze, łatwiej jest o to zdrowie a zadbać i ewentualnie też powalczyć, prawda? Takie mam wrażenie.
0: Paradoksalnie wtedy, bardzo często w pogoni za tym pieniądzem tracimy zdrowie, żeby później móc na nie łożyć pieniądze.
2: No zobaczcie, tak mądrze rozmawiamy, nasi słuchacze posłuchali naszego programu i doszli do wniosku, że inteligencji za pieniądze nie da się kupić.
3: Wydaje mi się, że nie można kupić inteligencji za pieniądze. Mądrość jeszcze, bo to jest powiązane, tak? Ale inteligencji, no nie bardzo.
1: No ale czemu jest powiązana mądrość? Ja tego nie rozumiem. Da się kupić mądrość za pieniądze? Moim zdaniem nie bardzo.
2: Pieniążki szczęścia nie dają. Przypominamy Państwu i pytamy Państwa, czego nie da się za pieniądze kupić. Messengerski rok do Waszej dyspozycji.
4: Ludzie, ja wariat zwariowałem. Pieniążki rozdaję, ludzie. Proszę.
5: Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi.
6: Nagraj się na Messengera Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Ten kawałek bardzo dobrze rokuje, drodzy Państwo, no bo zebrała się naprawdę elita śmietanka, powiedziałbym.
1: No to prawda. Burr McCreery / Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreery.
0: Cool Kids.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne.

0: w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: Poranne dochodzenie. W SC Rock.
1: Nie ukrywamy, że trochę specjalnie przeciągaliśmy, drodzy państwo, bo poprawne odpowiedzi pojawiły się właściwie zaraz po zadaniu pytania przez nas.
2: To jest spokój, jakaś łatwizna dzisiaj się wykonała.
3: Strasznie nas państwo rozczarowaliście tym faktem, że tak dobrze wam poszło. Mieliśmy dużo fajnych podpowiedzi przygotowane, a po pierwszej turze już wszystko wiemy, ale przypomnijmy, co wiemy.
2: Ja powiem
1: tylko myślę, państwo zachowaliście się jak moja żona. Ja się szykuję na długą imprezę, fajną zabawę, a potem rachu ciachu i po strachu.
2: No. O Jezu, ale żeś powiedział. Po prostu naprawdę biedna twoja żona po prostu cały czas obrywa. Ale fakt, że podpowiedzieliśmy wam, że wykształcenie tej postaci wskazywało na karierę wojskową, ale wyszło inaczej.
3: Wiemy też, że ta postać bardzo lubi pisać i ta postać jest fanem Włoch oraz Goethego.
1: Ale to proszę wytłumacz jeszcze najpierw, może inaczej zróbmy.

0: Nie tej postaci wskazywało na karierę wojskową, ale wyszło inaczej.
1: Wiemy też, że ta postać bardzo lubi pisać i ta postać jest fanem Włoch oraz Goethego.
2: Ale to proszę wytłumacz jeszcze najpierw, może inaczej zróbmy.

0: Zobacz, dlaczego Goethego fanem jest i jeszcze dlaczego bardzo lubi pisać.
1: Wiemy, że ta postać jest po prostu tekściarzem. No to, a może najpierw niech ktoś odpowie, kto to
0: jednak
1: jest. Tak.
0: No to proszę bardzo.
2: Dzień dobry, poranny detektyw Krzysztof odgadł, że chodzi o Jacka Cygana.
1: No tak.
0: Szybko poszło, naprawdę.
1: Strasznie szybko państwo poszło. I bardzo dużo osób wysłało te poprawne odpowiedzi. Jacek Cygan, urodzony 6 lipca 1950 roku w Sosnowcu. Polski tekściarz, poeta. Napisał ponad 1000 znanych polskich piosenek. Studiował, proszę państwa, na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. I to mogło pójść dalej w tym kierunku wojskowym i naukowym. No i przez lata jeździł po Włoszech, żeby napisać książkę o właśnie Goethem.
3: No właśnie, to były cierpienia nie wcale młodej ziętary. Tylko wiadomo kogo. Natomiast jestem z was po prostu dumna. No i do Ani pofrunie cały zestaw fantastycznych, tak, eskorokowych gadżetów.
0: Państwu gratulujemy.
1: Odpowiedzi nie poznacie, no bo za szybcy jesteście.
0: Za tydzień.
4: Poranne dochodzenie. Eskiok.

0: Jest prawie 7:30, już za moment raport Westerog, ale wcześniej zaprosimy Państwa do garażu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja.
6: Eska Rock.

0: Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. W Łódzkiem służby zlikwidowały nielegalną fabrykę tytoniu, w której zabezpieczyły m.in. linię technologiczną i blisko 8 ton surowca, podał CBŚP. Straty Skarbu Państwa związane z działalnością fabryki oszacowano na 10 milionów złotych. Trzem zatrzymanym podczas akcji osobom grozi do 7 lat więzienia. Nawet 26 tysięcy złotych na godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Na tyle spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać rachunki szpitalom. Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ-u sprawozdawali droższe procedury, napisała dziś Wirtualna Polska.
0: To jest raport.
1: Z przyczyn technicznych od rana są utrudnienia na linii metra M1 w Warszawie. Uruchomiono komunikację zastępczą, poinformował stołeczny ZTM. Pociągi kursują w dwóch pętlach, Kabaty Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej.
2: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
0: SK Rock Sport.
1: Norwegia, wygrywając w 1/8 finału z Brazylią 2-1, sprawiła jedną z największych niespodzianek piłkarskich mistrzostw świata. Jej ćwierćfinałowego rywala wyłoni drugi wczorajszy mecz, w którym także nie brakowało emocji. Kibice zobaczyli aż 5 goli i jedną czerwoną kartkę. Anglicy po niesamowitym meczu pokonali współgospodarzy reprezentację Meksyku 3-2. I to mimo faktu, że od 54 minuty grali w osłabieniu. Meksyk w końcówce zamknął Anglików i próbował doprowadzić do remisu. Anglicy heroicznie jednak się bronili i dowieźli zwycięstwo. Spora sensacja także na Wimbledonie. Liderka rankingu tenisistek odpadła już w 4. rundzie turnieju. Aryna Sabalenka przegrała w 2 setach z Naomi Osaką, którą trenuje Tomasz Wiktorowski.
2: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
3: 6/9

0: Już dzisiaj, drodzy Państwo, też ustaliliśmy, że zdrowia nie da się kupić za pieniądze. Na to zdrowie trzeba sobie zapracować, tak jak panowie z The Rolling Stones, którzy całe życie pracowali na swoje dobre zdrowie, prawda?
1: Tak jest, cała tablica Mendelejewa tam została przyjęta.
2: Ale
1: na wszelki wypadek.
2: To jest niebywałe, to jednak pokazuje, że jak oni mają pieniądze, to są w stanie to wszystko jakoś, kurczę, naprawić i są naprawdę w dobrej kondycji.
0: A przynajmniej niektórzy z nich.
2: No przynajmniej niektórzy z nich, tak.
1: Dzisiaj też, proszę Państwa, wspominaliśmy o tym, że bohaterem naszego konkursu porannego był Jacek Cygan i Państwo łączycie jeden temat z drugim.
3: Kilka tygodni temu byłam na spotkaniu z panem Jackiem Cyganem w jednym z hoteli podwarszawskich. Spotkanie było w ramach promocji i nie za pieniądze, więc nie dało się tego kupić. I byłam pod wrażeniem erudycji, stylu, poziomu i jakości człowieka w obecnych czasach. I było nam bardzo miło wszystkim.
2: Pozdrawiamy serdecznie pana Jacka Cygana. To zresztą bardzo dobry znajomy mojego taty. Ja pamiętam pana Jacka Cygana, który wpadał do nas normalnie, po prostu na chatę. Bardzo rzeczywiście miły człowiek, potwierdzam.
1: Przecież gdyby nie Jacek Cygan, nie wiedzielibyśmy, że życie jest nowelą.
4: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Nie wiedzielibyśmy też, że ona była Ewą, prawda?
5: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni.

0: jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Reklama.

0: Czego nie da kupić się za pieniądze? O tym dzisiaj z Państwem rozmawiamy. Rozumu to na pewno nie.
1: No właśnie. Są tacy, którzy tego rozumu nie mają i nie mają jak go sobie kupić. Wyobraźcie sobie, że pomorska policja złapała mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną po drodze wojewódzkiej z prędkością, uwaga, siedzicie, 70 km na godzinę. Dodam, hulajnogą elektryczną. Nie dość, że zatrzymany tłumaczył, że jechał hulajnogą, ponieważ ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, to jeszcze się pochwalił, powiedział, panowie, zresztą mógłbym jeszcze jechać stówą. No po prostu kompletny kretyn. Jakoś nie przyszło mu do głowy, że hulajnogą może jeździć maksymalnie 20 km na godzinę. No i co? No i dostał 1100 zł mandatu.
2: Parafrazując klasyka, hulaj dusza, mózgu nie ma.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: My już wiemy, że to będzie ślubne Szkoda Gadać.
1: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: I ślubuję wam, że nic mądrego nie powiemy. Ślub Filipa Heizera z nastolatką będzie konkurencją dla wielkiego wesela Taylor Swift. Może wzbudzić podobne emocje, tak mówią eksperci z Pudelka. No i budzi podobne. Jeden i drugi mam tak samo w dupie.
3: Z kolei Ola Nowak przedstawia zasady na jej ślubie. Nie będzie wysokoprocentowego alkoholu i nie zapraszamy osób plus jeden. Tak osobiście przewiduje raczej pustki.
0: Bez sensu taki ślub. Joanna Racewicz wzięła ślub sama ze sobą. Wybieram siebie, powiedziała. Podobno poleciała na kasę.
1: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut.

0: Poznaniu. 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rokowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Lokalne władze informują, że na ten moment nie żyje już 11 osób. Rosjanie w nocy znów zaatakowali Kijów. Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy. To zapowiedział minister obrony.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują, że na ten moment 11 osób nie żyje. 46 zostało rannych, w tym troje dzieci. Jedna osoba zginęła też w obwodzie kijowskim, czyli poza stolicą. Co najmniej 15 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych albo zniszczonych. To już drugi zmasowany ostrzał Kijowa w ostatnich dniach. Matka spała. Ja nie mogłam do niej się dodzwonić, żeby powiedzieć, że lecą rakiety. To jest straszne. To już drugi atak tylko w tym miesiącu, a my dopiero co okna wymieniliśmy po ostatnim ostrzale. To jest dramat. Tyle tu dzieci. Ile jeszcze to będzie trwało? Mówi jedna z mieszkanek Kijowa, która czeka na wyciągnięcie swoich bliskich spod gruzów. Tymczasem w ukraińskiej stolicy obecnie ogłoszono właśnie kolejny alarm lotniczy. Siły powietrzne informują o dronach, które zmierzają do stolicy. To znacznie utrudnia przeprowadzenie akcji ratowniczej.
2: To jest raport.
1: Polska odtajni pomoc wojskową dla Ukrainy, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To bezpośrednia odpowiedź na doniesienia o tajnym oddaniu Ukrainie rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce produkcyjnej. Tę ostatnią kwestię już zdementował MON. Mateusz Głębiewski.
3: Jak zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniona zostanie pełna lista polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Dzieci kilkuletnie, nastolatki czy seniorzy. W tłumie turystów w Zakopanem zgubić może się dosłownie każdy. I to zarówno w mieście, jak i na szlaku turystycznym, w górach, policja pod Tatrami. W sezonie turystycznym niemal codziennie musi się z tym mierzyć. Mówi o tym Roman Wieczorek z zakopiańskiej komendy.
4: Jest to pewnego rodzaju codziennością. Przykład właśnie z ostatniego okresu czasu. Zaginiona 13-latka na Gubałówce. Jak wiemy, tam na deptaku jest tłum ludzi. Dzieci gubią się czy na drodze do Morskiego Oka, czy na drodze pod Reglami, do Doliny Chochołowskiej, Kościeliskiej. I podobny problem jest z osobami starszymi. Mogą występować zaniki pamięci, nie wiedzą, gdzie mieszkają, skąd pochodzą.
1: Na szczęście niemal każda taka sytuacja kończy się szczęśliwie po 20-30 minutach. Policja apeluje do rodziców i do opiekunów, by bardzo uważnie zwracali uwagę na osoby, którymi się opiekują, bo wystarczy chwila nieuwagi, by zgubić się w tłumie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
7: Zupełnie niespodziewanie, jak wspominaliśmy, szkoda gadać o ślubach, to nam się klimat weselny włączył. Każdy
8: no właśnie,
7: wspominał, jakie ma piękne doświadczenia.
8: Masz jakieś prognozy pogody teraz dla nowożeńców?
7: Nie najlepsze.
9: Przerypane.
7: Nie najlepsze. Ola Nowak płakała cały weekend, że będzie u niej padało. No i w tym tygodniu, gdyby ktoś chciał robić sobie ślub, wesele, to też może na deszcz natrafić. A wiem, że teraz się robi śluby już i w środę, i w czwartki, i w piątki, więc rzeczywiście ten deszcz może być obecny, ale dobrze, deszcz jest nam potrzebny. Ale mogłoby być cieplej. Dzisiaj maksymalnie od 17 na zachodzie przez 20 stopni w Bydgoszczy i Łodzi, do 22 w okolicach Białegostoku i Lublina, do tego wietrznie.
8: Tak. No to sweterek dla panny młodej.
9: No i właśnie a propos wietrznie, wiecie, po takim weselu kładą was razem w jakimś pokoju takim wynajętym, a tam wieje?
10: Zimno. No właśnie, jakieś nawy włączyły, cholera.
11: Panie Maksiu.
10: Tak?
11: Kładź się pan, cieplej będzie.
10: Dziękuję, jak w wojsku.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S0.
2: Ale pogodę da się kupić za pieniądze, bo podobno pogoda jest dla bogaczy, dla niebogaczy są prognozy złe.
3: No i podobno można ją tam pozmieniać za pieniądze, jak się człowiek uprze.
4: Albo po prostu gdzieś wylecieć. Michale, co u ciebie w serwisach?
5: Trudne warunki nad Bałtykiem. No. Na większości plaż obowiązuje zakaz kąpieli. To w raportach.
4: Ale miejmy nadzieję... Nic nie ma i tak się kąpać nie można.
2: No tak. Są jeszcze cymbergaje.

0: Temat przewodni naszego dzisiejszego programu, czyli pieniądzory po prostu.
1: Tak jest, a niczego nie można kupić za pieniądze. Snu nie można kupić za pieniądze. Albo się człowiek wyśpi, albo się człowiek nie wyśpi. No nie da rady po prostu, no.
2: To prawda, nawet jeden ze słuchaczy nam napisał, że możemy sobie kupić wymarzone łóżko, jakiś wypasiony materac, ale co z tego, jak nie mamy czasu z niego korzystać.
1: Żeby się przespać.
0: No właśnie, drodzy państwo, czego nie można kupić za pieniądze?
3: To może z tych rzeczy nie do kupienia dorzućmy jeszcze poczucie humoru i dystans.
1: O, to prawda, dystans do siebie, tego się nie da kupić.
2: A szkoda, że nie można kupić poczucie humoru, bo bym tam wysłał moją żonę.
0: O, ale odważny gość! Drodzy państwo, czego jeszcze nie można kupić za pieniądze?
4: Pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to wiecie co.
5: Nie pamiętałem tylko przez jaki U!
6: 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Także dzisiaj, drogi Wojtku, nie licz na to, że skończysz w objęciach.
2: Dzisiaj śpiew pracy.
0: Artur Rojek w objęciach.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr. 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym, czego nie można kupić za pieniądze. Czasu nie można kupić za pieniądze. Ten minas jak szalony, to może Joanna szybko?
1: Dobra, szybko. Proszę bardzo. Raport Reuters Institute został opublikowany na temat tego, czy ludzie, w sensie, czy Polacy mają zaufanie do informacji. Niestety coraz jest tym gorzej. Otóż wygląda to tak, że zaufanie do wiadomości publikowanych w mediach tradycyjnych i społecznościowych deklaruje 39%, czyli 8% mniej niż przed rokiem. Mało tego, okazuje się, że ludzie coraz mniej w ogóle chcą słuchać informacji. 46% respondentów stwierdziło, że czasami lub często unikają w ogóle newsów w mediach, ale to, co mnie szokuje, to, że coraz większym zaufaniem cieszą się informacje w mediach społecznościowych. 56% respondentów wierzy w to, co mówi Facebook i Instagram.
2: No słuchajcie, tak słucham sobie informacji w wykonaniu Michała Pokląkowskiego i tak sprawdzam to, jakie mamy zaufanie do tych wszystkich serwisantów, no to myślę, że jesteśmy w taparatach.
3: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Punktualnie 8.30, a to oznacza raport Westerogi. Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak powietrzny na Kijów z wykorzystaniem pocisków balistycznych oraz dronów. Nie żyje co najmniej 11 osób. W mieście trwa akcja ratunkowa. Chińska marynarka wojenna wystrzeliła z okrętu podwodnego strategiczny pocisk balistyczny za trapą głowicy bojowej. Rakieta wpadła do Pacyfiku, podała Państwowa Agencja Prasowa w Pekinie. Operacja spotkała się ze zdecydowaną krytyką i dużym zaniepokojeniem ze strony m.in. Australii, Japonii oraz Nowej Zelandii.
1: To jest raport.
2: Funkcjonariusze nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych, poinformowała Straż Graniczna. Zatrzymano 9 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty, a wobec 2 osób sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące.
3: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Wieczorem poznamy kolejnego ćwierćfinalistę piłkarskich mistrzostw świata. O 21:00 dojdzie do pojedynku reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpania zmierzy się z Portugalią. Zapowiada się pojedynek dwóch generacji.

0: programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Wieczorem poznamy kolejnego sieci na listę piłkarskich mistrzostw świata. O 21:00 dojdzie do pojedynku reprezentacji z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpania zmierzy się z Portugalią. Zapowiada się pojedynek dwóch generacji, po drugiej Cristiano Ronaldo. Holandia będzie dziś rywalem polskich koszykarzy. Będzie to mecz ostatniej kolejki eliminacji mistrzostw świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstwa. W piątek na wyjeździe rozbili Austrię 123-77. Początek dzisiejszego meczu w Tarun Arenie w Krakowie o 18:00. Charles Leclerc z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Lider mistrzostw Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa miał problemy techniczne i był dopiero 16. Do mety nie dojechał Max Verstappen, który na 4 okrążenia przed metą wypadł z toru. Kolejna runda za 2 tygodnie w Belgii.
3: Michale Poklękowski, zanim nam uciekniesz, bo tutaj wcześniej pozwoliliśmy sobie wspomnieć o tobie w kontekście newsa o tym, że spada zaufanie do serwisantów. I okazuje się na szczęście, że nie u wszystkich.
4: Dzień dobry, Daniel. Chciałem powiedzieć, że pan Michał Poklękowski to jest jedyne medium, w które wierzę. I on jest i socjal, no bo wiadomo, gdzie mieszka, i media, bo wiadomo, gdzie pracuje. A jego historia o dzikach to jak nic, jak on to zbierze w książkę, to będzie nowy biały kieł albo coś podobnego. To ja jestem przekonany. Proszę redaktora pozdrowić. Ja czekam zawsze na jego wiadomości.
0: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
5: Ziętarska, Olszewski, Bura.

0: Mały piłkarz NBA.
1: No tak.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: Za pieniążki można sobie kupić lepszy program, a przynajmniej skład tegoż poranka.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
11: Reklama.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, czego nie można kupić za pieniądze. Ja się nagle zastanawiałam teraz, bo chciałam powiedzieć, że czasu na antenie jest kierok, nie da się kupić za pieniądze. A z drugiej strony, jakbyśmy tak na przykład napisali teraz do Jaro Sobierajewicza, naszego ulubionego, że słuchaj, zapłacimy ci pieniądze, a my zostaniemy jeszcze godzinę na antenie, to pewnie by się zgodził.
1: On pewnie tak, ja natomiast nie wiem, a wszystkim naszym reklamodawcom chcieliśmy powiedzieć, słuchajcie, da się kupić czas na antenie jest kierok.
2: To prawda. Jakie jeszcze propozycje mają nasi wspaniali słuchacze?
3: A, dzień dobry, szanowni redaktorzy. To prawda. Snu nie kupi. Matko, ten mundial mnie wykończy.
1: Ty, może niech chłobrojka ściszy, to będzie mu się lepiej spało.
0: Nie, snu się nie da kupić, to już mówiliśmy o tym, niestety.
1: Czego jeszcze nie kupimy za pieniążki?
4: Oprócz dobrego gustu i zdrowia, za pieniądze nie da się kupić dobrego serca, godności i honoru. Tego ludziom też brakuje. Oprócz talentu oczywiście, w większości.
2: To prawda, z sercem trzeba trafić na dawcę.
5: Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to bardzo lubię tak zwany RIGT, czyli rozum i godność człowieka. Tego na pewno nie da się kupić.
0: Nie da się, to prawda, chociaż mam taką serdeczną przyjaciółkę, która kiedyś wparowała do mnie i powiedziała: Joanno, straciłam godność w barze studio.
1: Czyli pieniądze jednak to nie wszystko.
6: Pieniądze jednak to nie wszystko, to na nich warto stoi świat. Widzi się ktoś, kto jest już blisko, nawet gdy posypra.
7: Na 9 w Esterok.

0: Chciałem powiedzieć, że za pieniądze nie da się zaimponować kobiecie na przykład, ale jednak się chyba da,
1: chyba
0: prawda?
1: Trochę się da. Ja powiem wam tak, ja jednak twierdzę, że nie da się kupić za pieniądze dobrych kumpli. Ja pamiętam ten moment, jak prawie rok temu wchodziłam tu do studia i myślę sobie, kurczę blady, jak ja będę musiała pracować z jakimiś dwoma bałwanami, to przecież normalnie szlak nie trafi. I co? I się okazało, że mam naprawdę zupełnie dwóch śmiesznych, fajnych, kochanych, dobrych misiów patysiów.
0: Wojtas, tak. A ty jej to napisałeś?
1: Tak, napisał mi to na kartce,
0: czyli
1: misiów patysiów, mał fajnych.
2: Kupiłem jej czereśnie. Tak ją kupiłem.
1: Już je zjadłam.
0: Drodzy
1: gdzie
0: państwo,
1: są moje czereśnie jeszcze dodatkowe? Halo.
0: Czego nie da się kupić za pieniążki?
3: Pieniędzy to są przychodzące i odchodzące, a zdrowia na przykład nie kupisz za pieniądze, jeżeli będziesz miał poważną chorobę. I tak samo nie kupisz miłość, i tak samo nie kupisz zdrowie rodziny. Pieniędzy nie są najważniejsze, ale niestety, na razie niestety pieniędzy są dla niektórych ludzi są wyżej niż miłość, zdrowie, życie innych osób i tak dalej.
1: Ja nie mówię, że wyżej, ale mniej więcej powiedzmy na tym samym poziomie, czemu nie?
2: Nie, no, ja, u mnie są wyżej, także nie mogę ich sięgnąć.
0: Taborę sobie podstaw.
1: Poczekaj, ale ty dość wysoki jesteś, to jednak drabinkę, bo one bardzo wysoko są te pieniądze.
0: Drodzy państwo,
1: leżą, tak?
0: Za poniedziałek to my już państwu pięknie podziękujemy.
1: No co ty powiesz, ale już? Ale co, nie kupujemy jednak od Jara tego czasu antenowego, nie pogadamy więcej?
0: Słuchaj, pieniądze zarobione, żona w domu czeka, także dziękujemy.
1: Dobra. No
0: do wtorku.
1: Dobra, to cześć.
0: Czyli jednak nie śmierdzą.
4: Rzeczywiście nie śmierdzą. Takiej ilości.
5: To było 6 na 9 w SC Rock.
6: I pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść.
7: To już jest koniec.
5: Autopromocja. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Reklama. SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Znana jest wstępna przyczyna poważnego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie, do którego doszło w weekend. W gminie Staszów trwa liczenie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:00 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Awaria układu kierowniczego to wstępna przyczyna poważnego wypadku autobusu miejskiego w Warszawie. Pojazd w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka aut. No i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Z nowymi informacjami w tej sprawie Michał Skolimowski.
2: Dzień dobry. Policja bada wszystkie okoliczności tego wypadku. Służby pracowały na miejscu do późnych godzin nocnych. Wstępne ustalenia wskazują na awarię układu kierowniczego. O tym mówił nadzór ruchu i sam kierowca. To będą weryfikować teraz eksperci. Mężczyzna był trzeźwy. Również test pod kątem narkotyków pokazał wynik negatywny. Autobus staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Film z tego incydentu trafił do sieci.

0: Godzin nocnych. Wstępne ustalenia wskazują na awarię układu kierowniczego. O tym mówił nadzór ruchu i sam kierowca. To będą weryfikować teraz eksperci. Mężczyzna był trzeźwy. Również test pod kątem narkotyków pokazał wynik negatywny. Autobus staranował kilka samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Film z tego incydentu trafił do sieci, a nieletnia trafiły do szpitala.
1: To jest raport.
2: 100 tysięcy złotych, na tyle. Nieoficjalnie szacuje się koszt odbudowy dachu w jednym z gospodarstw w świętokrzyskim Poniku. W gminie Staszów wciąż trwa liczenie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach. Dziś poszkodowaną rodzinę ma odwiedzić wojewoda. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk, która rozmawiała z mieszkańcami.
3: Jak spojrzałam, to było bieluteńko, nie było nic, po prostu widać za tym oknem. Chciałam go przytrzymać ręką, myślałam, że utrzymam, nie? No ale już poczułam, że taki, że po prostu wyrwie to okno. Jeszcze jak przechodziłam, zerknęłam, bo tam się, no widać, salon, nie? Zerknęłam, a tam już nie było dachu i w ogóle to nie było nic kompletnie słychać.
2: Wizyta wojewody ma przede wszystkim przyspieszyć procedury i uruchomić pilne rządowe zasiłki celowe na odbudowę zniszczonych budynków.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
2: Zakłady ubezpieczeń w większości przypadków sprawnie i rzetelnie likwidowały szkody po powodzi, która we wrześniu i październiku 2024 roku dotknęła południowo-zachodnią Polskę, poinformował dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK wskazał jednocześnie, że konieczna jest pilna poprawa w Polsce w zakresie badania potrzeb klientów firm ubezpieczeniowych oraz dopasowania ofert ubezpieczeniowych.
4: Pogoda.
2: Chmury na przemian ze słońcem dzisiaj. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy i też w górach. Przez 21 na przeważającym obszarze Polski. Do 23 dzisiaj na Podkarpaciu. W górach może mocno wiać.

0: Ciekawe, ile oni by tego czasu chcieli ode mnie kupić? Ile by byli w stanie zapłacić? Muszę z nimi ustalić ten temat jutro. Z porankiem oczywiście. Ale teraz poranek już sobie poszedł, a pan Jarol przyszedł. Jest 10 minut po 9, zaczynamy poniedziałkowe kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zespół Suede.

The Cardigans, zespół ze szwedzkiego Jönköping. Bardzo fajna kapela. A ich sąsiedzi Norwegowie też potrafią grać. Na przykład taki perkusista Erling Haaland.

0: A właśnie wczoraj cieszyłem, a Państwo oglądają Mundial. Do tego tematu jeszcze pewnie dziś wrócimy. A temat perkusisty pojawi się też w kultowej historii.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo dziś swoje urodziny miałby Robert Charles Heaton, a więc gościu, który bębnił w zespole New Modern Army. Pojawił się tam w kapeli 2 lata po ich powstaniu, ale w odpowiednim momencie, kiedy jeszcze znani nie byli, i to z jego pomocą osiągali wielkie sukcesy, szczególnie w latach 80. Z kapeli odchodził w roku 98 z powodów zdrowotnych. Znaleziono mu guza mózgu, którego zoperowano, i podobno ta operacja okazała się być szczęśliwą. No tyle, że kilka lat później Robert miał wypadek w ogrodzie. No i upadł na głowę, która raczej powinna być wyjątkowo chroniona w takiej sytuacji. No i tych 65. urodzin dziś świętować nie może.
1: SK Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.
0: Purity, New Model Army.

0: Zespół Zmysłowic, którego nazwa od razu na to wskazuje, prawda? My w SC Rock, a przed nami między innymi wspomnienia, czy wspomnienie. Będziemy wspominać pewnego żyjącego i mam nadzieję długo jeszcze cieszącego się dobrą formą gitarzystę. To już za moment.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.
6: SK Rock Radar.
7: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Youngblood przeszedł poważne załamanie nerwowe po koncercie w Czechach. 28-letni wokalista opublikował w sieci poruszający wpis, w którym rozlicza się z internetowym hejtem i problemami psychicznymi. Wywołał on gigantyczne poruszenie. Wsparcie artyście okazali m.in. Scott Ian z Anthraxu czy Gary Holt z Exodusa i Slayera. A więcej o tym, co działo się w Czechach, przeczytacie na skrock.pl.
6: SK Rock Radar.
8: Hi, I'm Phil Collin.
9: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
10: Hi, this is Beto.
11: And this is Paavo from Apocalyptica
12: on SK Rock.

Cell Sanctuary, zespół The Cult. A teraz będzie o człowieku, który ma dziś urodziny, który jako 5-letni brzdąc chciał bardzo grać, ale na akordeonie. Wszystko się zmieniło, kiedy w Polsce przyszła moda na Stonesów, The Beatles i czerwone gitary. No i wtedy już 9-latek postanowił jednak grać na gitarze. I pierwszą, z tego co mówi, zrobił sam z deski od łóżka. Niestety nigdy nie zagrała. Ta gitara to była kompletna porażka, domowe dzieło Majsterkowicza. Ale dzięki niej rodzice widzieli moją zawziętość i zdeterminowanie i dołożyli mi pieniądze, żebym sobie kupił wymarzony instrument. Tygodniami zbierał makulaturę, puste butelki, tak się wtedy robiło, dzisiaj pewnie też do tego się wraca i w ten sposób uzbierał połowę pieniędzy. I ta pierwsza gitara akustyczna, wspomina, była strasznie niewygodna i okropnie brzmiała, ale jak już ją miał, to zakochał się w niej do szaleństwa. No i ten stan trwa do dziś. I ponieważ jest już w wieku, gdy człowiek zaczyna myśleć powoli o końcu żywota, przyznał, że jakby co, chce być skremowany z tą ulubioną gitarą. No mam nadzieję, że to jednak nastąpi jak najpóźniej. Panie Grzegorzu Skawiński, z okazji dzisiejszych urodzin życzę długiego i pięknego życia.

0: Zespół YouTube coraz bliżej premiery nowej płyty i nowego singla. Już można obejrzeć ich takie krótkie filmiki, jakie rejestrowali na ulicach pewnego dużego meksykańskiego miasta i nawet posłuchać fragmentu tej pewnie nowej, zapowiadającej cały album piosenki, która będzie miała też Streets w tytule. Tak to przynajmniej brzmi. A to było inne Streets, Where the Streets Have No Name z 87 roku. Nagranie YouTube. Mam nadzieję, że panowie nawiążą do tych pięknych lat, które mieli w dekadzie, która już dawno temu była. Ale trzymam kciuki za to, by dobre czasy wróciły. 10 i raport deski rok przed nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
1: Melina. Erste Rock.
3: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
4: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
4: Na wesela weszło.
3: Na wesela, tak.
4: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
4: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
4: Ale że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5.

0: Mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
2: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
16: Jutro w tureckiej Ankarze rusza szczyt NATO. Znamy główny cel tego spotkania. 34-latek podczas prac w zagrodzie został zaatakowany i stratowany przez stado 6 byków. To w gminie Mikstad.
17: SK Rock. Raport.
16: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Ponad 350 dronów i 68 rakiet zaatakowało w ostatnich godzinach Ukrainę. Od tego zaczynamy raport o 10. To była jedna z najtrudniejszych nocy dla obrony przeciwlotniczej. Nie udało się zastrzelić żadnej z 23 rakiet balistycznych. Skutecznie zniszczono za to większość pocisków manewrujących oraz drony. Rakiety znów uderzyły w bloki mieszkalne. Trwa akcja ratunkowa. Dotychczas wiadomo o 14 ofiarach śmiertelnych. W samym Kijowie zginęło 11 osób. Około 60 jest rannych. Wśród zabitych są całe rodziny. Trzy osoby straciły życie także w obwodzie kijowskim. Tak nocna, tak opisuje jeden z mieszkańców Kijowa. Mam pokaleczone odłamki nogi. Na początku tego nie poczułem, ale potem zobaczyłem, że leci krew. Musiałem wyciągnąć ranną żonę z mieszkania. Sam dotarłem na drugie piętro. Tam pomogli mi wyciągnąć ją w stronę drzwi. W miejscach uderzeń pracuje ponad 400 policjantów i ratowników. Jutro w Kijowie znów ogłoszą dzień żałoby.
17: To jest raport.
16: Celem szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, zapowiada wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jutro w Ankarze rusza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. W studiu nasze

0: Port.
1: Celem szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, zapowiada wicepremier szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jutro w Ankarze rusza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. W studiu nasze

0: systemów dronowych i antydronowych. Jednak jak mówi wicepremier szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
1: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
0: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
2: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
0: Mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Dramatyczne chwile w jednym z gospodarstw w Wielkopolsce. Trwa wyjaśnienie przyczyny wczorajszego wypadku w gminie Mikstad. 34-latek podczas prac w zagrodzie został zaatakowany i stratowany przez stado 6 byków.
5: Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie stwierdzono obrażenia ciała powyżej dni 7, bezpośrednio zagrażające jego życiu.
4: Mówi Magdalena Handziuk z Komendy Policji w Ostrzeszowie. Do zdarzenia doszło na terenie prywatnego gospodarstwa rolnego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.
6: Eskarok Biznes.
4: Uruchomiony został Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, zapewniający wsparcie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo kraju, poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego. Samorządy i przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie z puli 23 miliardów złotych. Doświadczenie inwestycyjne z ostatnich 12 miesięcy deklaruje aż 68% Polek i Polaków, a główną motywacją do inwestowania pozostaje budowanie bezpieczeństwa finansowego, wynika z raportu Chcemy inwestować, ale nie wiemy jak. To jego tytuł. Najwyższą aktywność inwestycyjną deklarują osoby w wieku 35-44 lata, spośród których inwestowało aż 3/4 respondentów. W minionym tygodniu średnia cena wycieczek organizowanych przez biura podróży w Polsce z wylotami w dniach 3-9 sierpnia spadła o 31 zł. Tak wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Travel Data. Najbardziej potaniały wyjazdy na hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara płacimy 3,75 zł. Euro jest wyceniane na 4,28 zł. Frank szwajcarski kosztuje 4,64 zł. I funt brytyjski 4,96 zł. Proszę.
6: Pogoda.
4: Dziś chmury na przemian ze słońcem, miejscami głównie na północy, południu i na zachodzie Polski przelotnie popada. Na termometrach od 17 stopni na wybrzeżu i w górach, przez 21 na Mazowszu i Łódzkiem, do 23 na Podkarpaciu. W Tatrach może mocno wiać.

szans. Piosenka, która powstała w trudnym dla zespołu czasie, kiedy wrócili na scenę już bez udziału Hołdysza w pierwszej połówce lat 90. Piosenka, którą podobno zarzucił, przynajmniej jeżeli chodzi o melodię, podczas spaceru.

0: basista Andrzej Nowicki i to on zaczął historię. Potem do już stworzonej melodii tekst napisał Bogdan Olewicz. No i Grzesiek zaśpiewał. No i wyszło jak wyszło, czyli pięknie. 17 minut po 10, witamy w drugiej godzinie poniedziałkowych kultowych historii. Teraz jeszcze kultowy kawałek się nie pojawi, chociaż może po latach takim będzie. Na razie jest nowością Evolution in Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Bad Medicine, zespół Bon Jovi. A teraz będziemy wędrować na początek lat 90. Wspomnimy sobie czasy muzyki grunge'owej.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Jest ta kategoria błędna, że wypromowała muzykę grunge'ową Nirvana ze swoim albumem Nevermind. Znaczy wypromowała, być może jest to jakoś słuszne, bo za sprawą tego krążka oczywiście gatunek stał się sławny na całym świecie, ale jeszcze przed pojawieniem się tego drugiego albumu Nirvany można było mówić o zespołach grunge'owych, które osiągały sukces. Tym pierwszym był zespół Alice in Chains. Kiedy wydawali swój pierwszy album Facelift w sierpniu roku 90, a więc na rok przed Nevermind Nirvana czy przed debiutem Pearl Jam, na początku nie zyskali większego rozgłosu poza swoim północno-zachodnim fragmentem USA. Aż do roku 91, gdy MTV odkryło teledysk do piosenki Man in the Box. No i wtedy za MTV stacje radiowe zaczęły grać piosenkę, co 6 lipca roku 91, więc dokładnie 35 lat temu, wywindowało kawałek na 18 miejsce na liście Billboard, na tej odpowiadającej za muzykę rockową. A potem, gdy pojawiła się Nirvana, ten wspomniany przeze mnie krążek Facelift zyskiwał kolejnych fanów i do dzisiaj rozszedł się w liczbie ponad 10 milionów egzemplarzy.

0: Fight for Your Right, zespół Beastie Boys z ich debiutanckiej płyty, chyba najsłynniejsze ich nagranie. Ciekawą rzeczą jest to, że tak naprawdę chyba nie wierzyli w potencjał tej piosenki od samego początku, bo numer nie był pierwszym singlem, nawet nie był drugim, nawet nie był trzecim, a dopiero czwartym. No jak się okazało, do 4 razy sztuka. No, tak to bywa czasem w życiu. Ale dobrze, że i tak wybrali go na singla i że świat go poznał i może nucić do dzisiaj.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
3: This is Noel Gallagher from Oasis.
4: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
5: Hi Poland, we are Royal Blood on Esca Rock.

Guns N' Roses i Yesterdays w SC Rock. A teraz wrócimy do przełomu lat 80. i 90., gdy swoje największe chwile miał zespół The Sister of Mercy. Przez 2 lata członkiem tego zespołu był niejaki Tim Bruceno, a więc gościu, który odpowiadał za gitarę w kapeli, która już wtedy miała no chyba największe sukcesy za sobą. Bo do składu przychodził m.in. już po nagraniu tego nagrania Dominion. Pan Tim ma dzisiaj urodziny, jeśli wszystko dobrze policzyłem, 63.

0: Nie, zespół T-Love, który bardzo intensywnie pracuje w roku 2026, w sensie koncertowo, choć akurat w tym momencie panowie mają wakacyjną przerwę. Do grania wrócą 25 lipca, gdy pojawią się w Działoszynie. Ale potem jeszcze m.in. wyprawa do Londynu, koncerty choćby w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, więc będzie okazja ich pooglądać w różnych miejscach. 11 i raport Eski Rock przed nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Chociaż czasami jest zupełnie w drugą stronę, bo jak masz tych pieniędzy, jesteś w pogoni za nimi, no to ciągle się denerwujesz, stresujesz i tak dalej.
3: Ale Boże, chcę zainwestować, ale co, zobacz, patrz, akcje spadły, nagle i od razu się denerwujesz.
4: Weź, te problemy albo okradną, albo wiesz, się włamią, albo porwą dziecko dla okupu, bez sensu.
3: Daj,
2: jaki
3: spokój,
2: drogi samochód kupić?
3: Wolę mieć długi.
2: Oczywiście. Michale, co u ciebie w serwisach?
5: Trudne warunki nad Bałtykiem. No. Na większości plansz obowiązuje zakaz kąpieli, to w raportach.
2: Ale miejmy nadzieję... Nie ma i tak się kąpać nie można.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SRO. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: W Leroy

0: nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klinczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Poli 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama. Rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. O ujawnieniu tych informacji zdecydował minister obrony. Prawie 8 tysięcy paczek papierosów przechwyconych w Koroszczynie. Towar był ukryty w podłodze na czepy ciężarówki.
5: SK Rock. Raport.
4: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Dziś po południu przesłuchanie kierowcy autobusu komunikacji miejskiej, który miał wczoraj poważny wypadek w Warszawie. Przypomnę, na rondzie Zesłańców Syberyjskich pojazd uderzył w tramwaj. Potem zderzył się z 14 samochodami i wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych zostało 6 osób. Nowe informacje w tej sprawie przynosi do studia Krzysztof Połowecki.
6: Jak się dowiedziałem, przesłuchanie kierowcy autobusu zaplanowano dzisiaj między godziną 13 a 14. Tuż po wypadku mężczyzna tłumaczył, że zawiódł układ kierowniczy i hamulce. Policja wstępnie potwierdziła, że pojazd mógł mieć problemy techniczne. Eksperci dodają, że wytracenie prędkości wielotonowego pojazdu jest bardzo trudne. Wiadomo, że 58-latek był trzeźwy, a badanie na obecność środków odurzających również dało wynik negatywny. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać zderzenie autobusu z tramwajem i samochodami, co poprzedziło zjazdy do przejścia podziemnego. Akcja usuwania pojazdu trwała niemal całą noc.
5: To jest raport.
4: Po oskarżeniach ze strony opozycji rząd odsłoni karty w sprawie wojskowej pomocy dla Ukrainy. O ujawnieniu tych informacji zdecydował minister obrony po konsultacji z premierem. To bezpośrednia odpowiedź na zarzuty dotyczące oddania Kijowowi rakiet do wyrzutni Patriot i polskiego miejsca w kolejce w amerykańskich fabrykach. Ostatnią kwestię już zdementował MON. Oto jak opublikowanie szczegółów donacji wpłynie na relacje na linii Warszawa-Kijów, był pytany minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
7: Powinno wpłynąć bardzo dobrze na relacje Polski z Ukrainą, bo pokaże, jak dużo Ukrainie pomogliśmy. Wiem, że opozycja żądała tego ze złośliwości, ale no, skoro żądają, to pokażemy te kilkadziesiąt donacji, które dokonał poprzedni rząd.
4: Wiceminister obrony Magdalena Sapkowiak-Czarnecka przekazała, że rząd PiSu dokonał 44 donacji sprzętu dla Ukrainy. Obecny rząd 5.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Podwójne dno, a właściwie podłoga i prawie 8 tysięcy paczek papierosów zatrzymanych w Koroszczynie. Towar był ukryty w podłodze na czepy pojazdu ciężarowego, mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
8: Samochód ciężarowy wjeżdżał z Białorusi do Polski. Jak wynikało z dokumentów, pojazd nie przewoził żadnego ładunku. Jednak co innego wynikało z obrazu RTG, który ujawnił anomalię w obrazie podłogi na czepy. To samo miejsce jako kryjówkę nielegalnego ładunku wytypował pies służbowy Tina, który był wykorzystywany podczas tych czynności. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to około 160 tysięcy złotych.
4: Kierowca, obywatel Polski, przyznał się do próby przemytu, jednocześnie odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Papierosy oraz ciągnik siodłowy z naczepą zostały zabezpieczone jako dowody w postępowaniu, które prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej.
9: Pogoda.
4: Dziś chmury na przemian ze słońcem, miejscami głównie na północy, południu i zachodzie Polski, przelotnie popada. Na termometrach od 17 stopni na wybrzeżu i w górach, przez 21 na Mazowszu i Włódzkiem, do 23 stopni maksymalnie na Podkarpaciu. W Tatrach może mocno wiać.

0: 11 minut po 11. Tu SK Rock. Jednym z najciekawszych projektów, jakie tego lata będzie można, już w zasadzie można było zobaczyć w Polsce, jest to, co dzieje się na Męskim Graniu i na piątkowe zamknięcie. Kult, problem, gra Kazika. To naprawdę coś niesamowitego. Dwa wyraziste muzyczne światy, które pokazują odmienne sposoby opowiadania tej samej rzeczywistości. Takie słowa kiedyś przeczytałem na temat tego projektu i jestem bardzo ciekaw, bo no nie byłem na tym pierwszym otwierającym całą serię wydarzeniu Męskiego Grania, ale na jedno z wydarzeń albo w Warszawie, albo w Poznaniu się wybiorę. No i obiecuję Państwu, że będę potem opowiadał, jak było. Kult to naprawdę jest marka. Problem również, tylko że z innego muzycznego świata, który też bardzo szanuję. No dobrze, to przede mną, a jeszcze przed Państwem w tej chwili słuchanie nowej piosenki, którą chcemy Państwu w tym tygodniu częściej pograć, bo jest tego absolutnie warta.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ma tytuł Like a Whisper in the Night.

0: Koniec świata, takiego, jakiego znamy. To ta piosenka R.E.M. Pierwszy? No dobrze, drugi hit, jaki im się przydarzył w życiu. Ale to jeszcze w czasach, kiedy nie było albumu Out of Time. I teraz będziemy szli do kina.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Będziemy w roku 94. To były czasy, kiedy w Polsce premiery filmów tych zagranicznych miały miejsce później niż w oryginale. Na Forresta Gumpa musieliśmy czekać do listopada. Ale to 6 lipca roku 94, więc 32 lata temu Forrest Gump miał swoją amerykańską, no ogólnie mówiąc zachodnio-światową premierę. Nie będziemy mówić o filmie, tam myślę wszystko już jest jasne i Państwo pewnie lubią do tego filmu wracać i do tego, co robi na tym wielkim ekranie Tom Hanks. Ale będę mówić teraz o muzyce, bo ścieżka dźwiękowa z tego filmu dzieli się na dwie części. Na oryginalną muzykę ilustracyjną, skomponowaną przez Alana Silvestriego, a także na ten soundtrack pełen piosenek, który odzwierciedla burzliwą historię USA od lat 50. do 80. XX wieku. To płyta, która stała się jednym z najlepiej sprzedających się soundtracków w historii kina. A to wszystko jest za sprawą oczywiście legendarnego filmu, ale też artystów, którzy ten soundtrack wypełniają. Cóż tam można znaleźć? The Doors, Joan Baez, The Mamas and Papas, Creedence, Clearwater Revival, piosenka Elvisa Presleya, Hound Dog, także wielkie dzieło duetu Simon and Garfunkel. No i ten numer, Lynyrd Skynyrd.

nagranie o tytule Polski. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale grupa istniała bardzo krótko, potem próbowała wracać w 2013 i 2023 roku, ale zawsze te powroty były na chwilę. Niemal tak krótkie były te powroty, jak ta pierwsza część historii działania zespołu, którego historia zaczęła się w roku 93, no i w wyniku tak zwanych wewnętrznych nieporozumień, ładne to określenie, zakończyła się już rok później, w roku 94. Szkoda, bo mogli zrobić sporo dobrego na polskiej scenie. Ale jak to mówią, to se ne vrati. Green Day za moment w Esterok.

No i w wyniku tak zwanych wewnętrznych nieporozumień, ładne to określenie, zakończyła się już rok później, w roku 94. Szkoda, bo mogli zrobić sporo dobrego na polskiej scenie. Ale jak to mówią, to se ne wraci. Green Day za moment w Esterok.

0: Nadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
3: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Wes Borland oficjalnie potwierdził, że muzycy Limp Bizkit chcą niebawem wrócić do studia. To oznacza, że w niedalekiej przyszłości na rynku ukaże się ich nowy krążek. Jak mówi gitarzysta, mieliśmy już kilka sesji twórczych i mamy sporo gotowych partii, które możemy wykorzystać w nowych piosenkach. Panowie planują w sierpniu wejść do studia, a więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.
4: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
5: This is Jack White.
6: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

21 Guns. Green Day w Ester Rock. Te 21 wystrzałów to salwa honorowa, którą daje się na pogrzebach bohaterów USA, tych oczywiście głównie wojskowych, ale czasem także robi się taką salwę w przypadku bardzo ważnych polityków, którzy schodzą z tego świata. Obstawiam, że nie było takiej salwy na pogrzebie Louisa Armstronga, czyli Satchmo, legendarnego trębacza jazzowego, który umierał dokładnie 55 lat temu. Wielka to była strata dla muzyki, ale zostaje muzyka. No i ten najsłynniejszy, choćby What a Wonderful World.

0: muzyka reggae. Może nie najbardziej skomplikowana na świecie, ale płynąca prosto z serca. I bardzo lubię takie dźwięki. Dab w moim ogrodzie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Do jutra.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
2: Reklama.
7: Dożywocie grozi mężczyźnie ze Świętokrzyskiego za zabójstwo żony. Autobus jadący z Warszawy do

0: 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno Grupa Krotowski. Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
1: Reklama.
2: Dożywocie grozi mężczyźnie ze Świętokrzyskiego za zabójstwo żony. Autobus jadący z Warszawy do

0: i erupcja Etny.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Podejrzany miał opinię spokojnego człowieka. Motywem zbrodni był narastający konflikt małżeński. To ustalenia naszego radia po zabójstwie 64-latki w podkieleckim Borkowie. Jeszcze dziś sąd zdecydować ma o tymczasowym areszcie dla męża kobiety. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, konflikt w rodzinie narastał po przejściu podejrzanego na emeryturę. Śledczym zeznał, że po zabójstwie żony chciał targnąć się na życie.
2: W dniu wczorajszym prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa żony, a następnie po przesłuchaniu skierował do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 65-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
1: To jest raport.
0: Międzynarodowy autobus jadący z Warszawy do Talina wypadł z trasy na litewskim odcinku Via Baltica. Według wstępnych ustaleń kierowca stracił panowanie nad pojazdem z powodu złych warunków atmosferycznych. Autobusem podróżowało 20 osób. Ranni pasażerowie trafili do szpitali, a okoliczności wypadku wyjaśnia litewska policja.
1: To jest raport.
0: Duże kłopoty pasażerów, którzy zamierzali spędzić wakacje na Sycylii. Erupcja wulkanu Etna spowodowała odwołanie lub przekierowanie 154 rejsów. Z powodu ogromnej chmury popiołów włoskie służby wprowadziły czerwony najwyższy alert lotniczy. Etna jest niespokojna od kilku dni. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
3: SK Rock Biznes.
0: Rząd zajmie się jutro projektem nowych przepisów chroniących konsumentów przed wprowadzaniem w błąd. UOKiK chce rozszerzyć listę zakazanych praktyk rynkowych, m.in. o fałszywe deklaracje dotyczące ekologiczności produktów, ukrywanie negatywnego wpływu aktualizacji oprogramowania czy mylące informacje o możliwości naprawy. Sprzedawcy mieliby też przekazywać więcej informacji o trwałości produktów. Blisko 7 na 10 Polaków inwestowało w ciągu ostatniego roku. Najczęściej były to osoby w wieku od 35 do 44 lat. Najchętniej wybierane są lokaty i konta oszczędnościowe. Mundial trwa i jak się okazuje, są to najbardziej dochodowe mistrzostwa świata w historii. FIFA przekazała na premię dla uczestników rekordowe 871 milionów dolarów. Reprezentacje, które awansowały do ćwierćfinału, mają zagwarantowane po 31,5 miliona. Zwycięzca otrzyma dodatkowo 50 milionów dolarów.
3: Pogoda.
0: Pochmurnie i wietrznie, tak w skrócie można by opisać dzisiejszą pogodę w większości kraju. Termometry pokazują od 19 stopni na północy do 23 na południu. I tam oraz na zachodzie trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Nieco popadać może też na Podlasiu w nocy, za to deszcz prognozowany jest niemal w całym kraju.
4: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu.

0: tych meczów, w kontekście których mówi się minuta ciszy dla tych, którzy nie widzieli. I tak sobie myślę, że jakoś tak się składa, że te najlepsze mecze na tym mundialu z największymi emocjami odbywają się w nocy naszego czasu. No i właśnie w nocy Anglia pokonała Meksyk i awansowała do ćwierćfinału mundialu, a tam już czeka na nią Norwegia z Haalandem na czele. Norwegowie pięknie wiosłują i się nie zatrzymują. Wczoraj pokonali Brazylię, no i te dwie brameczki Haalanda, no cudnie to wyglądało. No jakoś tak siłą rzeczy aż chce się tej Norwegii kibicować. Mają tak państwo? 13 minut po 12. Dzień dobry. W poniedziałek, 6 dzień lipca, Michał Cieślik. No i polecam się do 15 w ramach naszego poniedziałkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Tego pierwszego oczywiście, bo my dziś jeszcze wieczorem się będziemy słyszeć po 21, kiedy to będę miał dla państwa moją kolejną playlistę i liczę również na państwa obecność wieczorową porą. No a teraz sięgamy po nasze nowości. To będzie polska nowość. Zespół nazywa się Dziwna Wiosna i to będą Światła Miasta.

to tak jeszcze adrem tegorocznego mundialu, to była wokalistka pochodząca z jednego z krajów, współgospodarzy mundialu w 2026 roku. Kanada. Oczywiście o tym kraju mówię. Pod koniec lat 80. Alana Miles nagrała ten właśnie kawałek, no i trafiła z nim na pierwsze miejsce amerykańskiej listy tygodnika Billboard. Black Velvet. No a Kanada niestety już poza mundialem. Maroko podczas tego weekendu Kanadę właśnie wyeliminowało, zadając 3 ciosy, można powiedzieć takie silne, bo to 3-0 było w tym meczu, no ale teraz Maroko nie będzie mieć łatwego zadania, ponieważ w 1/4, czyli w ćwierćfinale trafili na Francję, która też, jak wiadomo, tanio skóry nie sprzedaje. Kto widział mecz z Paragwajem, ten doskonale wie, o czym mówię. To chyba na pół godziny pozostaje do 13:00. Robiąc się za chwilę Westerok. Teraz Dire Straits, So Far Away.

0: No One Like You i Scorpions i Westerok, którzy w tym miesiącu w Gliwicach i Łodzi będą świętować z polską publicznością swoją 60-tkę. 60 lat na scenie. Scorpions już za nami, Westerok. Za 25 minut będzie 13, chwila przerwy, po niej wracamy z Hejem.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Marzy Ci się ciepły, letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni.

0: edycja Festiwalu Rokowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rokowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.
2: Hi, this is John Entwistle.
3: And this is Pete Townsend.
2: Of The Who.
4: Hi, this is Carlos Santana.
5: Hey, my name is Skin.
6: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on SK Rock.

to był zespół The Flappard i Rejoice w ST Rock. No tak, warto pamiętać, że lata 90., jeżeli chodzi o Aerosmith, to nie tylko znakomita płyta Get a Grip z wielkimi hitami Crying czy Crazy. Oni w 97 roku wydali jeszcze jeden album w tamtej dekadzie zatytułowany Nine Lives, który tak swoją drogą za parę miesięcy skończy 30 lat i na tej płycie znalazło się parę fajnych numerów, o których naprawdę warto pamiętać i mówię to w kontekście kawałka, który przed nami w ST Rock. Falling in Love is Hard on Your Knees. Aerosmith, przed nami.

0: To był Tilanf w Esterok i na Bruku i to był już ostatni utwór, który miałem dla Państwa w tej pierwszej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania, bo za chwilę będzie 13 i lada moment wysłuchamy najnowszego raportu w Esterok, na który już teraz gorąco Państwa zapraszam. Podobnie jak i na tę drugą godzinę naszego spotkania, rozpoczniemy ją od jednego z wielkich hitów zespołu Limp Bizkit, Take a Look Around, to na początek, także proszę się rozejrzeć wokół, bo wiadomo, czujność wskazana. Limp Bizkit już za parę minut na naszej antenie.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.

0: bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Cześć, sąsiad, nowe auto?
4: No tak, to nowy Changan.
3: Pierwszy raz słyszę.
4: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
3: No, robi wrażenie.
4: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
3: A cena?
4: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
3: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
4: U najbliższego dealera.
5: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
6: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
10: Premier Donald Tusk zaapelował o zgodę w sprawie bezpieczeństwa. Stołeczne MZA zabiera głos po dramatycznym wypadku autobusu.
11: Eskarok. Raport.
10: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Ponawiam apel do wszystkich, począwszy od prezydenta, nie igrajcie z ogniem. Tak premier skomentował właśnie burzę wokół przekazania pocisków patriotów Ukrainie. Donald Tusk zaznaczył, że pomoc dla Kijowa była dotąd przedmiotem narodowego i politycznego konsensusu.
12: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji. Tak nie może być.
10: Przypomnijmy, opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot, jedyne na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. W związku z tym rząd postanowił odtajnić wszystkie donacje dla Kijowa w latach 2022-2026.
12: Bardzo tego pilnujemy, aby nasze donacje dla Ukrainy, nasza pomoc militarna nie narażała na szwank naszego bezpieczeństwa. I jestem przekonany, i o tym będą świadczyły fakty i liczby, że robimy to o wiele skuteczniej niż ci, którzy dzisiaj podnoszą krzyk.
10: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy o produkcji nowych pocisków. Dodajmy, minister obrony poinformował tam też, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce.
8: To jest raport.
10: Nie można zdalnie przejąć kontroli nad autobusem, oświadczają miejskie zakłady autobusowe w Warszawie. Potwierdza to także producent. MZA ucinają spekulacje dotyczące wczorajszego wypadku w stolicy. Przypomnijmy, na rondzie Zesłańców Syberyjskich autobus najpierw zderzył się z tramwajem, potem odjechał w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, uszkadzając po drodze 7 samochodów. Kierowca był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Sprawę bada policja.
8: To jest raport.
10: Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza projekt, który ma pomóc pogodzić ochronę niedźwiedzi brunatnych z bezpieczeństwem mieszkańców. Jego inauguracja odbędzie się jutro w Rzeszowie. W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zaplanowano konferencję otwierającą program, który jest warty ponad 19 milionów złotych. Ze szczegółami nasz reporter Tomasz Widak.
13: Projekt zakłada m.in. monitoring niedźwiedzi, wsparcie służb, które interweniują przy spotkaniach ludzi z dużymi drapieżnikami, a także edukację mieszkańców. Podczas konferencji naukowcy, leśnicy, przedstawiciele administracji parków narodowych i służb porozmawiają o tym, jak lepiej chronić bieszczadzką populację niedźwiedzi, kiedy i w jaki sposób można odstraszyć zwierzęta oraz jak ograniczyć sytuacje, w których niedźwiedzie zbliżają się do ludzi.
10: Jednym z ważniejszych tematów będzie też rola samorządów. Chodzi m.in. o właściwe gospodarowanie odpadami, bo to właśnie one najczęściej przyciągają niedźwiedzie w pobliże zabudowań.
9: Pogoda.
10: Pochmurnie i wietrznie, a na południu i zachodzie możliwe opady. Najcieplej dziś z kolei na wschodzie i w centrum. Tam termometry maksymalnie pokażą 23 stopnie. Chłodniej na północy od 16 do 19 stopni. Nad morzem i w górach będzie też mocno wiać. W nocy padać ma właściwie w całym kraju. Tak przynajmniej na ten moment pokazują prognozy.
0: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal. Organizator

To Republika i telefony w Esterok. No i mamy już 13 minut po 13. Dzień dobry, w poniedziałkowe popołudnie, 6 dzień lipca. Michał Cieślik z tej strony. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Przedwczoraj Amerykanie mieli swoje święto niepodległości. Z kolei swoje święto, czyli Dzień Kanady, Kanadyjczycy obchodzili 1 lipca. No i na tę właśnie okoliczność Bryan Adams, czyli rodowity Kanadyjczyk, popełnił pewien utwór, w którym nawiązuje

0: Do kontrowersyjnych słów sprzed może już parunastu miesięcy Donalda Trumpa, sugerujących, że Kanada mogłaby się w przyszłości stać 51. stanem USA.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i o tym jest właśnie ten nowy singiel Bryana Adamsa, który już w tym momencie gra. SC Rock, 51st State, czyli 51. stan. Bryan Adams przed nami.

Pride in the Name of Love, you too. Już do nami Westerok. Pamiętamy Państwo, jak kiedyś polski piłkarz Karol Świderski po zdobyciu gola, ciesząc się, tak niefortunnie podskoczył, że znał kontuzji. Żartowaliśmy sobie wtedy, że nawet Polakom nie wypada się cieszyć w takich sytuacjach. No, podobną sytuację właśnie miał wczoraj angielski piłkarz Jordan Henderson. Nie zagrał ani minuty w meczu, mimo to obejrzał żółtą kartkę, a po meczu jeszcze został zniesiony na noszach i wylądował w szpitalu, bo doznał koszmarnej kontuzji, kiedy skakał przez bandę reklamową, kiedy po meczu cieszył się razem z kibicami ze zwycięstwa Anglików nad Meksykanami. Poważna kontuzja nadgarstka, no pewnie już nie zagra w tym turnieju. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to jakieś pocieszenie. W tle leciał kawałek Wonderwall zespołu Oasis, no ale tak czy inaczej przypłacił tę radość koszmarną kontuzją. No to życzymy szybkiego powrotu do formy. Mimo wszystko. 26 po pierwszej. Paramore, Decode przed nami. Westerok.

0: To był Lombard w Westerogi i Szklana Pogoda. No takiej możemy się spodziewać w najbliższych godzinach. Tak zresztą mówią prognozy. Zresztą już chyba gdzie niegdzie są miejsca w naszym kraju, gdzie lepiej nie wychodzić na zewnątrz bez parasola. I parasol trzeba też mocno trzymać w ręku, bo gdzie niegdzie też mocno wieje. Lombard za nami, 27 minut pozostaje do 14. Radar, lada moment, a potem Mando Diao na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z drugiej strony, jak patrzę na tych wszystkich znanych i bogatych ludzi, to jakoś tak zdrowiej wyglądają.
3: To prawda, a z trzeciej strony, ty jako samochodziara, wiesz, że licznik czasami można cofnąć.
4: No, to prawda, już teraz z tym
2: tutaj
4: troszkę gorzej.
2: Tutaj szpachla, tutaj przyklepiemy,
4: tak,
2: zęby wymienimy po toksik.
4: Sztuka nieśmigana, po prostu w ogóle absolutnie jeżdżone raz w tygodniu do kościoła.
3: Czego się nie da kupić za pieniążki, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
4: Miłości podobno. No właśnie, by się dzień pocałunku.
2: No i Michała Poklękowskiego, bo on jest po prostu przecież niezastąpiony.
5: Ja jestem na sprzedaż, wszystko jest kwestią ceny.
3: Czyli jednak.
5: Zapraszam, z ofertami.
4: Ile?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co? To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki

0: Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Reklama.
5: Esta Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Brytyjska grupa Iron Maiden w tym roku dołączy oficjalnie do Rock and Roll Hall of Fame. Na temat tego wyróżnienia wypowiedział się ostatnio Steve Harris. Jak mówi lider Żelaznej Dziewicy, mnie to nigdy szczególnie nie ruszało, w tę czy w drugą stronę, bo nie dla nagród robimy to, co robimy. Ale w pewien dziwny sposób cieszę się, że w końcu to się stało. A więcej o tym wyróżnieniu przeczytacie na skrock.pl.
5: Skrock Radar.

Foo Fighters w Esterok wczoraj zagrali w Mediolanie, pojutrze koncert w Madrycie, w piątek Portugalia. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę europejską część ich ostatniej trasy koncertowej i mam nadzieję, że z Europy wywiozą bardzo dobre wspomnienia. No, z pewnością takie też wywieźli z tego warszawskiego koncertu, który odbył się w połowie czerwca. Wiem, co mówię, bo na nim byłem. Unconditional i Foo Fighters to już za nami w SC Rock. Teraz Primal Scream i Rocks.

0: SC Rock. Tak kończymy tę godzinę. Po 14 będę miał dla Państwa prezent w postaci najnowszej płyty zespołu Deep Purple zatytułowanej Splat, która ukazała się w miniony piątek. Posłuchamy też fragmentu wywiadu z zespołem, jaki grupa udzieliła nam na okoliczność tej właśnie premiery. To już po godzinie 14, także zapraszam bardzo gorąco, a za chwilę najnowszy raport w SC Rock.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd.

0: A kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd.

0: Państwo, prokuratorzy i policjanci zakończyli dokładne oględziny mieszkania, w którym w piątek doszło do tragedii. Sprawca prawdopodobnie zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. Prokuratura na razie nie podaje szczegółów śledztwa. Na dziś zaplanowane sekcje zwłok rodziny.
1: To są pierwsze, najpilniejsze, niezbędne czynności procesowe, które musimy wykonać. Sekcja jest zaplanowana na dzisiaj. Będzie wykonywana w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie z udziałem prokuratora. I będziemy czekali na wstępne wyniki. Wtedy będziemy mogli być może coś więcej powiedzieć o sekwencji zdarzeń. No i oczywiście o przyczynach śmierci.
0: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Wcześniej policja nie miała żadnych zgłoszeń o przemocy w rodzinie ani jakichkolwiek innych niepokojących sygnałów.
2: To jest raport.
0: Policyjna obława po niebezpiecznym rajdzie przez Olsztyn. Mundurowi szukają kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać przez miasto.
3: Kierujący przejechał przez miasto, a na osiedlu po jeździerze porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Z informacji, jakimi teraz dysponujemy, wynika, że w trakcie przejazdu przez miasto kierowca DU miał spowodować kilka kolizji. Teraz skupiamy się przede wszystkim na tym, aby zatrzymać tego mężczyznę. Do działań skierowani zostali m.in. przewodnicy psów służbowych.
0: Relacjonuje Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji. Mundurowi zabezpieczyli porzucony samochód i ustalają tożsamość kierowcy.
4: SK Rock Biznes.
0: Chińskie firmy coraz mocniej wchodzą na europejski rynek. Z raportu Ośrodka Studiów Wschodnich wynika, że w ubiegłym roku unijna gospodarka straciła z tego powodu 87 miliardów euro, a Polska ponad 11. Eksperci ostrzegają, że zagrożonych może być nawet 45 tysięcy miejsc pracy, głównie w branży motoryzacyjnej, AGD i produkcji baterii. Polacy polubili system kaucyjny. Z najnowszego badania wynika, że ponad 80% osób najchętniej zwraca butelki i puszki w automatach, a większość robi to przy okazji zakupów. Od startu systemu zebrano już ponad 1,6 mld opakowań. Resort klimatu rozważa też objęcie kaucją jednorazowych butelek szklanych. 3 na 4 Polaków planuje w tym roku wyjazd wakacyjny. Z badania wynika, że większość spędzi urlop w kraju, a na jedną osobę zamierza wydać nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem jest Grecja.
4: Pogoda.
0: Pochmurnie i wiecznie, tak w skrócie można by opisać dzisiejszą pogodę w większości kraju. Temperatury wahają się od 11 na północy do 23 na południu i tam oraz na zachodzie trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Nieco popadać może też na Podlasiu. W nocy za to deszcz prognozowany jest niemal w całym kraju. Będzie też dość chłodno. Termometry będą pokazywać od 11 do 17 stopni.
5: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: To był Lenny Kravitz, See Again w Westerok. To już za niecałe dwa tygodnie. Koncert Leniucha w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Czyli lipiec miesiącem kolejnych świetnie zapowiadających się koncertów. Na to wychodzi. 12 minut po 14. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik z tej strony. To będzie trzecia godzina naszego poniedziałkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I dodam jeszcze, że nie ostatnia, bo polecam się jeszcze wieczorem po 21:00. Przypominam, raz jeszcze wtedy się usłyszymy. Właśnie w poniedziałek. No to teraz będzie nasza nowość. No i facet, który ma na imię Niedźwiedź. I to nie jest żaden pseudonim, po prostu tak ma na imię. Bear McCreary, tak się nazywa ten koleś, to amerykański kompozytor, twórca muzyki do filmów i seriali, między innymi odpowiada za soundtrack do serialu Outlander. Znał się wcześniej z Duffem McKaganem zespołu Guns N' Roses i to pan Duff podrzucił mu pomysł na ten właśnie utwór. No i do współpracy pan Bear przy tym utworze zaprosił oprócz Duffa McKagana, także Slasha oraz Chada Smitha, perkusistę zespołu Red

0: To był Jam w Esterok. No ja wspominałem Państwu na początku godziny, że będę miał prezent w tej godzinie. Nową płytę zespołu Deep Purple, krążek Splat, który ukazał się tuż przed weekendem. A tak swoją drogą miałem niedawno okazję pogadać z muzykami Deep Purple, z basistą Rogerem Gloverem i klawiszowcem Donem Irim na temat tej właśnie nowej płyty, ale nie tylko. Zapytałem Rogera Glovera między innymi o to, czy pamięta swój pierwszy koncert w Polsce z Deep Purple. No to posłuchajmy, co mi powiedział na ten temat właśnie.
1: Can you remember this first visit, this first concert in Poland in 1999?
2: Was that Katowice? Katowice?
1: I think it was Poznań.
2: Poznań, oh yes, right.
0: To były Katowice? Chyba Poznań. Poznań, ach tak, racja. Nie pamiętam Poznania, ale pamiętam Katowice, bo to był dzień po tym, jak Richie Blackmore zdecydował się odejść z zespołu. To niezapomniany moment. I rzeczywiście był niezapomniany. Nie mieliśmy nawet czasu o tym pomyśleć, bo wydarzyło się to poprzedniego wieczoru. Lecieliśmy samolotem z Wiednia do Katowic i to było jak przylot Beatlesów. Ludzie wisieli na balkonach, ogromne tłumy, a promotor płakał i mówił: och, tak się cieszę, że tu jesteście. Nigdy się nie rozpadajcie. Pomyślałem wtedy, biedny człowiek. Jeszcze nie słyszałeś wiadomości. Oczywiście, 2 tygodnie później rozpadliśmy się. To ja dodam jeszcze, że całość wywiadu do zobaczenia na naszym eskarokowym YouTubie, także polecam serdecznie. A nowa płyta zespołu Deep Purple Splat jest do wzięcia. Mówiliśmy sobie o tym pierwszym historycznym koncercie zespołu Deep Purple w naszym kraju. A jeżeli ktoś mi nagra głosówkę i powie w niej, gdzie się odbędzie ten kolejny koncert Deep Purple w Polsce, no to będę miał w prezencie właśnie tę płytę Splat. Czekam na głosówki na naszym Messengerze w tej

0: To był Lady Punk w SC Rock na 25 minut przed 15. Padło pytanie konkursowe parę chwil temu w kontekście zespołu Deep Purple i wspominaliśmy ten ich pierwszy koncert w naszym kraju, który odbył się w 1991 roku, czyli 35 lat temu. No i zapytałem, gdzie się odbędzie ten kolejny koncert Deep Purple w Polsce.
1: Cześć, Michale, Grzegorz z tej strony. No, Deep Purple zagrają dzień przed moimi urodzinami, 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Pozdrawiam.
0: Tak jest, Grzegorzu, to jest jak najbardziej poprawna odpowiedź, więc no właśnie, czy można już tak awansem? No, październik, składaj najlepsze życzenia, no dobra, spróbujmy. No to niech ci się wiedzie. No a Grzegorz otrzymuje od nas, bo taka była umowa, w prezencie za dobrą odpowiedź, najnowszą płytę zespołu The Purple Splat, którą to płytę właśnie w październiku będą promować na tym koncercie. No to gratulacje i niech się dobrze słucha, po prostu.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Warszawa, Wilanów Grupa Krotowski, Klimczaka 1, Royal Wilanów. BYD. Build your dreams.
10: Reklama.

Już za miesiąc pierwszy przystanek tegorocznej rokowizny, 7-8 sierpnia Gdańsk, potem 20-22 sierpnia Poznań i 28-29 sierpnia Kraków. Trzy odsłony rokowizny 2026. No i podczas każdej z tych odsłon zobaczą i słyszą Państwo na żywo tę szwedzką grupę, która przed chwilą pojawiła się w SC Rock. Royal Republic, jeden z headlinerów tegorocznej rokowiznę, z kawałkiem Wines. To już za nami w SC Rock. My oczywiście na rokowiźnie będziemy. Co więcej, już niebawem będą bilety od nas w prezencie na ten festiwal. Teraz gramy Pearl Jam, Given to Fly.

0: To był Perfekt w SC Rock. Już na koniec naszego dzisiejszego spotkania. No tak, przez ostatnie dwa tygodnie o tej porze się dopiero witaliśmy. No ale jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy. Urlopy także, więc Zygmunt już po urlopie i zaprasza na swoją kolumnę po godzinie 15. Dobrego popołudnia życzę i przypominam, że jeszcze dzisiaj wieczorem raz się słyszymy po 21. Zatem Michał Cieślik, zmykam i do wieczora. A za chwilę najnowszy raport w SC Rock.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal. Organizator projektu Urlop w Austrii.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.
10: Burza wokół przekazanej pomocy militarnej Ukrainie. Ruszył proces w sprawie strzelaniny pod Lublinem, zderzenie osobówki z pociągiem w Radomsku.
11: SK Rock. Raport.
10: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Szef MON ujawni szczegóły dotyczące pomocy militarnej przekazanej Ukrainie i to jeszcze dziś. A wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła, że rząd w tajemnicy przekazał Kijowowi rakiety Patriot. Chodzi o słowa wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który poinformował, że w marcu rząd przekazał Ukrainie pociski do amerykańskich systemów. Głos w tej sprawie zabrał premier, a jeszcze dziś szczegółowe informacje ma przekazać minister obrony. I o tym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
12: Jak udało mi się ustalić, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma przekazać informacje w tej sprawie jeszcze dziś. Wczoraj szef MON odtajnił pełną listę polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Z kolei premier Donald Tusk pytał dzisiaj posłów opozycji, po której stronie stoją w tej wojnie.
13: Nie możemy o tym dyskutować w kontekście jakiejś niemądrej walki politycznej tutaj w kraju. Chyba nie przeszliście, zwracam się do tych wszystkich, którzy chcą zatrzymać pomoc wojskową dla Ukrainy, na stronę Rosji.
12: Szef rządu mówił o tym na podpisaniu umowy na produkcję nowych amerykańskich pocisków. Donald Tusk poinformował również, że wraca wstrzymana kilka tygodni temu rotacja żołnierzy USA w Polsce.
10: Do sprawy będziemy wracać.
11: To jest raport.
10: Stanęli przed sądem za strzelaninę pod Lublinem. Ruszył proces w sprawie wydarzeń sprzed roku w miejscowości Niemce. Na ławie oskarżonych zasiadło 5 mężczyzn. Odpowiadają za brutalną bójkę z użyciem m.in. pistoletu. Oddano co najmniej 20 strzałów. Dwóch mężczyzn zostało rannych, zniszczonych.

0: zatrzymano też 3 zaparkowane samochody.
1: Ustaleni i nieustaleni uczestnicy narażali się wzajemnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Uczestnicy używali także noża i innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów w postaci młotka, kijów golfowych, maczet i butelek zawierających płyn zawalający.
0: Zaznacza prokurator Marcin Siwiec. Oskarżonym grozi 20 lat więzienia, nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień.
2: To jest raport.
0: Zderzenie osobówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Radomsku w Łódzkiem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 81-letni kierujący samochodem marki Ford wjechał na przejazd kolejowy mimo nadawanego pulsującego czerwonego sygnału świetlnego, w wyniku czego doszło do zderzenia z pociągiem. Na szczęście kierujący nie odniósł żadnych obrażeń.
0: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. W tej chwili ruch kolejowy na linii Piotrków-Częstochowa w obu kierunkach jest wstrzymany. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia.
2: To jest raport.
0: Historyczna decyzja leśników z Warmii i Mazur. W rezerwacie Sosny Toborst, gdzie od blisko 70 lat nie sadzi się ani nie wycina drzew, po raz pierwszy pojawią się nowe sadzonki.
4: Wszystkie te starania podejmowane są po to, aby uratować i zachować dla przyszłych pokoleń legendarną Sosnę Toborską. Podobne działania z zakresu ochrony czynnej nie były dotychczas prowadzone w żadnym innym rezerwacie przyrody na terenie naszego województwa.
0: Mówi Justyna Januszewicz, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, która wydała zgodę na nasadzenia. Młode drzewa wyrosną z nasion wiekowych sosen.
5: Pogoda.
0: Uzbrójcie się w parasol, bo kolejnych kilka dni zapowiada się dość pochmurnie i deszczowo. Już dziś w nocy ma padać niemal w całym kraju i będzie też dość chłodno. Temperatury będą wahać się od 11 do 17 stopni. Jutro najchłodniej na Pomorzu, tam termometry pokażą 16 kresek, na południu maksymalnie 24. Z każdym dniem powinno być jednak coraz cieplej.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Kolumna w składzie przybyła, raportuje.
9: Dzień dobry, będę raportował.
8: Antoszewski kręci.
10: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i wracam do Państwa po urlopie. A kiedy spędza się wakacje z rodziną, to miło później odpocząć w robocie. Liczę na Waszą energię i postaram się, żeby było miło. Zaczynamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: you run away. I już grubo po 15, więc jeśli dla kogoś to jest czas fajrantu, to proszę uciekać z roboty. Run away! A jeśli zechcecie się odezwać, to będzie mi bardzo miło i było mi bardzo miło, kiedy pisaliście do mnie na prywatnym Instagramie podczas mojego urlopu. Michał śmieszkował, że chyba odwiedziłem powiat radomski. Ada przeżywa bardzo urlop z dziećmi, a Malinowy chwali się, że na świat przyszedł jego syn. To dopiero będą ciekawe wakacje. I jeszcze Grześ, który pyta, kiedy w końcu będzie można zadzwonić do kolumny Zygmunta? Już można. 691-613-613 tu się dzwoni, albo myślecie głosówki na Messengerze i co tam u Państwa, kogo witam, kogo goszczę. Można mówić, a tymczasem pan Artur zaśpiewa. Zaśpiewa, co ona mu zrobiła. Panie Arturze.
1: No.

0: Panie redaktorze, no w końcu jedna rzecz wróciła na swoje miejsce. Prawidłowe, właściwe, zasłużone miejsce. No Zygmunt wrócił na do kolumny, no. Przekłaniam się nisko. Ja wiem, że pan redaktor jeszcze czuje się jak obuchem, jakby dostał obuchem i jeszcze nie ogarnął w ogóle kuwety, co jest pięć, ale ja się naprawdę cieszę, że pan z powrotem już jest na swoim miejscu.
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.klub. Zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
6: Reklama.
15: SK Rock. Nowości, które

0: Breaking the Law. Judasi grają, reprezentanci Anglii grają z mocą, ale ci trawiaści też dali radę. Prawie płuca wypluli, ale zwycięstwo z Meksykiem dowieźli. Mecz Anglia-Meksyk skończył się o 5 rano, więc bardzo proszę mi wybaczyć, gdybym dzisiaj tak trochę bełkotał. No ale przed nami kolejne emocje na mundialu i więcej nie tylko o sporcie. Już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: To mogło skończyć się tragedią. Sprawą zajęła się policja. W Łodzi dwóch nastolatków uczepiło się tylnego wagonu tramwaju linii numer 8 i przejechało na zewnątrz pojazdu kilkaset metrów. Nagranie niebezpiecznego wyczynu trafiło do internetu.
5: Z uwagi na opublikowane nagranie, funkcjonariusze z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym łódzkiej komendy prowadzą czynności wyjaśniające. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i stwarza wręcz śmiertelne zagrożenie zarówno dla osoby znajdującej się na zewnątrz pojazdu, jak i innych uczestników ruchu.
4: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
3: To jest raport.
4: Otyłość. Od tej choroby nie ma wakacji, ale wakacje to świetny czas, żeby zadbać o siebie. Zachęcają i apelują eksperci.
6: Lato, wiosna, jesień, zima, niezależnie, każdy moment jest dobry. I tutaj też nie chodzi o wygląd i o to, jak wyglądamy, tylko o to, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. Tak? Bo otyłość jest to choroba, w której nie chodzi o to, że ktoś jest duży i jakoś tam wygląda, tylko chodzi o to, że otyłość powoduje powikłania.
4: Mówi specjalistka chirurgii ogólnej. Pierwszym krokiem w walce z otyłością jest uświadomienie sobie, że mamy do czynienia z chorobą.
3: SK Rock Sport.
4: Holandia zagra dziś z reprezentacją polskich koszykarzy. Będzie to mecz ostatniej kolejki eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstw. Początek dzisiejszego meczu z Holandią w Tauron Arenie w Krakowie o 18:00. A na fanów piłki nożnej również czekają emocje związane z Mistrzostwami Świata. O 21:00 Portugalia zagra z Hiszpanią, o 2:00 w nocy USA zmierzy się z Belgią. Zwycięzcy tych spotkań awansują do ćwierćfinału. A ja jeszcze tylko przypomnę, że FIFA przeznaczyła na premię dla uczestników rekordowe 871 milionów dolarów. Reprezentacje, które awansują do ćwierćfinału, mają zagwarantowane po 31,5 miliona. Zwycięzca mundialów otrzyma dodatkowo 50 milionów dolarów.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza

Kaleo w Radiu SK Rock. Kaleo z Islandii. Pamiętam, był taki turniej piłkarski, na którym zachwycaliśmy się grą reprezentacji Islandii, no ale teraz zachwycają Norwegowie. Norwegowie, którzy przecież wyrzucili Brazylijczyków z turnieju i wiosłują dalej. A właśnie, bo chciałbym Państwu przekazać odrobinę tej mocy Wikingów. Uwaga, uwaga. Żeby Wam się dobrze płynęło przez ten tydzień. I proszę się nie poddawać.

tej mocy Wikingów. Uwaga, uwaga. Żeby wam się dobrze płynęło przez ten tydzień. I proszę się nie poddawać.

0: Brawo!
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Cześć, sąsiad, nowe auto?
5: No tak, to nowy Changan.
4: Pierwszy raz słyszę.
5: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
4: No, robi wrażenie.
5: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
4: A cena?
5: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
4: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
5: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
6: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
7: Señory, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.
13: Skaro.
14: Gramy dla was kawałki, których nie słyszycie.

0: The Cure na finał tej godziny w Radiu SK Rock i to muzyczne wspomnienie minionego weekendu, muzyczne wspomnienie tego, co wydarzyło się w Gdyni. Za nami kolejna edycja festiwalu Open Air, wśród gwiazd m.in. Cure, no i to był koncert, który wiele osób pewnie zapamięta na długo. Także przez warunki atmosferyczne ten wiatr i ten deszcz dodały temu koncertowi takiego dodatkowego klimatycznego smaczku. Do tego uwagę zwracał pan basista, który wygląda jak postać z innego świata. Robert Smith, który wygląda jak rozmazana ciotka po oczepinach, no ale jest genialny. I do tego tematu będziemy jeszcze z pewnością wracać. A za chwilę te poważne tematy, które wlatują na początku tego nowego tygodnia. Za 4 minuty 16, za 4 minuty raport.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
3: Byłem kiedyś w programie Weszło. Takie piłkarstwo.
4: Znam, oczywiście.
3: No, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najgrzewniejsi kibice. Ezoteryczny Poznań. I patrzę, patrz, grabasz. Zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań. Grabarza.
5: Naprawdę?
3: Tak.
5: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
2: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
5: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.

0: nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
1: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Eska Rock.
4: Gramy dla was najlepszą.

0: Rok Warszawa.
1: Wracamy do groźnego wypadku autobusu w Warszawie. Ewakuacja Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie. Przez województwo świętokrzyskie przeszły nawałnice.
2: SK Rok. Raport.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Ruszyło śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku autobusu miejskiego w rejonie Ronda ze Słońców Syberyjskich. Autobus linii 186 zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Płowiecki.
3: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
4: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
3: Mówi nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
5: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
3: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
1: Kierowca autobusu był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Pojazd został zabezpieczony do szczegółowych badań.
2: To jest raport.
1: Akcja służb w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie. Policja dostała zgłoszenie o alarmie bombowym.
6: Zarządca placówki na podstawie rekomendacji zadziałał zachowawczo. Nie podjęto decyzji o ewakuacji, natomiast zaprzestano przyjmowania nowych pacjentów, a część personelu została zwolniona do domu.
1: Relacjonuje Rafał Wawrzuta z Policji w Krakowie. Trwa sprawdzanie pomieszczeń i ustalanie, kto stoi za zgłoszeniem.
6: Z rekomendacji Centralnego Biura Śledczego Policji wynikało, że jest to zgłoszenie o charakterze kaskadowym, o niskiej wiarygodności. Policjanci dokonują sprawdzenia placówki pod kątem pirotechnicznym.
1: To nie jest pierwsze takie zdarzenie w Krakowie. Pod koniec czerwca alarm bombowy ogłoszono w szpitalu imienia Narutowicza w Krakowie. Szpital przez kilka godzin był zamknięty.
2: To jest raport.
1: Służby wciąż usuwają zniszczenia, mieszkańcy sprzątają, a urzędnicy przyjmują wnioski. To po gwałtownych burzach w województwie świętokrzyskim. W Poniku, gdzie wiatr zrywał dachy, rusza właśnie rządowa pomoc dla poszkodowanych. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
7: Krajobraz niestety jest katastrofalny. Ucierpiał m.in. dom pani Sylwii, którego odbudowa może kosztować nawet 100 tysięcy złotych.
8: Zerknęłam, a tam już nie było dachu i w ogóle to nie było nic kompletnie słychać. Wszystko się rozleciało po całej wsi. Na drzewach połowiane blachy w koło drzew.
7: A poszkodowanych odwiedził wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, który zapowiedział potrzebną pomoc.
9: Do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy w przypadku budynków gospodarczych.
7: Tylko po tej jednej lipcowej burzy świętokrzyscy strażacy interweniowali ponad 500 razy, usuwając wiatrołomy i zabezpieczając zniszczone budynki.
0: Pogoda.
1: Zamknijcie okna do spania, bo przed nami chłodna noc. Termometry będą pokazywać od 11 stopni na Podlasiu i w górach do 17 na Opolszczyźnie i właściwie w całym kraju trzeba spodziewać się przelotnych opadów. Kolejne dni również z deszczem, także parasol na pewno się przyda. Z każdym dniem ma być jednak coraz cieplej.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa, pourlopowa, poweekendowa, poopenerowa, a dostaję sygnały, że niektórzy jeszcze z Gdyni wracają. No a w tym tygodniu m.in. Czocha i Bobra w Namysłowie, w przyszłym tygodniu Kazimiernication, Colors of Ostrava, czyli imprezy pod naszymi flagami. No chyba, że mają Państwo inne pomysły, to bardzo proszę o sygnał. Proszę mówić do radia. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Metallica z Ryan Davisem i pozwolicie, że zostaniemy przy klasyce, ale to będzie taki starość, który poprowadzi nas do czegoś nowego.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę przez nas zapomniane, takie utwory, których dawno w kolumnie nie było, i w tym tygodniu nasze wykopalisko związane jest z zespołem The Rolling Stones, bo to tydzień Stonesów. W tym tygodniu dostaniemy nowy album tej legendarnej grupy. No, te kawałki, które już mamy, te kawałki nowe, które ten album zapowiadają, są absolutnie rewelacyjne. Z jednej strony czuć w nich starego ducha, ale z drugiej strony to wszystko nie brzmi archaicznie. To brzmi tak sexy. Bo chłopy po 80 mogą być sexy. Premiera nowego albumu Stonesów w piątek i do piątku będziemy podgrzewać atmosferę na naszej antenie i dojedziemy do tej premiery na koniach. Piosenka duetu Keith Richards, Mick Jagger, przełom lat 60. i 70., czasy, kiedy panowie galopowali przez życie, nie patrząc na konsekwencje. Utwór Wild Horses, zespół The Rolling Stones w kopalni odkrywkowej.

0: No dzień dobry wszystkim, przede wszystkim dzień dobry panie Dawidzie. Witamy po urlopie, po wypoczynku. Mam nadzieję, że podczas tego wypoczynku pan sobie tutaj wszystko przemyślał i doszedł do pewnych wniosków w życiu i poleci tą Deftones w kopalni.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Guano Apes of Estherok. Fire in your eyes, fire in my eyes. Zalotny tytuł, a ja jeszcze zalotnie powiem, że dzisiaj dzień pocałunku i myślałem o tym, żeby może powiedzieć wam całuję rączki, ale od kilku dni jest prezydencka afera, że jak cię całuję rączki, to się później wymiotuje w samochodzie, więc bezpieczniej będzie, kiedy powiem, że was pozdrawiamy. A już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Chociaż czasami jest zupełnie w drugą stronę, bo jak masz tych pieniędzy, jesteś w pogoni za nimi, no to ciągle właśnie się denerwujesz, stresujesz. Mm-hmm.
3: Ale Boże, w co zainwestować? Ale co, zobacz, patrz, akcje spadły nagle i od razu się denerwujesz.
4: A weź, te problemy albo okradną, albo wiesz, się włamią, albo porwą dziecko dla okupu, bez sensu.
3: Daj,
2: jaki
3: spokój,
2: drogi samochód
3: masz rację. Ja już wolę mieć długi.
2: Oczywiście. Michale, co u ciebie w serwisach?
5: Trudne warunki nad Bałtykiem. No. Na większości plaż obowiązuje zakaz kąpieli, to w raportach.
2: Ale miejmy nadzieję, nie ma i tak się kąpać nie można.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Estherok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Estherok. Raport.
7: Są zarzuty i tymczasowe aresztowania dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Narazili Skarb Państwa na ponad 200 milionów złotych strat. Zatrzymano 9 obywateli Polski. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Były też przeszukania ich nieruchomości i pojazdów.
8: Zabezpieczono m.in. ponad 140 ton kajanki tytoniowej o czarnorynkowej wartości przekraczającej 101 milionów złotych oraz ponad 4 miliony paczek papierosów.
7: Mówi Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzańskich pograniczników.
6: To jest raport.
7: Pałac Kibolski zamiast Pałacu Prezydenckiego. Zamieszanie w Google Maps. Użytkownicy aplikacji zauważyli, że nazwy wielu znanych miejsc w stolicy zostały zmienione na obraźliwe lub prowokacyjne. I tak na przykład Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostało zmienione w Klub Sportowy Polonii Warszawa.
9: Zespół CERT Polska w nocy z 5 na 6 lipca dokonał licznych zgłoszeń problemu fałszywych nazw do moderacji firmy Google jako właściciela serwisu Google Maps.
7: Mówi Karol Bojke z zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za tą akcją. Sytuacja jest jednak pod stałą kontrolą, zapewnia ekspert.
6: Estherok Sport.
7: Piłkarski mundial przyniósł falę zmian na ławkach trenerskich. Już wiadomo, że co najmniej 10 reprezentacji będzie miało nowych selekcjonerów. Z posad po turnieju lub jeszcze w jego trakcie odeszli m.in. trenerzy Tunezji, Szkocji, Czech, Urugwaju, Holandii, Niemiec, Gany i Meksyku. Część zmian była planowana wcześniej, inne są konsekwencją słabych wyników na Mistrzostwach Świata. Belgijska Federacja Piłkarska domaga się od FIFA wyjaśnień w sprawie dopuszczenia Folarina Balaguna do 1/8 meczów finałów mundialu. Amerykański napastnik po czerwonej kartce powinien pauzować, jednak FIFA zawiesiła wykonanie kary. Decyzję krytykują Belgowie oraz UEFA, która mówi o naruszeniu zasad fair play. I zostajemy cały czas w temacie piłki nożnej. Kibice Widzewa Łódź po raz kolejny wykupili wszystkie karnety na nowy sezon Ekstraklasy. To już 9 rok z rzędu, gdy Widzew wyprzedaje całą pulę karnetów na mecze rozgrywane przy Alei Piłsudskiego.

0: Nickelback w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Bones for the Crows. O krukach, o kościach, no ale teraz o niedźwiedziach. Halo, halo.
1: Dzień dobry. Nie zeżarło cię ni żadne futro brunatne. Rozumiem, widzę, słyszę.
0: Nie zeżarło mnie. A faktycznie byłem w Bieszczadach, we Wetlinie i w Smreku. I chyba mi się wystraszyły turystów, bo ludzi w Bieszczadach jakby mniej.
1: Też masz takie wrażenie? W połączeniu z pieprzonymi cenami, przynajmniej w części Bieszczadów.
0: A pan też był w Bieszczadach?
1: Ja ci, kurde, zaraz fotkę fajną wyślę, a propos.
0: Fotkę?
1: Wyślę ci na Messengerze, jak niech on ci znajdę.
0: To będzie naga fotka?
1: Fotkę ci wyślę. Nie, no przestań. Bądźmy poważni.
0: Ma pan rację.
1: Wiesz, kompleksy wpadł.
0: No z takim niedźwiedziem ten sobie nie poradził.
2: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzyniobiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Cześć, sąsiad, nowe auto?
2: No tak, to nowy Changan.
1: Pierwszy raz słyszę.
2: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
1: No, robi wrażenie.
2: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
1: A cena?
2: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
1: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
2: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów

0: Edyta Bartosiewicz w Esterok. Pani Edyto, poniedziałek to się nie śni. I kilka dobrych słów od Państwa. Halo, halo.
1: Cześć Dawid, witam serdecznie. Super, że już wróciłeś z urlopu.
0: Dzień dobry.
1: I życzę miłego poniedziałku. Serdecznie pozdrawiam, Rafał, hej.
0: Pozdrawiam i jeszcze Pani Marta, halo, halo.
2: Dzień dobry, kwiatuszku. A ja chciałam się tylko przywitać, także całuję w czółko i życzę miłego dnia.
0: I miłego dnia dla Państwa, a za chwilę te ważne wieści dla Państwa. Za chwilę raport.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
4: Łukasz Bąk.
6: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! Nowy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
9: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
4: Autopromocja. Reklama.
10: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
13: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
16: Bierzemy.
15: Buen provecho.
16: A to co?
13: No, owoce, ale morza.
17: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz

0: na mbank.pl/słowniczek.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Piaseczno, Grupa Krotowski, Żeromskiego 36. BYD. Build your dreams.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Polska przekazała Ukrainie sprzęt za prawie 15 miliardów złotych. Polacy utknęli na Słowacji. Akcja ratunkowa w Tatrach.
4: SK Rock. Raport.
3: Minęła 17. Michał Przybyła, zapraszam. Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy za 15 miliardów złotych tylko w pierwszym roku wojny. To m.in. czołgi, haubice, amunicja, drony, śmigłowce i myśliwce. Powiedział o tym przed chwilą minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po tym, jak rząd zdecydował się ujawnić informacje o pomocy dla Kijowa. Tymczasem Amerykanie wznawiają rotację swoich wojsk do Polski. Już wcześniej szef MON mówił, że otrzymał potwierdzenie w tej sprawie od zastępcy ambasadora USA w Polsce.
5: Odebrałem informację, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
3: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju, później jednak plany te odwołał sam Donald Trump, uzasadniając to dobrymi relacjami z Karolem Nawrockim.
4: To jest raport.
3: Młody mężczyzna wciąż walczy o życie po wczorajszym tragicznym wypadku w Świętokrzyskiem. Pod Staszowem osobówka wypadła z drogi i dachowała. 22-latek nie przeżył, a 18-latek został ciężko ranny.
6: Stan 18-latka, który znajdował się w stanie krytycznym, na ten moment jest bez zmian. W dalszym ciągu lekarze określają, że jest to stan zagrażający życiu i zdrowiu.
3: Mówiła Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. 19-letni kierowca miał prawie promil alkoholu, dziś ma zostać przesłuchany.
7: Trwa jeszcze kompletowanie materiału dowodowego i w dniu dzisiejszym prokurator powinien podjąć decyzję, co dalej w tym postępowaniu, a mianowicie co do tego, czy i kto usłyszy zarzuty oraz jakie będą środki zapobiegawcze.
3: Dodawał Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Samochodem podróżowało 5 osób, wszyscy byli pijani.
4: To jest raport.
3: Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez sprzętu i doświadczenia. Polacy utknęli na szlaku w czasie bardzo złej pogody, groziła im hipotermia. O szczegółach akcji ratunkowej nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
8: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z Batyżowiec szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
3: Łukaszu, dziękujemy.
4: To jest raport.
3: Jedna z największych maszyn górniczych w Polsce idzie na żyletki. Ważąca 5000 ton koparka z kopalni Bełchatów zostanie rozebrana.
9: Koparka K42 zakończyła pracę w październiku ubiegłego roku po 48 latach pracy. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych maszyn w historii kopalni Bełchatów.
3: Mówi Anna Blębowska z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. To pierwszy z olbrzymów z kopalni Bełchatów, który odszedł na zasłużoną emeryturę.
9: Zmniejszające się wydobycie węgla i tym samym poziom zdejmowania nadkładu w kolejnych latach pozwalają na trwałe wyłączenie maszyny z eksploatacji i jej likwidację.
3: Demontaż gigantycznej koparki już się rozpoczął. Prace potrwają co najmniej pół roku. Wybrane części zostaną wykorzystane do remontu innych koparek. Reszta pójdzie na złom.
2: Pogoda.
3: Temperatura już powoli spada, termometry w nocy będą pokazywać od 11 do 17 stopni, także na spacer z pieskiem trzeba będzie się ciepło ubrać, a i coś od deszczu może się przydać, bo specjaliści z IMGW prognozują opady niemal w całym kraju i kolejne dni też się tak zapowiadają. Ma być za to co dzień troszeczkę cieplej, a w weekend nawet 3 dyszki.

0: domu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Kolumna Zygmunta w S0.
2: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna, do której można się odzywać w każdej sprawie, że to ostatnia godzina naszego spotkania, to proszę nie zwlekać, zagadać, rzucić jakąś bajerą, żartem albo refleksją, messenger nasz radiowy do waszej dyspozycji i telefon też aktywny, można dzwonić, a później usłyszeć się w radiu 691 613 613. Razem do 18, Dawid Zygmunt, witajcie.

kawałek, który często słychać na piłkarskich stadionach, bo to się dobrze śpiewa. Wystarczy la, la, la i wszyscy się dobrze bawią. A za chwilę na naszej antenie Nothing But Thieves, czyli młode pokolenie z Anglii. Anglii, która cieszy się awansem do ćwierćfinału Mundialu. A dzisiaj o ten ćwierćfinał powalczą Hiszpania z Portugalią, a w nocy mecz USA z Belgią i tu mamy skandal. Jeden z piłkarzy USA ze względu na czerwoną kartkę miał pauzować w meczu z Belgią, ale ta kartka została zawieszona. Podobno Trump, Donald Trump, zadzwonił do FIFA i załatwił, że mu tę kartkę zawiesili. No i to są jaja, a do tego kolesiostwo, kompromitacja i ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że FIFA to organizacja, która zdecydowanie wymaga uzdrowienia, ale może nie w Szpitalu Południowym.

0: so up high when you free your eyes eternal pride. No nareszcie, panie kierowniku, no. Brzeg dolny się kłania, grzechu na posterunku, słucham. I proszę mnie tu ładnie muzykę grać, bez obijania już, dosyć tego obijania, bo to tak nie może być.
1: Cześć Dawid, tu Tomek Motorniczy z Krakowa. Widzisz, jak byłeś na urlopie, to syn mi się postarzał. Z dzieciaka stał się dorosłym mężczyzną. Obchodził 18, także wszystko się zmienia. Pozdrawiam, trzymaj ta się.
2: Mów do Zygmunta.
3: Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Homa, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 330 ml. 2,79 za każdą sztukę przy zakupie trzech. Pod bramką orzeszki ziemne solone w puszce Bacador 200 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Akcje kończą pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
5: Reklama.

0: Bitter End. To Placebo w programie Kolumna Zygmunta w Esterok i takie placebo można łykać bez limitu. No chyba, że proponują Państwo coś innego. Panie Michale, halo, halo.
1: Zapraszamy na pulpety.
0: Pulpety?
1: Są przypyszne.
0: E?
1: Moja teściowa dzisiaj robi.
0: Pulpetów od mamusi to nawet książulo by nie odmówił. Pulpety od pana Michała. Ja gwarantuję działającą klimatyzację, a od przybyły za chwilę będzie raport.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rock na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: Samolot linii Wizz Air lecący z Warszawy do Oslo awaryjnie lądował na lotnisku w Torp po tym, jak w kabinie pojawił się dym. Ewakuowano 214 osób, nikt na szczęście nie odniósł obrażeń. Według wstępnych ustaleń przyczyną zdarzenia była usterka baterii telefonu komórkowego jednego z pasażerów. Z Kopenhagi prosto do Gdańska w ramach bałtyckiej trasy Eurovelo ruszył projekt, który pozwala wypożyczyć rower w stolicy Danii i oddać go dopiero na końcu podróży. Takie nowe rozwiązanie ma zachęcić do odkrywania regionu Morza Bałtyckiego na dwóch kółkach.
5: To jest coś, co zaczyna się w formie pilotażu, ale mam nadzieję na przestrzeni lat będzie się rozwijać bardzo mocno. Już dziś taką rezerwację usługi poprzez duńską firmę można zlecić. W zależności od swoich umiejętności, potrzeb i możliwości zrzucić ten rower jeszcze na terenie Danii czy Niemiec, dojechać im nawet do Gdańska i nie martwić się o to, jak nim wracamy z powrotem, w jaki sposób mamy go przewieźć.
4: Mówi dyrektor generalny Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Całą trasę można pokonać w około 2 tygodnie, przejeżdżając średnio 80 km dziennie.
3: SK Rock Sport.
4: Przed nami kolejna dawka mundialowych emocji. O 21.00 Portugalia zagra z Hiszpanią, o 2.00 w nocy USA zmierzy się z Belgią. Zwycięzcy tych spotkań awansują do ćwierćfinału. A za niecałe pół godziny koszykarska reprezentacja Holandii zmierzy się z Polską. Będzie to mecz ostatniej kolejki eliminacji Mistrzostw Świata. Polacy są pewni udziału w drugiej fazie walki o ten turniej. Mają na koncie komplet zwycięstw, a w piątek na wyjeździe rozbili Austrię 123-77. Po tym meczu trener kadry Igor Milić mówił w szatni do swoich zawodników.
6: Tu zrobiliśmy co trzeba, fizycznością, ok, wszystko jest ok. Teraz głowę całkowicie zapominamy ten mecz, mamy Holandię.
4: Początek dzisiejszego meczu z Holandią w Tauron Arenie w Krakowie o 18.00. A na koniec siatkówka. Selekcjoner reprezentacji Polski kobiet dokonał dwóch zmian w kadrze na trzeci turniej Ligi Narodów. Na zawody, które w środę rozpoczną się w japońskiej Osace, powołania otrzymały środkowa Anna Obiała oraz przyjmująca Julia Orzoł.
2: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: bardzo dobrze to tłucze, bardzo dobrze to trzęsie. To Muse w Radiu SK Rock. To nowe dźwięki od Muse, nowe dźwięki z nowej płyty, która jest na mojej liście do nadrobienia. A na tej liście jest także nowy album The Pretty Reckless i nowe Deep Purple. Album, którym zachwyca się wielu fanów i fanów odsyłam też na naszego YouTube'a, bo tam rozmowa z Purplami. Michał Cieślik pogadał z członkami tego zespołu i tak myślę, że to musiało być wielkie przeżycie. Móc dotknąć tę legendę. YouTube SK Rock, rozmowa z Deep Purple, odsyłam.
1: Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Cześć, sąsiad, nowe auto?
6: No tak, to nowy Changan.
5: Pierwszy raz słyszę.
6: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
5: No, robi wrażenie.
6: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
5: A cena?
6: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
5: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
6: U najbliższego dealera.
4: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
10: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap festiwalu rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter. Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nowa Twins, Koma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
1: Reklama.

0: Wszystko okej, wszystko okej. Dojechaliśmy do końca naszego spotkania. Zaraz kurtyna, ale wcześniej zapowiem o 18 raport. Po 18 radar u Michała sporo newsów wzrokowego świata, m.in. o filmie od Oasis i festiwalowym powrocie grupy Hulk. A ja już bardzo dziękuję. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta. Życzę Wam dobrego wieczoru, życzę dobrego koncertu New Model Army, bo może ktoś się na ten koncert dzisiaj wybiera. No a ja zmykam do domu. Słyszymy się jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięso.
2: Reklama.

0: Smart TV LG AI, aż 75 cali, Qnet. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Marzy ci się ciepły letni wieczór pełen rockowych emocji? Nie przegap Festiwal Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja Festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28-29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl. Poleca SK Rock.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Reklama.

0: Mamy nowe ustalenia w sprawie wczorajszego wypadku autobusu w Warszawie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd Solaris zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. W zdarzeniu ucierpiało 6 osób. Prokuratura weryfikuje, czy podobny incydent nie miał miejsca kilka tygodni temu na Śląsku i czy chodzi o ten sam model autobusu.
2: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie w opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
0: Mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Podkreśla, że w przypadku zdarzenia w Warszawie wiele wskazuje, że doszło do awarii.
2: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do poważnej awarii i tylko i wyłącznie dzięki zachowaniu kierowcy nie doszło do wielkiej tragedii.
0: O tym, że nie zadziałały hamulce, mówił kierowca od razu po zdarzeniu. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca autobusu był trzeźwy.
1: To jest raport.
0: 3000 zł nagrody za pomoc w namierzeniu właściciela agresywnych psów. Grupa czterech czworonogów wdarła się na teren ośrodka szkolno-wychowawczego w Niemiecicach w województwie świętokrzyskim i zagryzła dwie alpaki. Policja szuka teraz ich właściciela.
3: W tym momencie ustalamy miejsce ich przebywania. Dostajemy sygnały od mieszkańców. Wszystkie są weryfikowane. W tym kierunku są prowadzone nasze czynności, aby dotrzeć do właściciela tych zwierząt.
0: Mówi rzecznik Policji Powiatowej w Opatowie. Alpaki od lat pomagały w terapii dzieciom z autyzmem i porażeniem mózgowym. Tatrzański Park Narodowy będzie remontował kolejne szlaki w górach. TPN uzyskał właśnie prawie 5 milionów złotych dofinansowania na pracę. Całość zadania będzie kosztowała ponad 7 milionów złotych, mówi Marta Mazi z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: W projekcie jest około 15 odcinków na terenie całych Tatr, natomiast takich ważniejszych to na pewno szlak z Rusinowej Polany na Gęsią Szyję, z Czarnego Stawu Gąsienicowego na Przełęcz Karp, z Polany Kondratowej na Przełęcz pod Kopą Kondracką, z Polany Jaworzynki na Przełęcz między Kopami, z Doliny Małej Łąki przez Przełęcz w Grzybowcu.
0: Większość prac remontowych przypadnie na przyszły rok. W czasie robót szlaki będą zamykane dla turystów, o czym wcześniej TPN będzie informował.
5: Pogoda.
0: Wietrznie, chłodno i deszczowo, tak zapowiada się kilka kolejnych dni w naszym kraju. Dziś w nocy termometry maksymalnie pokażą 17 stopni, tyle będzie na Opolszczyźnie, na północnym wschodzie tylko 11. I właściwie wszędzie trzeba spodziewać się opadów. I tak pogoda ma wyglądać przez najbliższy tydzień. No nie zazdroszczę tym, którzy wzięli sobie teraz urlop. Pozdrawiamy Cię, Aniu.
5: Radar.
6: A w tej godzinie naszego spotkania zerkniemy na ostatnie spore kłopoty Youngblooda. Pojawi się też mały przedsmak ważnego rozdziału w muzycznym życiu braci Gallagher. Ale zanim to wszystko, czas po weekendzie powalczyć suchością w gardle. Niekoniecznie trzeba używać słoika. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam. Do 21:00 to jest nasz poniedziałkowy radar.

skoro nam się dzisiaj pojawił naocznie ten czarny pies, to oddajmy głos także czarnemu koniowi naszego konkursu, ale w końcu panowie wygrali. Wygrali i są zwycięzcami drugiej edycji SK Rockstar. Chodzi o latającego bizona, czyli formację, którą stanowi pewne trio z Krakowa, które powstało 4 lata temu i to jest też bardzo ciekawy miszmasz kulturowy, bo z jednej strony mamy na wokalu Polaka, który jest także gitarzystą, mamy Włocha na basie, no i mamy Fina na perkusji. Bardzo ciekawe zestawienie. Panowie też grają nie lekko, dlatego myślę, że mogą dosyć mocno zaskoczyć tych, którzy pojawią się na festiwalu Colors of Ostrava, gdzie właśnie zwycięzcy konkursu ESK Rockstar będą przecierać swoje międzynarodowe szlaki. A to właśnie od nich. To Like a Whisper in the Night. No i zwycięzcy drugiej edycji ESK Rockstar.

A jako, że to jest Radar i już od tylu lat trzymam rękę na tym muzycznym pulsie, to warto wspomnieć o tym, że wczoraj formacja Wolf Alice pojawiła się w londyńskim Finsbury Park, gdzie między innymi na bis zagrali właśnie cover Nirvany Smells Like Teen Spirit. Polecam bardzo serdecznie, bo to dosyć zaskakująca wersja formacji Wolf Alice. Oczywiście wszystko znajdziecie w internetach, tak jak te wzruszające chwile i trochę przerażające w kontekście pana Youngblooda a propos tego jego załamania nerwowego podczas festiwalu Bloodfest w Czechach. Jego własnego festiwalu, pamiętamy, jak kilka miesięcy temu powiedział, że marzył zawsze o festiwalu i sobie zrobił chłopaczy na festiwale. Pojawiło się 20 tysięcy fanów. A z niego po prostu tak zeszły emocje, no, że wyglądało to niezbyt przyjemnie. No, to też jest człowiek, który, pamiętajmy, że od roku właściwie realizuje się w 110%. Zagrał Changes, za którego dostał Grammy. Zagrał na pożegnaniu Ozzy'ego. Ozzy w ogóle go praktycznie namaścił swoim następcą. Ten później zrobił kompozycję ze Smells Like Teen Spirit. A propos tego numeru, który już za chwilę się... Wróć ze Smashing Pumpkins. A propos tego utworu, który za chwilę się pojawi. I to właściwie Billy Corgan nie robił tego od kilkudziesięciu lat. A wziął na warsztat po prostu z kolegami kompozycję Youngblooda i wykonali ją wspólnie. No wspólny cały krążek. Co prawda to jest epka, ale jednak z Aerosmith. I wielki powrót tego zespołu. No to są naprawdę takie magiczne chwile, które dla każdego młodego człowieka byłyby wręcz szokujące. Dlatego ja w ogóle się nie dziwię a propos tego, co wydarzyło się w ostatnich dniach. W pewnym momencie też Youngblood powiedział, że produktem ubocznym uwolnienia przez moje ciało fali emocji, która uderzyła mnie w ciągu ostatniego roku i której nie byłem w stanie przetworzyć. I to jest właśnie to, co niestety muszę powiedzieć z tego miejsca, zabija muzyków. Nie chcę nawet wracać do Chrisa Cornella, ale to tak jest, drodzy państwo, że ten sukces, który często jest, idzie za tym też ta ogromna nienawiść. Zresztą Youngblood kilka dni później powiedział, że ilość nienawiści, niedowierzania, jakie krążą wokół mnie ze strony obcych ludzi z internetu lub zawziętych muzyków, naprawdę ciąży mi na sercu. I abstrahując od tego, ja zawsze uważałem, że trzeba mieć gigantyczne cojones, żeby wyjść na scenę i grać przed ludźmi. Do dzisiaj pamiętam taką chwilę z mojego życia, kiedy zostałem zaproszony na Poland Rock Festival na scenę podczas koncertu Komy i wszedłem na tą scenę i zobaczyłem te 700 tysięcy osób przed sobą i poczułem, jak gra stopa i trzęsie się cała drewniana podłoga. Spojrzałem na ten tłum i wtedy zrozumiałem wszystko. Zrozumiałem, że ci muzycy, którzy wracają później samotni do tego hotelu, a wcześniej byli niesieni przez tę energię, to jest wyzwanie, a nie nic innego, drodzy państwo. Dlatego zawsze powtarzałem, że trzeba mieć gigantyczne cojones, żeby wyjść przed tymi ludźmi, a później wrócić do pokoju i być normalnym człowiekiem. A on ma 20 kilka lat i jest na ustach całego muzycznego świata. Chłopie, wielki apel ode mnie. Trzymaj się! Tak jak ci doradzają i Scott Ian, i inni wspaniali muzycy. Bo właśnie takich młodych ludzi nam potrzeba. To jest Youngblood, to jest Smashing Pumpkins, a to jego Zombie.

0: Tak brzmi nowy rozdział tej nowojorskiej formacji, który rozpoczął się 26 czerwca od 5 studyjnego albumu formacji Taylor Momsen i przyjaciele, czyli The Pretty Reckless. Wyjątkowa płyta, wyjątkowe 14 kompozycji, o których sama Taylor powiedziała wprost. Ta płyta ma niezwykle wrażliwą i emocjonalną stronę, ale jest też jednocześnie niesamowicie ciężka i agresywna. Jak mówi, zrobiła wszystko, czego chciałam, po prostu docierając do najgłębszych, najciemniejszych zakamarków mojego umysłu. Zresztą wątku z Chrisem Cornellem też na tej płycie nie brakuje.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczął ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
3: No wesela weszło.
2: No wesela, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
3: Ale bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Reklama.

Nie tylko pan Wilewalu namawia do dołączenia, ja także. A propos społeczności fanów Oasis, namawiam do dołączenia, by obejrzeć wyjątkowy trailer filmu dokumentalnego Don't Look Back in Anger. Dlaczego o tym mówię? No bo to jest kontynuacja tej przełomowej trasy koncertowej zespołu Oasis Live 25. A za tym filmem stoi między innymi nominowany do Oscara scenarzysta, producent, reżyser pan Steven Knight, który stał chociażby za genialnym Peaky Blinders. A to, co zobaczymy na ekranie, to tak naprawdę powrót Liama i Noela Gallagherów na scenę podczas ich pierwszych wspólnych występów od 16 lat. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka tam będzie energia, jakie tam będą emocje na tym ekranie. A z drugiej strony oprócz to, co wszyscy dostali, którzy byli na tych koncertach, czyli całą scenę i wyjątkowe koncerty, będziemy mogli zobaczyć także to, co działo się za sceną. Z prób dostaniemy materiały, za kulis, na scenie, a także pierwsze wspólne wywiady braci od ponad 25 lat. I to wszystko, drodzy Państwo, we wrześniu w wybranych kinach IMAX i jeszcze w tym roku będzie można to wszystko obejrzeć także na platformach streamingowych, chociażby na Disney+. Polecamy bardzo serdecznie, bo to wyjątkowe dzieło dla każdego fana tych dźwięków. A propos tytułu, to Don't Look Back in Anger i Oasis.

0: propos tego powrotu formacji Faith No More, bo o tym tak naprawdę wiemy dopiero od niedawna, wiemy także, że tak naprawdę muzycy nie będą zaangażowani do końca w tworzenie tej trasy koncertowej, ponieważ powierzyli to pewnej brazylijskiej firmie, która jest określana gigantem rozrywki na żywo, czyli firma 30E. Zresztą, jak mówią sami muzycy, ta firma sprawia wrażenie firmy, która chce zmienić status quo, a my jako artyści rozumiemy jego wartość. Ich podejście nie przypomina typowych mechanizmów. Wydaje się, że pochodzi z innego miejsca, z inną energią. Jesteśmy gotowi poprzez tak naprawdę tę firmę zacząć działać właśnie przy okazji tej trasy koncertowej. To nie tylko trasa koncertowa, to także cała strategia marketingowa, to obsługa fanów, to wszystko to, co będzie się działo przez kolejne lata na 5 kontynentach. Dlatego będziemy mogli na żywym organizmie zobaczyć, jak to wszystko wygląda i czy faktycznie, tak jak mówią panowie z Faith No More, to zmiana statusu quo.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Reklama.
8: SK Rock. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak do Jarocina szykuje się Hołk oraz jakiego zaszczytu w sobotę dostąpili fani Motley Crue. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co słychać u Bolka i Lolka. Michał Prykopowicz, kłaniam się. Zapraszam do 21. A propos formacji, która pojawiła się w miniony weekend także na Rok na Bagnie, na które to bagno rozdawaliśmy w ubiegłym tygodniu bilety w Radarze.
9: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

faktycznie wrócić. Ale zanim oni wrócą, to oddajmy głos muzykom, którzy ostatnio przygotowali najgłośniejszy jak dotąd swój nowy numer. Nazywają się Dziwna Wiosna, to są ich Światła Miasta.

Zatrzymajmy się na chwilę. Ważne rzeczy dzieją się na naszych oczach. Drodzy Państwo, czekaliśmy, aż ta ekipa zjednoczy się i to się dzieje na naszych oczach po 31 latach. Formacja Hawk, której jestem, przynajmniej jeśli chodzi o drugą płytę, wyznawcą ortodoksyjnym, czyli Transmission Into Your Heart, no to jest dla mnie muzyczne opus magnum a propos lat 90. i tego, co powstawało w polskiej muzyce i to nie wraci, jak to mówią nasi czescy przyjaciele. Natomiast Darek Malejonek powiedział wprost, od wielu lat ludzie pytali mnie, czy jest szansa na reaktywację Hawka. Zawsze odpowiadałem, że nie ma. Nie miałem nigdy takich planów, dopóki sprawę nie zajął się Michał Wiraszko, którego z tego miejsca bardzo pozdrawiam i uwielbiam. W tym roku dyrektor artystyczny Jarocina właśnie, który naprawdę, jak mówi, wymyślił ten powrót perfekcyjnie i umiał przekonać nie tylko chłopaków, a na końcu przede wszystkim przekonał też mnie. Naprawdę kilka miesięcy temu nigdy bym nie pomyślał, że jeszcze kiedykolwiek wystąpimy z Hawkiem. Mało tego, także z tymi numerami.

to YouTube Anno Domini 2026. Tak brzmią przy okazji swoich dwóch epek. Natomiast prawda jest taka, że podobno mają brzmieć nieco inaczej pod koniec tego roku, kiedy w końcu dostaniemy ich nową płytę. W końcu, bo tę najmocniejszą, tę ważną, tę taką...

0: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników.

którzy w sobotni wieczór pojawili się na drugiej edycji festiwalu Rockin' Thunder i to w Kanadzie, czyli formacja Motley Crue musiała dosyć mocno zaskoczyć swoich fanów, ponieważ panowie sięgnęli po swój właśnie debiut z 1981 roku. Sięgnęli po kompozycję Take Me to the Top, po którą nie sięgali już od ponad 40 lat, więc ci, którzy pojawili się w Prince's Auto Stadium w Winnipeg, myślę, że do dzisiaj wspominają to, że byli tak bardzo doświadczeni przez muzyków Motley Crue, że mieli okazję wysłuchać tej kompozycji pierwszy raz od ponad 40 lat. To zagrajmy numer, który grają zdecydowanie częściej.

To przedstawicielka młodego pokolenia, to pani Violet Grohl i jej debiut, to Back in the Cake. Przy okazji debiutów wyobraźcie sobie, że prawdziwi muzyczni weterani

0: października w Łodzi, kiedy panowie z Deep Purple przyjadą, by promować swoją najnowszą płytę. Płytę, która już ma swoją premierę. Zresztą możecie recenzję przeczytać w zakładce Radar na eskarok.pl. Chodzi o ich nową płytę Splat. To jest wielki powrót formacji Deep Purple. Piękny powrót. Natomiast to nie koniec. Panowie gdzieś tam między wierszami mówią, że no, są jeszcze utwory i mają jeszcze chęć nagrywania, ale z drugiej strony też słyszymy, jak chociażby Don Airey mówi, że od jakiegoś czasu podczas pracy nad każdym albumem towarzyszy im uczucie, że być może robią to po raz ostatni. Ja mam wrażenie, że nie ma tutaj jakiegoś porozumienia wewnątrz zespołu, że co po niektórzy widzą jeszcze wielką wizję, która rozpościera się nad formacją Deep Purple, ale inni są chyba bardziej pragmatyczni, zerkając na to, ile mają lat. A przypominam, że mają tak średnio 79-80, więc dużo płyt przed nimi raczej nie zostało, ale Splat to na pewno nie będzie ich ostatnia płyta w dorobku Deep Purple.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Z drugiej strony, jak patrzę na tych wszystkich znanych i bogatych ludzi, to jakoś tak zdrowiej wyglądają.
3: To prawda, a z trzeciej strony, ty jako samochodziara, wiesz, że licznik czasami można cofnąć.
4: No, to prawda. Już teraz z tym
2: tutaj
4: troszkę szpachla, gorzej.
2: Tutaj przyklepiemy, tak, zęby wymienimy,
4: potoksik. Sztuka nieśmigana, po prostu w ogóle absolutnie jeżdżone raz w tygodniu do kościoła.
3: Czego się nie da kupić za pieniążki, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
4: Miłości podobno właśnie wysieje dzień pocałunku.
2: No i Michała Poklękowskiego, bo on jest po prostu przecież niezastąpiony.
5: Ja jestem na sprzedaż, wszystko jest kwestią ceny.
3: Czyli jednak.
5: Zapraszam, z ofertami.
4: Ile?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama. Eskaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawią się tajemnicze zapowiedzi lidera Megadeth. Posłuchamy też ważnego politycznego manifestu pana Briana Adamsa. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21, ale zanim to wszystko, czas na zespół, który, jak zerkałem ostatnio, ma już dość pusto w swojej zespołowej kasie. Pytanie, kiedy wrócą, by znów ją napełnić? To oni.

No i ciekawe, czy w końcu pojawią się na tym Rock and Roll Hall of Fame, czy nie do końca. Sam Steve Harris mówił, że nie robią tego dla nagród. Jak ktoś gra dla nagród i robi to od 50 lat i żadnych nagród

nie dostawał, to panowie by byli głupi albo nadmiernie zdeterminowani. Więc nikt w to nie wierzy. Natomiast mam wrażenie, że panowie tyle lat czekają na wprowadzenie do Rock'n'Roll Hall of Fame, że teraz, mówiąc kolokwialnie, mają po prostu wywalone na to. A propos właśnie tego wszystkiego, co dzieje się trochę też w Stanach Zjednoczonych, mam takie wrażenie, że w ostatnich tygodniach dosyć dużo artystów mówi o tym, co dzieje się właśnie za wielką wodą. Keith Richards dzisiaj z The Rolling Stones powiedział, że Ameryka to dziś lekkie rozczarowanie. Z drugiej strony pamiętamy, jak Bruce Springsteen ostatnio dosyć mocno politycznie podszedł do tematu trasy koncertowej do tego stopnia, że pod koniec trasy już FBI musiało go chronić i muzyków Bruce'a Springsteena, bo dostawali takie pogróżki. Dzisiaj Bruce mówi, że jest patriotą ze względu na swój głośny sprzeciw wobec Trumpa. Mówi, że wierzy w krytyczny patriotyzm. No myślę, że tutaj krytycznie należy spojrzeć przede wszystkim na oświadczenie ostatnie Donalda Trumpa, bo tylko z aktywów cyfrowych, drodzy państwo, zarobił $1,400 milionów. A jako człowiek, który siedzi w tych aktywach, powiem tylko jedno. Jak on zarobił 1,400,000 tylko, wróć, 400 milionów tylko z tego, to przecież ktoś musiał to stracić. Ile ludzi tak naprawdę straciło pieniądze na rzecz właśnie Donalda Trumpa? Z drugiej strony, jak widziałem, ile zarobił z nieruchomości, to ten facet już nigdy nie musi pracować. No, przede wszystkim, myślę, że i tak najpiękniej to wszystko dosyć łagodnie i żartobliwie podsumował pan Bryan Adams. A propos także pomysłu Donalda Trumpa, by Kanada stała się 51. stanem Stanów Zjednoczonych. I właśnie o tym w najnowszej kompozycji pan Bryan Adams.

Dobrze, oddajmy głos facetowi, który ma dzisiaj 35 lat i trzęsie światowym rynkiem muzycznym. Nazywa się Andrew Watt i produkuje muzykę każdą, po prostu każdą. Przy okazji nowej płyty The Rolling Stones, której premiera już w najbliższy piątek, warto wspomnieć o tym, że wtedy też ruszy podcast Speaking in Tongues, gdzie będziemy poznawać kulisy powstawania właśnie tej wyjątkowej płyty. No i przyznam Państwu, że miałem już okazję posłuchać

fragmentów tak naprawdę tego całego podcastu i dużo tam jest właśnie nie tylko o ostatniej płycie Hackney Diamonds, nad którą właśnie współpracował Andrew Watt, ale przede wszystkim także zasługi tego młodego człowieka, które, no tak jak powiedziałem, trzęsie dzisiaj całym rynkiem muzycznym od Red Hotów przez Pearl Jam, skończywszy właśnie na Stonesach. A ostatnio namówił także faceta, którego nie dawało się namówić chyba nikomu przez 15-20 lat, by stworzył nową muzykę. To jest lider formacji R.E.M., Michael Stipe, który wraz z Andrew Wattem stworzyli tę kompozycję.

0: A dzisiaj technologia deepfake pozwala Mikowi, Kifowi, Roniemu przenieść się z powrotem do lat 70. Polecam bardzo serdecznie teledysk właśnie do kompozycji In The Stars z ich nadchodzącej płyty Foreign Tongues, płyty, która już 10 lipca. No, wyjątkowo zobaczyć panów znów jako młodzieniaszki, którzy zarabiali, z tego co pamiętam, pół pensa, drodzy państwo, za każdą kompozycję, którą grali podczas swoich pierwszych koncertów, te już kilkadziesiąt ładnych lat temu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
1: Reklama.

Jak słucham tych wszystkich zapowiedzi pana Dave'a Mustaine'a z formacji Megadeth, to drapię się po głowie i zastanawiam się, o co mu chodzi. Ostatnio powiedział, że ogłosi jeszcze w lipcu coś szczególnego, co określił jako masowe dla fanów Megadeth. Powiedział, że to będzie nie z tego świata. I ja nie wiem, co to oznacza, drodzy państwo, bo w głowie Dave'a Mustaine'a ciężko być, a jak ktoś już tam był, no to później żałuję, że wpadł tam chociażby na chwilę. Więc uzbrajamy się w cierpliwość, czekając, aż w cudzysłowie Rudy coś nam ogłosi, podobno jeszcze w tym miesiącu. Pożyjemy, zobaczymy. Oby to było coś na miarę tej symfonii.

0: To już ostatnie chwile przed koncertem Skank and Nancy w Warszawie. 14 lipca. Fani czekają. Michał Prokopowicz, ja także czekam na to, co przygotował dzisiaj Michał Cieślik dla was, a myślę, że będzie zaskakująco. Także jeśli chodzi o pewną artystkę, której kompletnie się dzisiaj nie spodziewacie. Ale o tym już więcej. Michał Cieślik po 21. My słyszymy się jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Playlista osobista.

A Design for Life. No i Manic Street Preachers dzisiaj na dzień dobry, a może bardziej na dobry wieczór ode mnie, bo już po 21. Ja nazywam się Michał Cieślik, no i kłaniam się Państwu dzisiaj już po raz drugi. No i zapraszam na tę najbliższą godzinę do Eski Rock. Podrzucę Państwu parę fajnych kawałków, moim zdaniem, i mam nadzieję, że to zdanie Państwo będą podzielać przy okazji odsłuchiwania kolejnych utworów, które w tym programie będą się pojawiać. A rozpoczęliśmy dzisiaj od płyty, która w tym roku skończyła 30 lat. To była czwarta płyta Maników, Everything Must Go. No i chyba ten najsłynniejszy kawałek z tracklisty tego albumu rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się raz jeszcze i polecam na te najbliższe, no niespełna już w tym momencie, 60 minut. Pozostajemy przy latach 90., przy samej końcówce tamtej dekady, no i przed nami zespół, który w połowie tamtej właśnie dekady zasłynął takim kawałkiem Swallowed. No a w 99 roku wydali płytę zatytułowaną The Science of Things, na której może już tak znanych numerów nie było, ale ten mogą Państwo jak najbardziej kojarzyć. The Chemicals Between Us. Burz przed nami.

i Pro. To był Beck, który pojutrze będzie obchodził swoje 56. urodziny, także już teraz, tak zawczasu, najlepsze życzenia z tej okazji właśnie dla pana Becka, który pięknie nam się zaprezentował tutaj w poniedziałkowy wieczór w SC Rock. Beck już za nami. No a teraz takim niemalże kangurzym skokiem przenosimy się do Australii, bo stamtąd pochodzi kolejny wykonawca. To jest ekipa z Sydney, ale jak się ich słucha, to człowiek ma wrażenie, jakby byli co najmniej z Wielkiej Brytanii. Takie typowe brytyjskie, bardzo fajne granie, tak to sobie wymyślili. DMAs się nazywają, no i na sierpień zapowiadają premierę swojej 5. studyjnej płyty. To będzie płyta imienna, bo będzie się nazywać po prostu DMAs, tak jak zespół. Na tej płycie pojawi się utwór Killing Time, który za chwilę usłyszą Państwo w SC Rock. No a tuż potem wrócimy jeszcze do pandemicznych czasów, do 2020 roku. No i posłuchamy tytułowego kawałka z płyty DMAs zatytułowanej The Glow. Dwukrotnie DMAs na antenie SK Rock.

To była australijska grupa DMAs, pochodząca z Sydney. No a kiedy się ich słucha, to człowiek ma wrażenie, jakby mieszkali gdzieś w okolicach Manchesteru, albo co najmniej na przedmieściach Sheffield. The Glow, tak zatytułowany był tytułowy utwór z płyty z 2020 roku. Jak wspominałem, w przyszłym miesiącu premiera ich najnowszego krążka i po ten album na pewno sięgniemy. Tuż po premierze. DMAs już za nami w SC Rock. W środę swoje 51. urodziny będzie obchodził niejaki Jack White. Artysta, który ostatnio dosyć często gościł w tym programie, chociażby z okazji koncertu, który dał 1 czerwca w Warszawie, a potem jeszcze zagrał w Krakowie, jak wiadomo. No ale z okazji tych nadchodzących urodzin postanowiłem dzisiaj sięgnąć po twórczość tego pana, ale w takim nietypowym wydaniu, w nietypowym entourażu, bo teraz będzie wspólne nagranie z niejaką Beyoncé, tak? Można, oczywiście. I to będzie bardzo zgrabny utwór Don't Hurt Yourself, a potem jeszcze

Deska Rock.

ekipę. Do tego jeszcze Daniele Lupi, włoski kompozytor muzyki filmowej, no i ci dwaj panowie paręnaście już lat temu stworzyli taką wspólną płytę, do współpracy, przy której zaprosili paru fajnych wykonawców, paru fajnych wokalistów, wśród nich znalazł się oczywiście Jack White, który wokalnie ich wspomógł w utworze Two Against One, który właśnie pojawił się w STROG. No a Jack White, jak powiedziałem, w środę będzie obchodził swoje urodziny, także wszystkiego dobrego z tej nadchodzącej okazji, no i też z okazji nadchodzącej premiery kolejnej solowej płyty Jacka White'a. Siódmy studyjny album w wydaniu solowym ukaże się 10 lipca, czyli już w ten najbliższy piątek. Tak, mogą się Państwo też spodziewać w najbliższych wydaniach tego programu, tej nowej muzyki Jacka White'a. Jack White już za nami, no a teraz raz jeszcze sięgniemy po nasze muzyczne kalendarium, ponieważ jutro miną 42 lata od momentu, kiedy Prince zameldował się na szczycie amerykańskiej listy z kawałkiem When Doves Cry. No i dzisiaj postanowiłem sięgnąć po ten utwór, ale w nieco innym, bardzo fajnym również wykonaniu. Patti Smith.

Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Los of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał.

Normalnie ciarki na plecach miałem, kiedy wykonywali ten utwór parę dni temu na tegorocznym openerze. Od razu mówię, niestety nie było mnie tam na miejscu, ale w domu urządziłem sobie tak zwanego homenera i obejrzałem na żywo w telewizji, ponieważ w tym roku telewizja transmitowała na żywo ten właśnie koncert zespołu The Cure z openera. Świetny pomysł, szczególnie dla tych, którzy z jakichś powodów nie mogli tam być na lotnisku Kosakowo w Gdyni. No ale jednym z tych utworów, które na openerze wykonali The Cure, był ten, który już za nami, A Forest. Oj, pięknie to zabrzmiało i piękny to był koncert. Od pewnego momentu w strugach deszczu, no i te warunki atmosferyczne, zdaje się, że nieco zmusiły do okrojenia tracklisty, a właściwie setlisty tego koncertu. Natomiast zanim ten deszcz się rozhulał na dobre, no to zagrali jeszcze ten kawałek, który przed nami, Just Like Heaven. A w związku z tym, że jak kalendarium podpowiada, dzisiaj mamy dzień pocałunku, no to sięgamy po kultową płytę Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, która w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 40. urodziny. The Cure, Just Like Heaven, przed nami.

edytorci Westrock i ta najnowsza jak na razie odsłona ich nadchodzącej płyty Surface Second Sound, która przypomnę ukaże się jesienią tego roku. Niedługo po tej premierze zespół zaprezentuje się polskiej publiczności nad morzem, a po paru miesiącach w lutym już 2027 kolejna okazja, żeby ten najnowszy materiał sprawdzić na żywo. To będzie koncert w Stodole w lutym już w przyszłym roku. The Rush, edytorsi za nami w Westrock, a my pozostajemy przy nowych utworach zapowiadających nadchodzące płyty. We wrześniu ukaże się nowy album jednej z moich ulubionych grup tej pierwszej dekady XXI wieku. Block Party, o tym zespole mowa. Ekipa Kele Okereke cały czas działa, nagrywa nową muzykę, koncertuje. No i jak powiedziałem, we wrześniu ukaże się ich kolejna płyta Anatomy of a Brief Romance, na której znajdzie się utwór Love Bombs, który już mam teraz przyszykowany i Państwu zaprezentuję, a potem jeszcze przy Block Party na chwilę się zatrzymamy.

cytuję. No i jak powiedziałem, we wrześniu ukaże się ich kolejna płyta Anatomy of a Brief Romance, na której znajdzie się utwór Love Bombs, który już mam teraz przyszykowany i Państwu zaprezentuję, a potem jeszcze przy Block Party na chwilę się zatrzymamy.

Dwukrotne Block Party już na koniec naszego wieczornego spotkania. Wcześniej Love Bombs, czyli utwór zapowiadający ich nadchodzącą płytę, która ukaże się we wrześniu. No, a przed sekundką Flax, czyli kawałek, który za chwilę będzie miał 20 lat. Jeden z tych pierwszych wielkich hitów tej właśnie grupy Block Party. Już za nami w SC Rock. No i za nami prawie, że nasze wieczorne spotkanie, bo zbliżamy się do 22. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Ten program w formie podcastu niebawem dostępny będzie na naszej stronie skrock.pl. Za tydzień, wszystko na to wskazuje, nie usłyszymy się wieczorową porą, ale serdecznie polecam ten program już za 2 tygodnie. No i na zakończenie dzisiaj mam dla Państwa bardzo fajny utwór i mam wrażenie, że jakoś dawno ten zespół w tym programie nie gościł, więc najwyższa pora nadrobić te zaległości. Just Looking, Stereophonics, dzisiaj ode mnie. Na dobranoc, dobrego wieczoru tymczasem.

Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Eska Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas najwyższy zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Internet podpowiada mi, że aby odzyskać równowagę psychiczną, taką emocjonalną, musimy skupić się na tu i teraz. Musimy uregulować układ nerwowy za pomocą na przykład głębokiego oddechu i odciąć się od nadmiaru bodźców zewnętrznych. Musimy wprowadzić żelazne zasady regeneracji, tak wyczytałem, uwzględniając potrzeby ciała i psychiki, bo to naczynia połączone i kiedy nie domaga jedno, choruje też drugie, o czym wielu ludzi zapomina. Jak wrócić do szeroko pojętej równowagi, kiedy jest nam źle? Co z czym łączyć, a czego nie? Z jakich narzędzi korzystać przy okazji tego procesu? Jak w codziennym biegu odnaleźć siebie? Na czym polega holistyczna terapia ciała i emocji? O tym m.in. dziś w roli ekspertki w studiu Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog praktyk integrowania oddechu.

0: greckiego oznacza całość. Mhm. I ja, pracując z człowiekiem, patrzę na człowieka jako całość. Jak jest jedna sfera zaburzona, to druga nie działa. W pełni, tak? Czyli ciało, umysł, dusza i emocje. Mhm. To wszystko potrzebuje być w harmonii i uważam, że nie ma jednej drogi do człowieka, tak jak jedni są bardziej czuciowi, a drudzy są umysłem i należy znaleźć tą drogę.
1: To już wymaga takiej terapeutycznej przenikliwości, prawda? Żeby zobaczyć, gdzie te połączenia się rozerwały, w którym miejscu.
0: Wymaga takiego systemowego spojrzenia z lotu ptaka i to jest bardzo istotne. Takiej uważnej i świadomej obecności, to daje takie szerokie spojrzenie.
1: Jesteś praktykiem integrowania oddechem, tak wyczytałem, Moniko. Co to oznacza w praktyce i jaki ma wpływ na naszą równowagę, taką harmonię w sferze ciała i emocji? Praktyk integrowania oddechem, czyli?
0: Praktyk integrowania oddechem, czyli jest to osoba, która jakby towarzyszy ci, mogę to tak powiedzieć, że jest, sesja wygląda między innymi w ten sposób, że jakby ja towarzyszę osobie w procesie oddychania, a oddech jest jakby tym kierunkiem, który nas prowadzi poprzez ciało. Poprzez skaning ciała, poprzez całe ciało, tak, lokalizujemy tym oddechem nasze emocje, które są w danej partii ciała, dajmy na to ból, i obejmujemy go uwagą. Jak czujemy ból, to mówimy nie, nie, nie, tylko tak, zaglądam to z taką uważnością i też ze zgodą, tak? Mhm. Jeżeli ja mam zgodę na to, żeby tam zajrzeć, to zaglądam. Mhm. Mamy jak gdyby dwa rodzaje oddechu. Oddech sięgający i oddech słuchający. Ten oddech, którym ja pracuję, to jest oddech właśnie słuchający, taki pochodzący z brzucha mamy. Taki błogostan, tak? A oddech sięgający to są wszelkiego rodzaju medytacje, które jak gdyby pomagają nam podnieść poziom energii, tak? Mhm. A w oddechu tym integracyjnym, integrującym, zadziewa się coś takiego, że my dajemy uwagę emocjom tym trudnym, którym jak nie przepadamy, zamiast jak lęk, smutek, tak? I jak damy tę uwagę tym emocjom, to automatycznie później bardzo często pojawia się spokój.
1: Okej, ten oddech oddechowi nie jest równy pewnie, w sensie, że one są inne za każdym razem, tak? Inny oddech do czego innego służy, tak? Dobrze myślę? Dobrze.
0: Dokładnie. Jak pracujemy z oddechem, to no, automatycznie nam się powiększa pojemność, ale też nasze życie zewnętrzne staje się szersze, szerszą mamy perspektywę widzenia z innego miejsca, podejmujemy też decyzje, bo mamy więcej spokoju w sobie. Mhm. No właśnie Viktor Frankl w książce Człowiek w poszukiwaniu sensu mówi takie zdanie, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest przestrzeń na oddech. Jest to mój ulubiony autor, z którym spotkałam się na początku mojej drogi psychoterapeutycznej i bardzo jego osobowość, jego literatura jak gdyby wpłynęła też na moje życie. Mhm.
1: Integracja ciała i umysłu, Moniko, to stan, w którym psychika i fizyczność współpracują harmonijnie. Co się zatem dzieje z nami, gdy tej harmonii brak, gdy ciało mówi dość? Co się dzieje wtedy, gdy brak harmonii? Chorujemy.
0: Chorujemy. Często są to doznania psychosomatyczne, są bóle głowy, migreny, zamrożenia. Tak, u kobiet najczęściej jest to zamrożenie w ciele. Tak? Nie czujemy jak gdyby. Głowa jest jak gdyby odcięta, tak? Nie ma tego przepływu energii w nas. No warto pochylić się nad tym, i szczególnie w tych czasach, kiedy nasz układ nerwowy po prostu jest w ciągłym trybie zapalnym przy tej ilości bodźców. Warto jakby korzystać z pomocy, której tak naprawdę teraz jest bardzo wiele, nie? Czy na poziomie ciała, czy umysłu, ale jak się zajmiemy tylko jedną sferą, bez drugiej to nie będzie do końca.
1: Czy kiedy, Moniko, jesteśmy zestresowani i zmęczeni, najlepiej pójść, pobiegać, odreagować i zaktywizować ciało, czy wręcz przeciwnie, wyciszyć się, zaszyć się pod kocem na kanapie, zrelaksować, czy to jednak zależy? Ulubiona odpowiedź psychoterapeutów i psychologów.
0: To jednak zależy, tak? Ja uważam, że trzeba się troszeczkę w tym wszystkim kierować własną intuicją i wtedy nam pomaga kontakt z tym ciałem. Jeżeli czujesz, że masz dużo napięcia, to idź pobiegaj, ale zatrzymaj się tam na chwilę, w tym lesie, nie wiem, przy drzewie i złap ten jeden oddech. I to będzie jakiś początek, jakiś mały kroczek do tego, żeby później wejść, nie wiem, w proces medytacji. O to chodzi, żeby robić małe kroki i żeby to działało normalnie w życiu, bo możemy się nauczyć bardzo wielu technik, ale tego

0: po prostu nie wprowadzać, nie wdrażać w życie. I to na poziomie głowy my wiemy, ale z poziomu praktyki to niekoniecznie płynie.
1: Głębsze połączenie ciała i umysłu przez uważność, kolejny punkt naszej rozmowy. Nie wyczerpiemy go, mam tego świadomość, ale chociaż go zasygnalizujmy. Co nam taka uważność daje, jak to wygląda w praktyce? Uważność, a odzyskiwanie harmonii i równowagi.
0: Co nam daje uważność? Uważność to jest, dla mnie to jest taka świadoma obecność.
1: Takie
0: to,
1: samo skanowanie trochę?
0: Trochę tak. Ten wektor nie jest ustalony na zewnątrz, tylko na wewnątrz. Ja jestem nadajnikiem. To ja kieruję tą energią, tak? I czasem jest tak, że jesteśmy na przykład w pracy, pojawia się jakiś konflikt. No i teraz pytanie, czy to napięcie jest po mojej stronie, czy po drugiej stronie? I krok w tył, wziąć sobie oddech i sprawdzić, czy to jest moje. I to jest właśnie ta uważność, tak? Że my nie jesteśmy w tych reakcjach ciągłych, prawda? Tylko jakby robimy krok w tył. No to się już dzieje gdzieś na takim poziomie świadomym, ktoś jak już ze sobą pracuje, ale to naprawdę można sobie robić małymi krokami w życiu.
1: Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, trochę już o tym powiedziałaś parę minut temu, to też jest wskazane, jak czytam, dla przewrócenia równowagi, harmonii w życiu. Czy to, Moniko, jeszcze w ogóle jest w sumie wykonalne, tak się trochę zastanawiam, w dzisiejszych czasach takich nieznośnie rozpędzonych? I jak to dokładnie rozumieć? Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, czy to jest też trochę taka separacja od wszystkich innych dookoła?

0: To jeszcze w ogóle jest w sumie wykonalne, tak się trochę zastanawiam, w dzisiejszych czasach takich no, nieznośnie rozpędzonych. I jak to dokładnie rozumieć? Odcięcie się od nadmiaru bodźców zewnętrznych, czy to jest też trochę taka separacja od wszystkich innych do
1: telewizji.
0: Ja też nie.
1: Słucham radia, bo jesteśmy w mediach, aczkolwiek nie oglądam telewizji, bo przede wszystkim mamy ekran, to jest jedna rzecz. I tak na co dzień pracujemy przy komputerach, prawda, więc jest to dodatkowa stymulacja. Zazwyczaj się to dzieje wieczorem, jak ludzie zasiadają przy telewizji i te bodźce, obraz, informacje, wielość informacji jest podszyte zawsze jakimś lękiem. No i ludzie później to trawią. I zamiast zajmować się sobą, to zajmują się w rozmowach na przykład tym, co się wydarza w świecie. Ja jakby absolutnie nie namawiam do... Ta świadomość jest nam potrzebna, co się dzieje w świecie, ale jakby ludzie często przeżywają życia innych w telewizji.
0: To jest niesamowite, prawda, że żyjemy życiem innych zamiast swoim własnym, zamiast przede wszystkim swoim. I najbliższych, powiedzmy, tak?
1: Jak jesteśmy połączeni ze sobą, to automatycznie my inaczej reagujemy. Jest to jakaś pewna forma zawsze komunikacji, co tam było słychać w telewizji, prawda? Aczkolwiek tej samoświadomości, uważności ważne jest to, żeby ograniczyć to, co możliwe.
0: Pewnie to pytanie słyszałaś 1 200 000 000 razy jako psychoterapeutka, jako coach. Higiena naszych emocji, Moniko, króciutko, takie BHP, chociaż w 2-3 punktach, co im bardzo służy, a co demoluje? Poproszę może o 2 przykłady. Higiena naszych emocji, BHP, takie dla nich, żebyśmy mogli je wprowadzić na przykład tu i teraz, tak? O czym wcześniej zapomnieliśmy i chcemy nagle wdrożyć pakiet ratunkowy.
1: Higiena naszych emocji. Emocje zapisują się w ciele.
0: Tak, to prawda.
1: I to jakby całe ciało jest naszym domem, my z tym chodzimy. Więc co możesz zrobić rano? Usiądź na 3-4 minuty, weź kilka oddechów i już jesteś bliżej siebie. Jak masz ten czas i przestrzeń, to możesz 15 minut potańczyć, tak? Jak ktoś praktykuje jogę, może zrobić jogę. Ale chodzi o to, żeby znaleźć drogę do siebie, bo to, co mi służy, niekoniecznie może służyć tobie.
0: Pewnie.
1: To może być wyjście nawet z psem. Świadome zrobienie i uważne posiłku. Wyłącz wszystko i zrób sobie sałatkę, zrób sobie koktajl, ale tylko z koncentracją na tej czynności, którą wykonujesz. To naprawdę nie jest proste. Ja uczyłam się gdzieś tam tego teoretycznie i na początku gdzieś byłam w bardzo szerokim ruchu, niczym siadłam do medytacji w bardzo szerokim ruchu, czyli w tańcu. Niczym usiadłam do takiego procesu medytacji po 8-tygodniowym kursie mindfulness, tak? No właśnie, zaczynaliśmy od takiego, że jedliśmy rodzynkę, czując jej smak, fakturę. To naprawdę się przejawia w bardzo dorobnych czynnościach i to nie jest nic spektakularnego. To jest normalne życie, tylko trzeba je zauważać i dawać temu uwagę.
0: Czy taką równowagę, taką harmonię, Moniko, może odzyskać każdy, kto tego wymaga, kto tego potrzebuje? Czy jednak istnieją jakieś takie realne ograniczenia? W sieci często o to pytają, dlatego też ja pozwalam sobie ciebie o to zapytać, żebyś oceniła taką realną szansę. Co najbardziej utrudnia taki proces dochodzenia do harmonii, do równowagi? Na przykład, jeżeli ktoś ma PTSD, powiedzmy, tak? Czy on też jest gotowy na to, żeby wejść w taki proces uzdrawiania i odzyskiwania harmonii i równowagi? Czy najpierw musi ten pierwotny problem opanować, tak?
1: No jeżeli...
0: Wiesz, o co mi chodzi mniej więcej, tak?
1: Jeżeli ktoś jest świadomy tego, że ma PTSD, to jak najbardziej, tak? No są pewne kroki, tak? Jeżeli ktoś ma, no nie wiem, jest w głębokiej klinicznej depresji.
0: Na przykład.
1: To wiadomo, że farmakologia wtedy wchodzi, tak? Pierwsza. I opieka psychiatryczna, bo jakby często mu brakuje motywacji do życia. No, jak gdyby wiem to też stąd, że pracowałam w klinice psychiatrii na oddziale psychoz bez klamek, gdzie naprawdę ludzie byli w bardzo potrudnych sytuacjach, tak? Brak chęci do życia, brak motywacji, no to ja nie powiedziałabym, proszę pan, idzie sobie od razu pobiegać, czy pani, tylko jakby siedzimy, rozmawiamy, dajemy tą obecność właśnie. Bycie z drugim człowiekiem. Czasem potowarzyszenie też tej drugiej osobie, wysłuchanie jej o wiele bardziej wnosi niż jak gdyby dawanie i pstrykanie z pomysłów. Zrób to, zrób tamto, a on tak naprawdę siedzi i nie wie, co ma sam ze sobą zrobić ten człowiek, nie? Więc uważna obecność, świadoma.
0: Terapia holistyczna to wyjątkowe połączenie pracy z ciałem, umysłem i energią, stworzone z myślą o osobach, które odczuwają stres, napięcie, przeciążenie emocjonalne lub chcą lepiej zrozumieć potrzeby swojego organizmu, swoich emocji. I o tym dziś w drogowskazach na moje pytania odpowiada Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Michał Pokrękowski do rozmowy z Moniką. Wracam już za chwilę.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: terapia skupia się na docieraniu do źródła problemu. Napięcia i traumy zapisane w ciele uwalnia się poprzez techniki manualne, przez oddech, ruch, także taniec, o tym też dziś jeszcze powiemy. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów, o przywracaniu równowagi tam, gdzie jest ona w naszym życiu zaburzona. To tak oczywiście w telegraficznym skrócie. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem oraz instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam ciebie po raz drugi, Moniko.
1: Witam serdecznie.
0: Dotyk to jeden z najprostszych, a zarazem najgłębszych sposobów kontaktu z ciałem. Jednak dotyk dotykowi nierówny, tak sobie to wyobrażam, na swój chłopski rozum. O jaki dotyk więc chodzi, jeśli chodzi o przywracanie równowagi i harmonii? Masaże?
1: Dokładnie.
0: O, ja trafiłem, proszę.
1: Tak, ja zajmowałam się i też zajmuję masażami. I co ważne jest przy dotyku? Ustalanie na początku tych granic. Co jest dla mnie, tak? Co ja rozumiem jako klient? Jaki dotyk bezpieczny jest dla mnie? I ja w trakcie, przed sesją masażu ustalam to z klientem, żeby on się poczuł bezpiecznie i żeby mógł się zrelaksować. Dotyk jest też jakby taką pierwszą naszą formą komunikacji, dotyk i ruch. No, na początku nie mówimy, jednak mamy ten kontakt dzięki naszej mamie, tak? Więc to też jest bardzo istotne, czego myśmy wcześniej doświadczali, w jakiej formie był ten dotyk. I w trakcie sesji masażu możemy przywoływać to właśnie w bezpieczny sposób.
0: A jakie są przeciwwskazania do stosowania właśnie takich masaży przywracających równowagę i harmonię? Ciąża na przykład? I czy takie masaże są na przykład bolesne? Też często o to pytają w sieci.
1: Ciąża nie zawsze, jest przeciwwskazania, zależy w jakim okresie. To też wynika na początku z wywiadu, czy ona jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. Przeważnie wtedy oferuję masaż relaksacyjny, wspierający, czy można też to jak gdyby ograniczyć do refleksoterapii, tak. To jedno. Na pewno przeciwwskazaniem dla mnie by były choroby nowotworowe. I z tego, co wiem...
0: Choroby skóry pewnie
1: tak,
0: też.
1: Choroby tak, choroby skóry, dokładnie. To wszystko wynika tak naprawdę na początku z wywiadu.
0: Tak.
1: Czego osoba dana potrzebuje? Czy to ma być relaksacyjny masaż, czy mocniejszy? Ja zajmuję się jakby właśnie całościowym masażem, tak? Dla mnie w trakcie sesji masażu obejmuje całe ciało. By nie omijam głowy, w całości się to zadziewa, bo uważam, że to wtedy ma sens. Bo osoba jest w stanie poczuć holistycznie swoje ciało.
0: Jasne. A z czego może wynikać to, że niektórzy ludzie nie znoszą wręcz delikatnego dotyku, takiego, wiesz, miziania? Mocno ich to irytuje, uciekają przed tym. I jak też można to zmienić? Czy się w ogóle da taką wrażliwość zmienić, tak? Czy stoją za tym na przykład jakieś traumy, że ktoś ma taki alergiczny, wiesz, sposób reagowania na takie zbyt delikatne na przykład dotykanie, nie? Albo też zbyt mocne, nie? Bo to oczywiście może iść w drugą stronę.
1: No dalej wrócę do tego, że to jakby wynika z wywiadu, ale oczywiście, że to się da zrobić. Dana osoba, która przychodzi, to ustalamy, czy to się zadziewa na jednej sesji, czy na dwóch sesjach, ale możemy to nawet sobie samemu spróbować. Czy piórkiem. W różnej formie to można robić, tak? Ale niekoniecznie to musi być od razu dłoń. Można to zrobić piłką sensoryczną. Można to zrobić przez ubranie. Jest tak zwany masaż motyla, tak?
0: I czytałem na twojej stronie internetowej.
1: I najczęściej się go właśnie wykonuje dzieciom. Uczy się też rodziców po to, żeby te dzieci naprawdę mogły odpocząć, ale one niekoniecznie właśnie lubią od razu być dotykane jakby skóra do skóry, prawda?
0: Wiesz może, Moniko, do czego zmierzam, że tak to sobie wyobrażam, wielokrotnie też słyszałem, że dotyk taki bardzo delikatny, tutaj to piórko, do niego się odwołam teraz, może być dosłownie psychiczną torturą dla kogoś, prawda? No bo tak może być. No dla niego to jest nie do zniesienia, takie właśnie muśnięcie palcami na przykład, prawda?
1: Oczywiście, że może tak być. No, wszystko zależy, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia.
0: A widzisz, czyli jednak doświadczenie.
1: Doświadczenie, tak? I naprawdę wracać trzeba do tego wywiadu, bo może zaproponować wtedy inną formę skontaktowania się z ciałem. Właśnie poprzez ruch czy taniec, ale niekoniecznie od razu dotyk, nie? Jakby wybierać te takie formy pośrodku, stopniowo. Stopniowo.
0: A co dokładnie powoduje właśnie dotyk, taki, no nazwijmy to dobry dotyk, bo może być też zły. Co powoduje dobry dotyk w emocjach? Dlaczego my w ogóle jako gatunek, jako ludzie, jako homo sapiens, Moniko, jesteśmy generalnie, tak to ujmę, dotykalscy, mówię to w cudzysłowie, nie? Co powoduje brak?

0: na przykład dotyku? Taki bardzo, bardzo długi.
1: No na pewno zamrożenie w ciele.
0: Okay.
1: I brak kontaktu ze swoim ciałem, tak? Tak naprawdę brak kontaktu ze swoim ciałem, bo ten przyjemny dotyk relaksacyjny też rozluźnia nam wszystko to, co jest zapisane na powięziach, tak? Czyli te wszystkie nasze historie, już, które gdzieś tam drzemią w nas. I nie każdy ma od razu tą gotowość, żeby o nich opowiadać. Tak. I dotyk jest jedną z tych form, która jak gdyby może w jakiś sposób rozmrozić to, rozmiękczyć tą historię. W trakcie masażu często się pojawiają łzy.

I dotyk jest jedną z tych form, która jak gdyby może w jakiś sposób rozmrozić to, rozmiękczyć tą historię. W trakcie masażu często się pojawiają łzy.

0: żeby zbudować to zaufanie z klientem. I wówczas ciało się samo zaczyna otwierać. Na początku jest krótka rozmowa, właśnie wywiad, po to, żeby gdyby ustalić te granice, żeby ten dotyk był właśnie bezpieczny.
1: Swoboda, a harmonia ciała i emocji, co tak naprawdę oznacza, Moniko? Wierzysz na przykład, że kiedy sobie na nią pozwolimy, na swobodę, to osiągnięcie takiej harmonii jest o wiele łatwiejsze? Swoboda w tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy. Jak to rozumieć?
0: Czy swoboda i harmonia to samo dla mnie? Harmonia to jest harmonia. Czyli właśnie to się łączy z moim imieniem.
1: Tak.
0: A har to energia. Swoboda nie użyłabym tutaj, nawet nie poszłabym w samowolkę, dlatego że w tym takim doświadczaniu bardzo ważne jest znać swoje granice. W pracy z ciałem bardzo ważne jest znać swoje granice, nawet uczestnicząc w warsztatach różnych, tak? Bo spotykamy się z różnymi ludźmi i jakby trzeba wiedzieć, na ile mogę pozwolić wejść, komuś podejść bliżej. Jakby wyznaczyć te granice. Harmonia dla mnie jest wtedy, kiedy ja naprawdę czuję spokój w środku. W środku czuję spokój przy podejmowaniu decyzji, kiedy czuję, że jestem w stanie zapanować w każdej sytuacji, bo to nie znaczy, że nie ma się nic dziać w moim życiu, że zawsze te stresogenne czynniki będą, ale ja, znając te metody właśnie, które tutaj omawiamy, pracę z ciałem, poprzez oddech, ruch, dotyk. Nawet jak się coś trudnego wydarzy, ja potrafię powrócić, mówię, okej, dobra, wydarzyło się, to ja teraz, nie wiem, usiądę na chwilę i znam tą moją drogę, z moją własną drogą, drogę do harmonii.
1: Jesteś między innymi, Moniko, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. A do tańca przejdziemy w trzeciej części ostatnich drogowskazów, a ja uprzejmie jeszcze zapytam właśnie o tę symbolikę ciała. Co to oznacza, symbolika ciała?
0: To oznacza, że w pracy z ciałem często przyjmujemy jakieś pozycje. Mam nawet wiodę, tak? Drzewo.
1: No to.
0: Tak. Nasze ciało nawet, czy my jesteśmy pochyleni, czy my nie jesteśmy pochyleni, tak? Czy mamy zapadniętą klatkę, czy nie zapadniętą klatkę. To jak gdyby wszystko nam coś symbolizuje. I dla mnie właśnie ta symbolika przejawia się poprzez obserwację, tak? Ja widzę człowieka, jaki jest w trakcie zajęć, tak? Jak on pracuje, czy on jest gotowy na otwartość, czy nie jest gotowy na otwartość. To jakby naprawdę, całościowo, to jakby, to nie jest tak, że ja tutaj widzę tylko symbol, patrzę na symbol. Patrzę na cały ruch, który się przejawia w tańcu.
1: Kiedy nasz duch jest wolny i może się wyrazić we własny, niepowtarzalny sposób, coś magicznego zaczyna się dziać. Co, Moniko?
0: Po prostu jesteśmy, to jest teraz bardzo popularne, sobą, ale jak gdyby zaczynamy się wyrażać w pełni. Jakby docieramy do tej swojej esencji, z czym tutaj przyszliśmy na ten świat. Nie wiem, dla ciebie jest to praca na przykład z głosem, tak? Jesteś w radiu, w mediach, tak? I jakby pracujesz z głosem, masz piękny, niski głos i to jakby dociera do twoich słuchaczy.
1: Podobno usypiający.
0: Nie wiem, czy usypiający, aczkolwiek na pewno buduje pewną atmosfera, że on, to nie jest tylko coś płytkiego, tylko głębszego, prawda? I o to chodzi właśnie, żeby każdy znalazł tą swoją, dotarł do tej swojej własnej esencji i naprawdę czujemy się wolni, to znaczy, że pojawiają się jakieś przeszkody gdzieś tam po drodze, ale my i tak podejmujemy te wyzwania i idziemy dalej.
1: Moniko, ostatnia kwestia na koniec drugiej części drogowskazów. Piszesz też na swojej stronie internetowej, że sama przeszłaś długą drogę uzdrawiania. Czy możesz cokolwiek zdradzić na ten temat słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów? Czy to jest póki co zbyt osobiste?
0: No, mogę powiedzieć o mojej sytuacji jak gdyby powypadkowej, tak? W jaki sposób ja dochodziłam do takiej równowagi i w wieku 18 lat miałam wypadek samochodowy. Przez 3 miesiące nie chodziłam. I jakby po tych 3 miesiącach na nowo się uczyłam chodzić. No i oczywiście proces rehabilitacyjny, ale to, co mnie najbardziej jakby uruchamiało, to właśnie taniec. To jest coś tak u mnie naturalnego, że ja tańczyłam w domu sobie tak w sposób naturalny, czy nawet u babci na łące, jak miałam takie możliwości. W tej całej mojej drodze bardzo podążałam ze swoim głosem. Cały proces rehabilitacyjny odbyłam i to było naprawdę wymagające, aczkolwiek po 3 miesiącach, to się zadziało w listopadzie, mnie pionizowali

0: i w styczniu już byłam na studiach. Jakby moja psychika na tym aż tak bardzo nie, na poziomie świadomym nie ucierpiała. Mhm. Jakby moja pasja do życia mnie jak gdyby tutaj prowadziła cały czas, że ja chciałam po prostu żyć, mówiąc w skrócie, tak? I to jakby, ten wypadek był też taką, ja mówię, że trudności w życiu są dla mnie trampoliną. Mnie to nie załamuje, ja jak gdyby w tym momencie po prostu szukam rozwiązań i wybieram to, co dla mnie najlepsze i idę tą drogą i zakładam, że to jest jakiś etap, że to nie jest przypieczętowanie. Było to dla mnie bardzo wymagające, tym bardziej, że miałam wtedy lat 18 i wszyscy moi koledzy szli na studia, a ja leżałam, upał i miałam jeszcze blizny na ciele, więc pod tym gipsem tam się dużo rzeczy zadziewało, ale jakby nie zamieniłabym tej pewnej historii, bo był to pewnego rodzaju cud, że ja przeżyłam, ale zostałam na tym świecie.
1: I mogłaś się w tej chwili podzielić tą historią ze słuchaczkami i słuchaczami drogowskazów. Dziękuję. Terapia holistyczna to podejście terapeutyczne, które opiera się na założeniu, że organizm człowieka i poszczególne też sfery jego życia stanowią jednorodną całość. Leczenie zaś polega na przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach życia, nie tylko na leczeniu danego fragmentu ludzkiego organizmu. Dzięki takiemu kompleksowemu właśnie podejściu możemy odzyskać bardzo potrzebną, przyjemną i korzystną równowagę w naszym życiu. Któż jej nie pragnie? Z moimi pytaniami mierzy się dziś Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog praktyki integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Jeśli czujecie niedosyt, to mam dobrą wiadomość. Do rozmowy z Moniką wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem. Michał Pokrękowski, zapraszamy.
2: SK Rock

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami raz jeszcze. Holistyczne podejście do ciała i do emocji to taka koncepcja, która traktuje człowieka jako nierozerwalną całość. Zakłada ona, że stan fizyczny oraz samopoczucie psychiczne wzajemnie na siebie wpływają i są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Przykładowo przewlekły stres może wywołać realne dolegliwości bólowe, a choroba fizyczna wpływać na nastrój, pogarszając go, i tworzy się takie trochę, że tak powiem, błędne koło cierpienia. Czy można temu zapobiec, albo chociaż zminimalizować tego przykre konsekwencje? O tym dziś w programie. W roli ekspertki cały czas jest ze mną i z wami Monika Stęc-Sikorska, coach, psychoterapeutka, pedagog, praktyk integrowania oddechem, instruktorka improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Witam ciebie, Moniko, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Taniec, a odzyskiwanie harmonii i równowagi. Od 2022 roku, jak wyczytałem, jesteś zafascynowana, ojej, mam nadzieję, że dobrze to przeczytam, biodancą?
2: Biodancą.
1: Biodancą, dobra, dziękuję. Czyli tańcem życia. Tak. Cóż to za cudo, jak działa na ciało i na emocje człowieka?
2: Tak, moim nauczycielem jest Cristiano Martins i przez kilka lat rzeczywiście intensywnie tańczyłam biodancę. Nawet ostatnio byłam na warsztatach, bo on przyjeżdża do Warszawy i w Pałacu Kultury ma warsztaty. Taniec życia. W biodanzie jest tak, że pracujemy głównie na zasobach, tych, których mamy w sobie. Oczywiście są też prace w parach, prace w trójkach, pojedyncze, ale jakby sięgamy właśnie do tej swojej esencji. I ten wystrzał endorfin, który mamy po biodanzie, jest naprawdę bardzo duży. Co jest ważne w biodanzie, ja nie jestem nauczycielem biodanzy, jestem uczestnikiem warsztatu, że my jesteśmy wszyscy tam połączeni. Czy ktoś się lepiej czuje, czy ktoś się gorzej czuje. Ważne są tak zwane wiwencje. Wiwencje. Czyli co jakiś czas pomiędzy tymi ćwiczeniami stajemy w kręgu i tańczymy wszyscy razem. I to jest bardzo istotne, że jakby żadna jednostka w tej grupie nie zostaje sama. Jest to system. Biodanza jest systemem z ukierunkowaniem na życie, jakby na właśnie na tą motywację do życia, szukanie swojej pasji, odwagi do realizacji.
1: Poprzez właśnie ten taniec, tak?
2: Tak?
1: Okej, rozumiem. Czy jakiś konkretny taniec, Moniko, ma właściwości terapeutyczne? Czy może to być na przykład taniec w parze? Czy powinien być to taniec solo, tak? Tańczenie solo? Na czym w ogóle opiera się ta właśnie terapeutyczna moc tańca? Jak wpływa na odzyskiwanie, na budowanie harmonii, równowagi? Taniec.
2: No ja się zajmuję tańcem intuicyjnym, terapeutycznym, to nie jest żadna technika.
1: Taniec intuicyjny, czyli właściwie tak trochę robimy to, co nam podpowiada ciało i umysł, tak? Spontanicznie bardzo, tak?
2: Jest też jest wiele metod. W Warszawie tutaj macie Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Wielu kursów kończyłam akurat w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, ale w ruchu autentycznym na przykład się coś takiego zadziewa, że my kontaktujemy się. No pierwsze takie ćwiczenie, jakie można sobie zrobić, zamykasz oczy i słyszysz rytm swojego serca. I z tego rytmu ruszasz, dopiero jak ta motywacja się pojawia wewnątrz. W tańcu intuicyjnym nie ma żadnych kroków, tak? Poruszamy się do muzyki. To, co wcześniej też mówiłam, że ludzie nie zawsze mają gotowość jak gdyby od razu wypowiadania się na temat tego, co czują. I taniec jak gdyby jest tą formą bardzo wspierającą, że pomagamy tym emocjom przepływać, tak? Bo też w trakcie tańca przy odpowiedniej muzyce, nie wiem, przy bębnach. Muzyka jest jak gdyby często jak gdyby podkładem. Można stać się wulkanem i na przykład wyrazić całą swoją złość i gniew, tak? A może być to w sposób bardzo relaksacyjny i wtedy nas to wycisza. Ale jakby podążamy cały czas w tym tańcu intuicyjnym i terapeutycznym za sobą. I to jest często indywidualne.
1: Tak? A dlaczego tak często, Moniko, bo takie też mam wrażenie, możesz się ze mną nie zgodzić, dlaczego tak często ignorujemy to, co mówi nam nasze ciało i jakie też sygnały ostrzegawcze ignorujemy najczęściej, kiedy coś się dzieje źle ewidentnie? To wynika ze strachu, też z niewiedzy, jak czytać własne ciało, jak czytać siebie samego, siebie samą?
2: Wynika ze strachu.
1: Ze strachu.
2: Z niewiedzy często. Jakby my często boimy się tych emocji, które są dla nas niewygodne, czyli lęku właśnie i strachu. A jakbyśmy na to spojrzeli w ten sposób, że są to takie same emocje, jak radość i lęk, tylko jak gdyby to jest drugi biegun tego i pozwolili sobie poczuć to, zaczęlibyśmy też głębiej odczuwać radość i mieć większą satysfakcję życia, ale jakby trzeba sobie też pozwolić na to. I być też na to gotowym, tak? No bo też ludzie naprawdę mają bardzo różne historie życiowe i ja już nie mówię o tym, że ktoś ma, nie wiem, napady lęku, histerie jakieś. To jest, wiadomo, że to wszystko się dzieje w towarzystwie terapeutycznym, tak? Mówimy o takim kontakcie. Ale nie pozwalamy sobie też na to. Też pęd życia, nie mamy czasu.
1: Adaptacja to tak. Dość upiorne, ale my jako gatunek mamy nieprawdopodobne zdolności adaptacyjne i również zaczynamy się niejako trochę zaprzyjaźnić z naszym bólem na przykład, tak, z lękiem, ze strachem i tak dalej, i tak dalej. Jest tak trochę, nie? Że paradoksalnie no, daje nam to jakiś taki zupełnie opacznie rozumianą strefę komfortu taką trochę, nie? To jest mój ból, nie? Żyję z nim. No i widocznie być musi, tak? Po prostu, co ja poradzę, nie? I tak no sobie tak, trwam z nim.
2: Tak. Mhm. Jak my się już z nim zaprzyjaźniamy, to jest okej, tylko gorzej, jak już wejdziemy z tym bólem i lękiem w małżeństwo, tak zwane.
1: A no to się sypie, tak.
2: Jakby to już jest bardziej, to już są zachowania autodestrukcyjne, tak? W Polsce mamy takie kolektywne uzależnienie od cierpienia. To może wynikać też no, z mentalności naszego narodu, z historii, którą mieliśmy też.
1: Pijesz do traumy pokoleniowej, tak? Trochę?
2: Troszkę tak. Że Polacy lubią być w takiej roli ofiary troszeczkę. Nie chcę generalizować.
1: Jasne.
2: Jak gdyby nie generalizuję, ale jakby my się do czegoś właśnie, tak jak powiedziałeś, przyzwyczajamy, tak? I lepiej nam tam opowiedzieć, co u ciebie słychać, stara bida, tak? No to jest takie polskie.
1: No tak.
2: Zamiast co u ciebie słychać, słuchaj, no dzisiaj byłem rano pobiegać i jest fajnie, nie? Jakby miałem, coś mi się trudnego przydarzyło, ale znalazłem na to sposób. Nie mamy takiej kultury. Na przykład, nie wiem, jak byłam w Monachium, czy w jakimś innym mieście za granicą, to jest taka społeczność, że ci seniorzy, nawet już w podeszłym wieku ludzie, to się aktywizują. To jest niezależne od wieku tak naprawdę. Wynika to z takiej świadomości i gotowości na to, okej, dzieje mi się coś trudnego, widzę to, zauważam to, ale w jaki sposób ja sobie mogę pomóc? Ale też trzeba być gotowym, jak już ja sobie sama nie mogę poprosić o pomoc. To już jest kolejny etap.
1: Otóż to tak jest. Autentyczność w odzyskiwaniu harmonii i równowagi. O co chodzi w tym wypadku? Autentyczność.
2: O to, żeby być ze sobą spójnym. Mhm. Bo jeżeli ja przyjdę i powiem, okej, naprawdę dzisiaj jest mi trudno, to ja już jak gdyby oswajam się z tym lękiem, tak? W jakiś sposób oswajam się z lękiem. I też już rozmowa, kontakt z drugą osobą przechodzi na inny poziom, że ja nie udaję z przyklejonym uśmiechem. Chodzi o to, żeby być ze sobą spójnym i takim prawdziwym, tak? Że ja mówię, że prawda zawsze jest w cenie, się sprzeda. I obojętnie, czy ty jesteś w takim towarzystwie, czy w innym towarzystwie, to jesteś taki sam.
1: Prowadzisz też tak zwane kręgi kobiece. A do czego one panią służą po prostu? Po co są takie kręgi kobiece?
2: Kręgi kobiece służą do tego, żeby się przede wszystkim spotkały kobiety. Kiedyś kobiety spotykały się, nie wiem, skubały,
1: przydełkowały,
2: tak, skubały tam gęś. Na kręgach kobiecych my spotykamy się, śpiewamy, opowiadamy krótko swoją historię, to jest raz, ale też ta kobieta w tym kręgu może być po prostu wysłuchana. Może być wysłuchana, bo nie zawsze ma taką przestrzeń. Jest to krótka forma, to nie są jakieś duże warsztaty, przeważnie trwają 2-3 godziny. My śpiewamy też tam, tańczymy, oddychamy,

0: wymieniamy się swoim doświadczeniem. Też to jest taki networking trochę, że dzielimy się sobą i dzięki temu po prostu nawiązujemy kontakty i też później czasem się z tego rodzą biznesy wspólne, prawda?
1: Także, na przykład, tak.
0: Na przykład. Więc jest to naprawdę moja ulubiona forma wsparcia kobiet.
1: No właśnie, pomagasz paniom, Moniko, jak wyczytałem na twojej stronie internetowej, odzyskiwać kobiecą moc. Zatem wypada mi już tak, kończąc powoli nasze spotkanie w studiu, zapytać, w jaki sposób i dlaczego kobiety ją tracą, tę kobiecą moc? Co za tym stoi? No i też może jak ją odzyskują?
0: Kobiety tracą swoją moc, bo tracą kontakt ze swoim ciałem. I jak się to zadziewa w tym pędzie życia, często właśnie, no teraz mamy wysyp Hashimoto, onko i jak gdyby chorób, no to jest informacja o tym, że my po prostu tracimy kontakt ze swoim ciałem. I ja właśnie poprzez taniec, ruch, oddech wspieram kobiety, też po pracy z tym aspektem seksualnym, tak? Więc to jest też bardzo istotne, żeby tą kobiecość swoją naprawdę celebrować. I to jest bardzo istotne, żeby to robić właśnie w codziennych czynnościach.
1: I to przywraca kobiecą moc po prostu.
0: Dokładnie. Okay.
1: Musimy kończyć, choć mam świadomość, że nie wyczerpaliśmy dzisiejszego tematu, który poruszaliśmy. To mam nadzieję, że udało nam się razem z Moniką objaśnić chociaż podstawowe jego obszary. A moim i waszym gościem w Drogowskazach była dziś Monika Stęc-Sikorska. Monika jest coachem, psychoterapeutką, pedagogiem, praktykiem integrowania oddechem, instruktorką improwizacji tańca, ruchu i symboliki ciała. Bardzo tobie, Moniko, dziękuję za poświęcony czas, za dobrą energię w tej rozmowie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, Michale, tobie i słuchaczom i do spotkania.
1: Po pełne wersje Drogowskazów uprzejmie odsyłam do YouTube'a, na Spotify czy do Mediateki. O naszych audycjach, o naszych gościach i też tematach, jakie poruszamy, piszemy regularnie w radiowych social mediach. Dziękuję, że z nami jesteście. Michał Poklękowski, dziękuję. Wszelkiej pomyślności. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na skrok.pl.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek to nie znów. Ktoś zakrzyk